Pesca.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodziak.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Dodamy, że w historycznym spacerze i faktycznie troszkę poopowiadamy o tym, jak ta przestrzeń się zmieniła, bo tak jak mówisz, ona się zmienia co chwilę. Trwają intensywne prace rewitalizacyjne związane z, szczególnie tutaj z rejonem tego Poddasza, ponieważ tworzy się tutaj część hostelowa i prawdopodobnie też mamy to bardzo mocno z tyłu głowy i kibicujcie nam, możliwe, że powstaną mieszkania chronione, ale o tym na razie troszkę mniej. Chcemy Wam poopowiadać o przestrzeni tej bardzo intensywnie się zmieniającej. Także co, wchodzimy?
1: Wchodzimy.
0: Zapraszam. Jest różnica?
1: No jest. Tu już widać, że są konkretne pomieszczenia, konkretne można powiedzieć pokoje. Chodzi jeszcze pełno tutaj narzędzi, płytek, cementu i takich gadżetów.
0: Tak jak widzisz, właśnie plac budowy jest i nie zmieni się to prędko, także nie szybko zaprosimy Państwa na zwiedzanie tych przestrzeni naszego Poddasza, ale trzymajcie kciuki za remont, bo idzie faktycznie do przodu i widać te zmiany. Jak widzisz, póki co jest biało, antracytowo i jest cegła. Także bardzo zależało nam na tym, żeby tą cegłę, z której wybudowana jest kamienica, tudzież kamienice, bo wiemy, że nasz obiekt składa się z trzech budynków zlepionych ze sobą w przeszłości, żeby ta cegła była widoczna, bo ona tworzy klimat tych pomieszczeń. To jest lokalna cegła między innymi z cegielni Ottona Schwarza, także to też jest warte przypomnienia. Będą też dołożone do tych pokojów elementy drewniane. Pokoje będą tematyczne, nawiązujące do regionu, takiego jak pokój Beskidu Żywieckiego, pokój Jukacy, będzie też mydlarnia, ponieważ wiemy, że tutaj za rogiem była fabryka mydła i świec Munka. Także chcemy nawiązać do lokalnej historii, żeby nie tylko to mieszkania, te chronione, czy też hostel były miejscem wypoczynku, tudzież też miejsce jakby pracy, ale żeby były takim miejscem edukacji lokalnej, ponieważ też przed wejściem do pokoju lub w środku pokoju tutaj jeszcze trwają pomysły na tym, jak to zrobić. Będą znajdować się materiały informacyjne dotyczące właśnie poszczególnych zagadnień, poszczególnej tematyki, a każdy pokój ze względu właśnie pod kątem danego nazewnictwa będzie posiadał inny wystrój, nawiązujący właśnie do swojej nazwy.
1: No dobrze, my sobie tak tutaj trochę rozmawiamy, ale jesteśmy w korytarzu. Co tutaj po prawej?
0: Tak, tutaj będzie jeden z największych pokojów, ponieważ warto zaznaczyć, że będą pokoje zarówno jedno, dwuosobowe, jak i wieloosobowe. Tych przestrzeni nie będzie wiele, bo jak widać nie da się tutaj ogromnej ilości pomieszczeń wygospodarować na tą część taką sypialnianą, ale też pokoje będą posiadały własne łazienki, będzie też wspólny duży aneks kuchenny, będzie biblioteczka, będzie też takie miejsce możliwe do pracy, taki nieduży open space, także możemy wyjść dalej. Jak widzisz, część drewnianych filarów niestety musieliśmy zabudować ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ale cegła jest, także tego się trzymamy. Echo, jeszcze jest taki fajny pogłos, bo pomieszczenia są puste, także zmienia się to niesamowicie. Koncepcja też się zmienia na poszczególne pokoje, w zasadzie właśnie na ich taki finalny wystrój, bo chcemy to zrobić dobrze, chcemy to zrobić ze smakiem, i porządnie, żeby przez kolejne lata mogły służyć mieszkańcom i przyjezdnym osobom.
1: No dobrze, muszę zajrzeć w te zakamarki, bo podczas mojej ostatniej wizyty to ja tutaj pamiętam, że jeszcze tak naprawdę były deski na podłodze, trochę betonu. Nie pamiętam, ale chyba nawet sam sufit jeszcze nie był po prostu zrobiony. Pamiętam jeszcze te izolacyjne folie. No teraz już jest, właśnie, już prawie.
0: Różnica jest ogromna, właśnie szczególnie dla tych osób, które dawno u nas nie były. To jak tutaj wchodzą, to jest takie wow, nie? Co tu się podziało? No ostatni raz tak naprawdę krążyliśmy swobodnie po tym Poddaszu w momencie realizacji warsztatów historycznych z dziećmi w ramach projektu Za Błociem, Za Pan Brat, gdzie dzieci zaglądały w zakamarki Poddasza, wchodziły do tego tajemniczego pomieszczenia za żeliwnymi drzwiami, które na ten moment są zdjęte i zabezpieczone. One wrócą na swoje miejsce, bo są niezwykle piękne i atrakcyjne, ale tak, dzieci swobodnie biegały po terenie Poddasza, nie było tu żadnych ścian, żadnych wygrodzeń. No teraz się to bardzo zmieniło, także też widzimy tworzącą się łazienkę, takie też kolory szarości i tej cegły, bieli. No wszystko, chcemy, żeby wyglądało to wszystko pięknie, przede wszystkim funkcjonalnie, ponieważ też jest zaprojektowany pokój specjalnie na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, czyli gdzie te przestrzenie są odpowiednio duże, szerokie, wygodne, żeby mogły swobodnie korzystać.
1: No bo trzeba jeszcze zaznaczyć, że tutaj na samiutką górę kamienicy przy Dworcowej 2 dojedziemy windą.
0: Dokładnie tak, dojedziemy windą od piwnic kamienicy aż na samą górę na poddasze. Pracujemy jeszcze nad zniwelowaniem progów przy wjeździe czy wejściu do windy, ponieważ jeszcze one są, ale jest to związane z tymi, że jakby nie wszystko naraz, tak? Musimy po kolei te prace wykonywać, ale o tym pamiętamy. Zresztą, jak wiemy, budynek zwiększa swoją dostępność. Mamy zamontowane barierki na głównej klatce schodowej i tej też okrągłej, jakby ją nazywamy. Schody są dosyć strome i szerokie, więc ta barierka musiała się pojawić. Mamy windę schodową, która prowadzi od tyłu podwórka w rejon parteru, żeby też osoba chociażby poruszająca się na wózku inwalidzkim mogła spokojnie jakby wyjechać na ten parter. Właśnie mamy wspomnianą windę pionową. Część progów też jest już zniwelowana, no i pracujemy cały czas nad tą dostępnością, ale wiadomo, to są ogromne koszty, potrzeba też na to ogromnej ilości czasu, no i też właśnie tych finansów, stąd to wieczne pisanie projektów na remonty, rewitalizację i zwiększenie dostępności.
1: No dobrze, to drodzy słuchacze, już wierzcie mi na słowo, tu jest już pięknie.
0: Dziękujemy i cieszymy się bardzo z takiego odbioru. Nam też się podoba.
1: No dobrze, to teraz wychodzimy z tej, można powiedzieć, wciąż tworzącej się części, ale również i tego pomysłu nie byłoby, gdyby nie ta druga część, gdzie pracują osoby, które piszą te wszystkie wasze projekty.
0: Można powiedzieć, że pracują to ludzie i zwierzęta, bo jak widzisz, właśnie jest z nami Yoshi. Jeden ze zwierzaków, który regularnie odwiedza nasze wnętrza, także wiemy, że zwierzęta łagodzą obyczaje i my zdecydowanie z tego korzystamy. Także tu jest część biurowa, czy w zasadzie jedna z kilku części biurowych na poddaszu. Widzisz tutaj open space, dlatego nie jest cicho, jest zawsze głośno, żywiołowo. Nieraz pracuje się trudno. Szczególnie wtedy, kiedy wymagane jest skupienie, ale przez to, że mamy też i budki wyciszające i też pokój nazywany pokojem psychologa, ponieważ odbywają się tam spotkania psychologa z dziećmi w ramach pomarańczowej energii. Także mamy gdzie się schować, mamy gdzie uciec. Zresztą dobrze to wiesz z doświadczenia, że jak chcemy porozmawiać w ciszy, to musimy się pozamykać w odpowiednim miejscu.
1: Ale to działa.
0: Działa, zdecydowanie tak. Także może pójdziemy dalej, żeby nie robić tutaj rabanu naszej ekipie. Niech piszą dalej te projekty. Idziemy sobie piętro niżej. Niżej też są przestrzenie biurowe oraz, jak ktoś mówi, serce organizacji, czyli sekretariat, wraz z siedzibą kadr księgowości, i naszym zarządem, ale także Centrum Integracji Społecznej, ponieważ nasza fundacja, jak wiecie Państwo, prowadzi właśnie CIS w Żywcu.
1: No to najpierw do tego CIS-u zajrzyjmy.
0: Zapraszam.
1: Bo teraz wchodzimy, można powiedzieć, piętro niżej pod tę część, która ma funkcjonować w przyszłości jako hostel i te mieszkania.
0: Dokładnie tak. Jesteśmy piętro niżej, tu już widzisz, że także remont się dzieje. Nie jest tak pięknie biało, jak to było przed chwilą, te parę stopni wyżej. Jest tutaj pracownia upcyclingu, jest także pomieszczenie, które docelowo ma być salą konferencyjno-wystawienniczą, także też chcemy napisać projekt, który umożliwi nam wyposażenie tej sali w odpowiedni sprzęt, też taki troszkę audiowizualny, ponieważ część tego sprzętu wystawienniczego już mamy zgromadzonego z poprzednich projektów. Jest on też częściowo mobilny, więc my możemy nasze planowane wystawy przenosić, zmieniać, wychodzić też z nimi w teren, ale chcemy mieć już takie stałe miejsce właśnie, które będzie służyć tylko do tego, bo jak wiemy, kamienica jest ogromna, prawie 1700 metrów kwadratowych, a nieraz nie ma gdzie zorganizować spotkania, bo tyle się dzieje i żadne pomieszczenie nie jest wolne. Tam, gdzie jest pracownia upcyclingu. Chcemy też docelowo zrobić salę koncertową, ponieważ jak wiemy, w Żywieckiej nieraz te koncerty się odbywały i chcemy wrócić do tej tradycji takich muzycznych spotkań. Zresztą to jest ta część, ta ukośnie ścięta z balkonem, na które chociażby wychodziły dzieci w ramach spotkań tych warsztatowych, historycznych z Zabłociem za Pan Brat. Także jest to miejsce bardzo ciekawe, bardzo atrakcyjne. Rzadko kto na nie wychodzi, ale się da. Także jak widzisz, znajdujemy się w tej ceglanej przestrzeni. Mnóstwo sprzętów, narzędzi, wielki stół warsztatowy, także tu się naprawdę dzieją piękne rzeczy i tutaj tak naprawdę te wszystkie używane już rzeczy dostają szansę na nowe życie. Więc też zachęcam w ogóle do śledzenia naszych social mediów, gdzie mamy Centrum Integracji Społecznej w Żywcu wydzielone, gdzie mamy także pracownię renowacji mebli, gdzie wióry lecą, gdzie są też wystawiane meble na sprzedaż, ale też Państwo możecie dostarczyć meble wymagające naprawienia czy założenia nowej tapicerki właśnie tutaj do nas do pracowni. Ona na ten moment znajduje się na tyłach sklepu Pasaż, naszego zaprzyjaźnionego partnera też licznego działań na ulicy Dworcowej 22 w Żywcu i tam do tej pracowni możecie Państwo zadzwonić, podjechać też, popatrzeć, co pięknego tworzą i może coś Was skusi.
1: No dobrze, wspomniałaś o przynajmniej dwóch pracowniach w ramach Centrum Integracji Społecznej, no ale no właśnie, gdzie reszta przecież tych działań reintegracyjnych jest tu dużo, dużo więcej.
0: Dobrze, że to też zauważyłaś, wyłapałaś. Faktycznie tych pracowni mamy sporo. Jest na przykład pracownia gospodarcza, gdzie osoby z tej pracowni uczą się też sprzątać, myć, odkurzać, myć okna, co wcale nie jest takie łatwe, tak wbrew pozorom. Także te osoby są troszkę rozproszone po naszym budynku, ale też wychodzą na zewnątrz, ponieważ są dodatkowe zlecenia sprzątania bloków, domów, mycia okien u osób prywatnych. Także jeżeli Państwo potrzebujecie takiego wsparcia, też możecie się do nas do CIS-u zgłosić i pracownia gospodarcza tutaj na pewno dobrze się zajmie wysprzątaniem danej przestrzeni. Mamy także pracownię hotelarską z wiadomych przyczyn, ponieważ tworzy się hostel i osoby z tej pracowni przygotowywane są do pracy w hostelu, także do obsługi klienta, ale też do utrzymania porządku w tym miejscu, co jest troszkę jakby no różni się od tej pracowni gospodarczej, o której mówiłam wcześniej. Mamy też pracownię gastronomiczną zlokalizowaną jeszcze piętro niżej, która współpracuje razem z Bistro Przystanek w Zabłocie, gotując pyszne obiady nie tylko dla osób z zewnątrz, dla klientów zewnętrznych, ale także dla uczestników Centrum Integracji Społecznej, ponieważ te osoby też codziennie dostają ciepły posiłek i właśnie ta pracownia uczy, jakby osoby z tej pracowni no, uczą się dobrze gotować i też przyrządzać różne pyszności i słodkości.
1: W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że tak naprawdę te pracownie to absolutnie nie jest takie typowe przedsiębiorstwo, bo to coś na kształt przedsiębiorstwa społecznego i te zyski są przeznaczane no jakby na rozwój zarówno tych uczestników, jak i na przykład pracowni i tego, co jeszcze mogą zrobić lepiej, by przygotować się do powrotu na otwarty rynek pracy, no bo przecież o to w tym chodzi.
0: Tu szczególnie właśnie mówimy o przystanku Zabłocie, gdzie w przystanku Zabłocie, czyli w tym przedsiębiorstwie ekonomii społecznej właśnie pracują osoby, które wyszły z CIS-u, czyli z tych pracowni, do których chodziły wcześniej, więc to jest faktycznie ogromna szansa na rozwój. Osoby, które są w Centrum Integracji Społecznej mogą realizować różnego rodzaju szkolenia, oczywiście za które nie płacą, więc ten, kto chce wykorzystać tą szansę na rozwój, wyjść na rynek pracy, co nie jest łatwe, to często też dla osoby, która nie wiem, na przykład tylko rok nie pracowała, no już wypadła z tego obiegu, można tak powiedzieć, więc to jest takie fajne miejsce na wdrożenie się, no i ciśnięcie na maksa tej cytryny, jaką daje tak naprawdę na tacy Centrum Integracji Społecznej w Żywcu. A też jeszcze mówiąc o pracowniach, mamy chociażby pracownię opiekuńczą, gdzie osoby po kursie na przykład na opiekuna osoby starszej czy asystenta osoby z niepełnosprawnością mają praktyki w Domu Pomocy Społecznej, czy też innych ośrodkach, gdzie przygotowują się właśnie do zawodu asystenta opiekuna, a wiemy, że społeczeństwo no, bardzo szybkim stopniu się starzeje. Z jednej strony przedłużenie życia, nieczęsto idzie za tym dobra jego jakość i siły. Stąd ten zawód asystenta jest niesamowicie ważny, ponieważ też, jak może Państwo wiecie, prowadzimy projekt rządowy asystentury dla osób z niepełnosprawnością, tak zwany AON, oraz podobny projekt ze środków unijnych, gdzie realizujemy także usługi asystenckie, opiekuńcze i sąsiedzkie. Także no, wiemy, ile osób wymaga wsparcia, ile też mamy asystentów i asystentek wykształconych kierunkowo po to, żeby pomagać innym.
1: No właśnie, bo w kontekście tej asystentury, to jak przemykam tu czasem u Was w kamienicy z mikrofonem, no to akurat właśnie przy tym pomyśle, przy tym projekcie, no tych ludzi przewijało Wam się tutaj naprawdę sporo.
0: Zdecydowanie tak. Czasami są takie spokojne dni, a czasami nie wiadomo, w co włożyć ręce, i takich dni jest więcej, zdecydowanie. A tutaj Cię na chwilkę przetrzymam, ponieważ w tym miejscu może to jeszcze nie wygląda, ale też powstanie specjalnie łazienka właśnie na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Także jak widzisz, te przestrzenie są naprawdę ogromne. Nad oficynami tak zwanymi przez nas nadbudowaliśmy piętro, także po to, żeby zyskać kolejną przestrzeń do działań, też na pomieszczenia dla samorządu, ale też planujemy otwarcie świetlicy dla dzieci, więc trzymajcie kciuki. Wyników projektu jeszcze nie znamy. Jak się to uda, to będzie przestrzeń dla dzieciaków, które będą super zaopiekowane i zadbane, bo o to nam chodzi. Tutaj za ścianą, znaczy tutaj za plecami huczy nam serwerownia, dużo kabli, ale też taka przestrzeń, która nieraz służy nam za miejsce sesji zdjęciowych, ponieważ też mamy pracownie dobre sobie, może kojarzysz piękne, kolorowe ubrania, jakie się tam szyją, także już dzisiaj właśnie mieliśmy sesję, pozujemy na tle tej niewykończonej ściany, ale ona jest na tyle atrakcyjna i ma ciekawy kolor, że jakby tworzy nam piękne tło, szczególnie jeżeli chodzi o kolorowe ubrania, także też zachęcamy, żeby zerknąć na Facebooka Dobre Sobie, na stronę internetową, a właśnie jeżeli coś kupicie, to pieniądze, tak jak powiedziałaś wcześniej, zostają tutaj, lokalnie idą na rozwój pracowników.
1: No dobrze, to co, na moment zajrzymy jeszcze do tego centrum dowodzenia.
0: Dokładnie tak, może być głośno, może być harmider, a może też być bardzo cicho.
1: Zobaczmy.
0: Sprawdzimy. Zobaczymy, co to będzie. Podejrzanie cicho. Chyba gdzieś się pochowali, bo to niemożliwe, żeby tutaj było tak spokojnie. Albo siedzą zlokalizowani w kuchni. O, jest tam jedzonko, ale nie ma człowieka. Jak widzisz, tą kuchnię też udało nam się odnowić. To jest akurat na takie nasze wewnętrzne potrzeby. I jak wiesz, to tutaj często też nagrywałyśmy nasze spotkania. Przestrzeń nam się troszkę zmieniła, jest wygodniej, jest komfortowo, jest naprawdę dużo, dużo miejsca, żeby sobie spokojnie usiąść, wygodnie. O, przemyka teraz kierowniczka Centrum Integracji Społecznej, nie do schwycenia, jest zbyt szybka niestety, ale właśnie za tymi drzwiami znajduje się Biuro Centrum Integracji Społecznej, także każdego, kto chce skorzystać, zapraszamy na pierwsze piętro tutaj do nas, do fundacji, i zaraz za sekretariatem znajdziecie Państwo ekipę CIS-u, więc warto ich łapać i warto korzystać z ich wiedzy. Jak wiesz, mamy też salę konferencyjną, taką niedużą, gdzie często prowadzimy spotkania online'owe albo warsztatowe dla naszych uczestników. Centrum Integracji Społecznej. Jest wyjątkowy porządek, Kasia. To nie spotyka się często.
1: I wyjątkowo cicho.
0: I wyjątkowo cicho, to też jest ciekawe. Także mamy tą właśnie przestrzeń do takich wspólnych obrad, działań, dyskusji. Zapraszamy też tutaj nasze asystentki i asystentów na superwizję, którą mają raz w miesiącu z panią. Psychologi mają możliwość oczyszczenia głowy i wygadania się, jeżeli chodzi właśnie o asystenturę, bo nie jest to projekt łatwy. Jak wiemy, także też jak widzisz, no cegła jest zostawiona, białe ściany, to ludzie już szare. Dobre oświetlenie, więc często nie jedna komisja działa i lokalnie tutaj zasiadała.
1: No dobrze.
0: Idziemy dalej, przemykamy. Tu na chwilę, co, sekretariat na razie puściutki, ale chyba ktoś wyszedł na minutę, bo nie jest to możliwe, żeby ktoś zniknął od nas z sekretariatu. Centrum dowodzenia, zarząd na prawo, kadr księgowość na lewo.
1: No to idziemy w takim razie dalej. No
0: tak
1: i
0: jest, piętro.
1: No i właśnie schodzimy niżej przez te wasze piękne klatki, które no właśnie ciągle pozostają w tej cegle i to się chyba nie zmieni.
0: To się nie zmieni absolutnie. Jak widzisz, są zamontowane dwa ciągi barierek po jednej i po drugiej stronie klatki schodowej. Właśnie ciąg barierek ważny, że osoba, która ma problemy z poruszaniem się, nie ma nagle tej przerwy we chwyceniu się barierki, tylko prowadzi ona ją na sam dół.
1: No i o ile pamiętam, to również projekt. No to się wydaje, że to taka mała rzecz, a no właśnie ktoś musiał napisać projekt, żeby no choćby ten pomysł i to udogodnienie nie zrujnowało finansów.
0: Dokładnie tak. Te akurat barierki i winda schodowa były możliwe dzięki środkom pozyskanym z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zeszłym roku. Także bardzo świeża sprawa. Tutaj jak widzisz, winda schodowa jeszcze zabezpieczona. Na razie nie było potrzeby jej uruchamiania, więc ona jest przygotowana na to, że jak dostaniemy informację, że osoba potrzebuje tutaj wyjechać na tą część parteru, właśnie z rejonu parkingu podwórka, jesteśmy gotowi po to, aby ją tutaj przechwycić. Jak widzisz, tu jeszcze do końca progi nie są zniwelowane, ale też nad tym pracuję. Mówię, no dużo, bardzo dużo, dużo się dzieje, a podwórko, które widzisz, to jedno podwórko zewnętrzne, jak i wewnętrzne, chcemy zmienić na podwórko zielone z zastosowaniem zielono-błękitnej infrastruktury.
1: Zielono-błękitnej struktury?
0: Tak, zielono-błękitnej infrastruktury i ta zielona, tak zwane ZBI, przewiduje nie tylko roślinne nasadzenia, które przechwytują jakby wodę deszczową, która normalnie albo wchodzi do kanalizacji deszczowej, albo rozlewa się po podwórkach, tylko na przykład przewiduje posadzenie czy założenie ogrodów deszczowych, czyli taką filtrację wody, zmniejszenie tej ilości wody, która wypływa finalnie dalej, a błękitnej to właśnie jest związaną z tym przechwytywaniem wody, na przykład do łapaczy deszczu, do zbiorników na deszczówkę, po to, żeby tą wodę wykorzystać na przykład do podlewania roślin, które się tutaj znajdą. Planujemy posadzenie zielonej ściany, planujemy namalowanie też kolorowego muralu, żeby trochę ten teren upiększyć. Jak widzisz, jeden budynek został wyburzony, ale on już był w bardzo złym stanie technicznym i od razu dostaliśmy zgodę na jego usunięcie. On nie był budynkiem zabytkowym. Tutaj widzisz, jeden budynek został. Zastanawiamy się, czy go wyburzyć, czy zostawić, ale z racji tego, że no mamy mało tej przestrzeni warsztatowej, to pewnie on zostanie, ale też wymaga, jak widzisz, intensywnych prac remontowych.
1: Czy muszę wejść Ci w słowo, ale czy ten budynek, który przed nami, no na tym niewielkim ciągle jeszcze podwórku, ale on też jest własnością fundacji?
0: Tak, ten budynek też jest naszą własnością, tak samo jak to całe podwórko i ten budynek, którego już jakby nie ma i go nie widzimy. I tutaj właśnie w tym skwerku planujemy tą zieloną ścianę, mural, wraz oczywiście z porozumieniem za zgodą naszego sąsiada, żebyśmy wspólnie o tą jakby przestrzeń zadbali. Jak widzisz, też część budynku ma elewacja, jest ocieplona, część oficyn, jeszcze tej elewacji pięknej zrobionej nie ma, bo to są też ogromne koszty.
1: No pięknie, tu aż miło posłuchać, jakie plany, trochę nam tu wieje, musimy się schować, ale no, te plany już same całkiem ciekawie brzmią, no bo tak naprawdę to wasze podwórko, z którego właśnie już wracamy do kamienicy, to zawsze było trochę takie zaplecze dla ekip budowlanych.
0: Trochę tak jest nadal, trochę jeszcze tak jest, no ale wiadomo, że remonty tego wymagają, ale finalnie chcemy doprowadzić do tego, żeby był tutaj porządek. Jeżeli byś weszła z zewnątrz głównymi drzwiami, czyli tymi, przy której widnieje skrzynka na listy, to jest taki wyznacznik, to kierując się na lewo, znajdziesz gabinety projektu rządowego i unijnego właśnie asystentury, czyli tak zwanego AONUI, właśnie mija nas pan kierownik programu Przemyka, do którego nieraz stoją długie kolejki, a skręcając jeszcze w lewo są takie drzwi od zaplecza do pracowni Dobre Sobie, gdzie powstają piękne ubrania, torby i inne różne gadżety, z których które właśnie wykonują uczestniczki pracowni designu i techniki biurowej.
1: Zajrzymy tam na chwilę?
0: Możemy zajrzeć. Zaskoczymy ich, bo nic nie wiedzą.
2: dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mamy super ekipę, która wykonuje projekty haftów, która haftuje. Można też zamówić nadruki, na przykład, znaczy hafty na koszulkach, na bluzach czy na torbach. Zobacz na to wyposażenie pracowni. Tu jak człowiek ma zły dzień, warto wejść, warto pooglądać i od razu oko się raduje. Tu pieska już poznałaś. Zwierzaki mają swoje zaplecze, także no duże przestrzenie, wygodne do pracy, no bo panie muszą mieć tą przestrzeń do krojenia, do szycia, do projektowania przede wszystkim, po to, żeby te ubrania były takie piękne, jak widzisz.
1: To nie przeszkadzamy tutaj panią w twórczej pracy?
0: To jest jeszcze ważny element, też na wejściu po lewej stronie, cegła z napisem Schwarz, jej tutaj pierwotnie nie było, została jakby umiejscowiona przez naszego wcześniejszego instruktora jednej z pracowni, Marcina, właśnie jakby taką napomiątkę. Ta cegła została znaleziona w naszej piwnicy, co też może świadczyć o tym, że cały budynek jest wykonany z tej cegły. Takich cegieł było tu oczywiście więcej, więc na pamiątkę po Otto Schwarzu została ta cegła umiejscowiona i to też jest taki punkt przystankowy w czasie warsztatów z dziećmi, żeby opowiadać o lokalnym przemyśle w Zabłociu.
1: No dobrze, to żeby zamknąć tę współczesność, no to jeszcze przemknijmy w stronę tego, gdzie każdy pewnie kiedyś wyląduje, czyli w kuchni.
0: Każdy wyląduje w kuchni, masz rację, jak ktoś mówi, przez żołądek do serca. Jesteśmy teraz w przystanku Zabłocie, w bistro, czyli w tym podmiocie ekonomii społecznej, gdzie już czujesz te piękne zapachy, się przemieszczają i pobudzają nasze soki żołądkowe. Także zachęcamy wszystkich, aby do nas spadli. Jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu, godziny otwarcia i menu aktualne Państwo znajdziecie też na stronie internetowej przystanku, powieszone to też są plakaty, więc jak idziecie spacerkiem obok Wrocławiej 2, warto zawsze zerknąć. Przypominamy, że przystanek Zabłocie jest podmiotem ekonomii społecznej. Tutaj pracownia gastronomiczna współpracuje z uczestnikami, czy też z osobami zatrudnionymi w przystanku Zabłocie, gdzie też karmią naszych uczestników centrum, można zamawiać obiady zewnętrzne, no i cały dochód ze sprzedaży znowu jest przeznaczony na utrzymanie miejsc pracy.
1: To co, zostały nam tak naprawdę chyba piwnice i tam też jest ciekawie.
0: Tam też jest ciekawie, jeszcze zobacz, mijamy nasze drugie podwórko, wewnętrzne patio, możesz je też pamiętać z czasów wykopalisk archeologicznych. Teraz troszkę strach tam wchodzić, ponieważ jest bardzo rozkopane, ale dlatego, że pracowaliśmy nad izolacją fundamentów, czy kolejnej części fundamentów, nad odwodnieniem tego terenu, bo chcemy tu zrobić drugie zielone podwórko.
1: Ale czy te prace, które właśnie teraz, no typowy plac budowy, rury, jakieś odwodnienie, zabezpieczenie tych fundamentów, czy to kolejny duży projekt?
0: To jest jakby efekt wcześniejszych projektów, chociażby też z Ministerstwa Kultury, ale też jakby tak powolutku dzieją się tu prace wykonywane metodą gospodarczą, czyli z uczestnictwem osób, które są w Centrum Integracji Społecznej. Jednak na to też potrzebujemy kolejne duże środki. Chcemy zrobić osobny projekt właśnie tych zielonych podwórek, które będą takim modelowym projektem, możliwym do kopiowania, szczególnie przez mieszkańców, właścicieli kamienic, domków, gdzie jakby często nie ma się pomysłu, jak zagospodarować teren właśnie znowu z wykorzystaniem tej zielono-błękitnej infrastruktury. Stąd obecność części nas w takim dosyć znanym programie Zielony Lider, gdzie dokształcamy się właśnie w kierunku wykorzystania ZBI.
1: No dobrze, i teraz już przed nami ciemności.
0: Przed nami ciemności, ale już się zaświeciło światło, więc jak widzisz, wszystko jest znowu rozkopane. My się śmiejemy, że lubimy tutaj ściągać te płytki i rozkuwać to, co mamy pod nogami, ale to wszystko ze względów bezpieczeństwa, ponieważ wzmacniamy fundamenty.
1: Dobrze, tu pamiętam, że tu była studnia.
0: Nawet i jest.
1: Co więcej jest
0: uwaga,
1: teraz...
0: Uwaga, żebym Cię nie uderzyła, ponieważ dojście do tej studni to trzeba uchylić duże okno. Zawsze zachęcam też zwiedzających, żeby sobie wsadzili tę głowę do środka. Jest to ciekawe, ponieważ ta studnia cały czas działa. Teraz może nie widać tej wody za bardzo, ale...
1: Ale wilgoć widać tam na domu.
0: Tak, i czuć też, także... To jest ciekawe, bo cembrowina jest ceglano-kamienno-drewniana. Jest to bardzo złożona konstrukcja studni, a jak prowadziliśmy badania archeologiczne w 2019-2020 roku, no to ta studnia była zasypana współczesnymi śmieciami. Praktycznie żadnych zabytków tam nie znaleźliśmy, tylko współczesne odpady. No służyła jako taki duży kontener na śmieci w przeszłości. Niestety teraz jest oczyszczona. Bardzo atrakcyjne miejsce, wciąż
2: podświetlone.
0: Druga studnia znajduje się w kolejnej części kamienicy, ale myślę, że nie będziemy tam wchodzić, żeby nie spaść z tych schodków, ponieważ jak widzisz, wszystko też jest tutaj rozkopane, fundamenty są wzmacniane i to też jest efekt właśnie projektów realizowanych chociażby ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ponieważ już mieliśmy parę etapów prac związanych właśnie z tą naszą piwnicą, wzmocnieniem fundamentów, rewitalizacją, o utrzymanie jakby tej zabytkowej bryły, żeby służyła przez kolejne długie, długie lata. A w tamtej części piwnicy, jeżeli pamiętasz, posiadamy zdobiony strop. Strop jest zdobiony motywami roślinnymi, geometrycznymi, które bezpośrednio nawiązują do kultury żydowskiej, ponieważ jak wiemy, właścicielami tego budynku byli przedsiębiorcy żydowscy, którzy prowadzili tutaj kawiarnie, sklepy, m.in. sklep kolonialny, handel bławatny był prowadzony, wyżej były mieszkania, biura, także kamienica tętniła życiem i myślimy, że nasze działania no, są odpowiedzią zdecydowanie na to, co się działo w przeszłości. Chcemy zachować tą pamięć także trudną i bolesną, ponieważ jak wiemy, siedzibę tutaj też miał jeden z oddziałów niemieckiej nazistowskiej policji, następnie była tutaj siedziba UB, następnie milicja, więc taka dosyć trudna historia, bolesna dla wielu mieszkańców Żywiecczyzny, związana z tą przestrzenią i tą pamięć też chcemy zachować, a jednocześnie ją odczarować, żeby osoby nie bały się do nas przychodzić, żeby jednak dobrze myślały o tym miejscu i dały taką nową, dobrą energię tej przestrzeni.
1: To, co mnie tutaj uderza, to oprócz tego, że jest rzeczywiście przynajmniej metr niżej niż pamiętam od ostatniej wizyty w tym miejscu, to, że ta winda wasza zjeżdża dosłownie tutaj. No, trudno powiedzieć na samo dno, ale do samych fundamentów. To jest niesamowite, że nawet takie przestrzenie mogą z czasem być również, no właśnie, przystosowane, a przede wszystkim dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
0: To było naszym celem, ponieważ w przyszłości, jeżeli nam się tylko powiedzie, chcemy, żeby ta przestrzeń piwnicy właśnie też była dostępna na lokalne działania, może na utworzenie takiej izby pamięci, mikromuzeum, no ale też jak widzisz, nie tylko wzmocnienie fundamentów jest tu ważne, ale także no, utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu po to, żeby na przykład obiekty, które byśmy tutaj chcieli prezentować, przechowywać, czy na przykład tutaj postawić stół multimedialny ze zbiorem danych historycznych, żeby nic tym rzeczom się nie stało, żeby one się nie uszkodziły, więc jeszcze no, wiele wody w sole upłynie, zanim uda nam się to zrealizować, no ale przede wszystkim najpierw te prace remontowe, żeby bryła była stabilna, żeby nic się nam na głowy nie zawaliło, bo wiadomo, obiekt jest zabytkowy, wpisany w gminnej ewidencji zabytków, no i powstał w takiej formie prawdopodobnie w drugiej połowie XIX wieku. Co było wcześniej, do końca nie wiemy, na pewno jakieś mniejsze takie jakby rewiry takiego mikroprzemysłu, może bardziej domowego, rzemieślniczego, co nam potwierdziły badania archeologiczne, no ale wciąż mówię, no wciąż ta kamienica skrywa tajemnice, które stopniowo odkrywamy, odsłaniamy, ale myślę, że nie zdradzi nam wszystkiego.
1: Aniu, no doszłyśmy tak naprawdę do samych fundamentów, do historii też tego miejsca i to, o czym wspomniałaś, że trochę chcecie odczarować również te wspomnienia, to wszystko, co wiąże się z przeszłością również przecież tego miejsca. No ale właśnie, to jest fenomen, że z jednej strony z szacunkiem dla przeszłości, dla osób, dla których to miejsce bolesne, ale może być ważne, a z drugiej strony no właśnie dajecie nowego ducha i tak naprawdę przecieku przyszłości, no właśnie z tymi wszystkimi projektami, z CIS-em, z pracowniami, no tu się naprawdę dużo dzieje i no właśnie nie skupiacie się wyłącznie na historii, ale skupiacie się chyba przede wszystkim jednak na ludziach.
0: Zdecydowanie. Człowiek jest naszym priorytetem i to jego mamy na uwadze i mówiąc zarówno o osobach, którymi teraz się opiekujemy, którymi się zaopiekujemy dopiero, ale też właśnie tymi, których historia zaprowadziła kiedyś do tego miejsca, ponieważ wszystko to, co robimy, robimy dla ludzi, robimy dla innych właśnie poprzez działania projektowe. Nie są to łatwe działania, ponieważ też musimy starać się o dotacje zewnętrzne. Nie mamy jakby takiego jednego, stałego, stabilnego źródła, które umożliwia nam tą pracę, także stąd ta duża ilość rozmaitych projektów, różnych programów, które realizujemy, czy to właśnie pomarańczową energię, stop osamotnieniu dzieci, czy programy stypendialne, czy też debaty oksfordzkie, gdzie dzieci i młodzież uczona jest kulturalnej dyskusji, co im się przydaje w dalszym życiu i wiemy, że potrafią dyskutować i robią to doskonale i na bardzo wysokim poziomie, także to jest inwestycja w człowieka, a przy tym my mamy okazję poznać masę świetnych osób, bardzo interesujących, z ciekawymi historiami, nie zawsze wesołymi i radosnymi i potem często nam te szlaki się gdzieś tam przecierają i łączą dalej, nawet jak pewnych osób już tu nie ma, nie pracują, to jak nieraz się spotykamy na ulicy, czy na jakichś warsztatach, czy często wyjazdowych, to jest bardzo dużo radości, że możemy się znowu spotkać, zobaczyć i że najczęściej mamy ten odzew, że Żywiecka Fundacja Rozwoju, a w zasadzie działania przez nas realizowane, no miały pozytywny wpływ na ich życie, no bo właśnie o to chodzi.
1: Trochę pospacerowałyśmy po tym wyjątkowym waszym miejscu, bo przecież to kamienica, która jest własnością Żywieckiej Fundacji Rozwoju, ale tak już niemalże zamykając to nasze dzisiejsze spotkanie u was, muszę cię zapytać, jak ty byś zdefiniowała rozwój? No bo właśnie jesteście Żywiecką Fundacją Rozwoju, no to ten rozwój tak właściwie to co?
0: Chyba rozwój swój też i rozwój może potencjałów, talentów i dawanie szansy na zmiany w życiu, którą się chce osiągnąć, a dajmy to przez różnego rodzaju narzędzia, które dane osoby mogą, jeżeli chcą, też oczywiście wykorzystać. I to jest ta szansa, że my dajemy, jak się to mówi, marchewkę, a nie kij, ponieważ wiemy, że takie danie właśnie wsparcia, narzędzi, umiejętności jest zdecydowanie najważniejsze i ta osoba sobie gdzieś tam w tym rozwoju swojej kariery, talentów dalej pomoże. No i ja też widzę przez swój pryzmat, ile tutaj już się nauczyłam, ile wciąż się uczę na wielu płaszczyznach z racji różnych działań projektowych. Ja to też zdecydowanie to miejsce pracy traktuję jako swój rozwój i wciąż się uczę dobrej współpracy z drugim człowiekiem, bo też nie jest to proste przy projektach, które realizuję, które są bardzo trudnymi projektami, jeżeli chodzi o takie relacje międzyludzkie i komunikacje, więc to jest też dla mnie wyzwanie, no i to jest w tym świetne.
1: Bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, no i można powiedzieć taką wycieczkę trochę w czasie i przestrzeni.
0: Dziękuję bardzo, że nas odwiedziłaś i mam nadzieję, że na kolejnym spacerze będę mogła ci pokazać już kolejne etapy zrealizowanych prac, zarówno tych w podziemiach, w kazamatach, jak to niektórzy się śmieją, jak i właśnie na poddaszu w tej części hotelarskiej.
2: SK Beskidy.
1: A teraz już przenosimy się do Jeleśni. Z mikrofonem jesteśmy w Urzędzie Gminy Jeleśnia. Z nami pani wójt Anna Wasilewska.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Pani wójt, trochę nas tutaj nie było. Po drodze, kiedy jechałam, to zobaczyłam, że już działa wasz żłobek. To chyba taka najświeższa wasza inwestycja. No to proszę się chwalić. Pierwszy nabór już działa, już te najmłodsze dzieciaki uczą się tam?
3: Tak, to jest najważniejsza i najmłodsza inwestycja i budynek pięknie zrobiony. Środków KPO, oddany 1 września, już maluszków mamy 17, warunki fantastyczne, piękne meble, instalacja nowoczesna, kamery, podgrzewana podłoga, naprawdę na bardzo wysokim standardzie, no i oczywiście parkingi.
1: To przyszli uczniowie pobliskiej, przecież sąsiedniej podstawówki.
3: Tak, specjalnie wybierałam to miejsce, żeby tam budować żłobek, ponieważ jest to szkoła rozwojowa, jest to przy głównej drodze, z każdej miejscowości można dojechać i obok jest szkoła, więc zaraz by te dzieci miały możliwość i do przedszkola, i do szkoły. Szkoła jest również remontowana, są sale zmieniane, będą korytarze, jest piękna stołówka, kuchnia, piękne szatnie, mamy tam magazyn energii, więc żeby było taniej, bo mamy tam również fotowoltaikę. To w tym kierunku idzie, żeby to miało przyszłość i żeby tak zaowocowało nowoczesnością, ale też zmniejszyło koszty.
0: Pani wójt, wiele razy, kiedy pojawiamy się tutaj z mikrofonem, to padają pytania o szkoły, bo ze szkołami, można powiedzieć, trochę zmagacie się od wielu, wielu lat jako urząd gminy. No to właśnie, podajmy, jak to obecnie wygląda, ile tych dzieciaków uczy się obecnie, ile tych placówek właściwie teraz działa, jak to wygląda, no bo dzieciaków ubywa, to demografia, no i tu się nie ma co oszukiwać.
3: Tak, rzeczywiście ten problem już jest od lat, próbowałam go rozwiązać. Proszę Państwa, w gminie Leśnia było kilka lat temu 1600 dzieci, teraz jest 800, bodajże 40 dzieci, więc proszę zobaczyć, jaki jest spadek. Klasy są bardzo nieliczne, 6, 8, 9 dzieci. W tym roku powstała klasa, co dla mnie jest nie do przyjęcia i w ogóle irracjonalne zachowanie rodziców. Czworo dzieci w klasie pierwszej w Korbielowie, więc tak z punktu takiego pedagogicznego, psychologicznego, gdzie jest jego rozwój emocjonalny, społeczny, gdzie jest konkurencja, jak ono zagra w piłkę, jak wyjedzie, no nieporozumieniem chyba jest ta klasa czteroosobowa. W związku z tym, że tych szkół jest dużo, mamy łączenia zgodnie z przepisami w 50% z przedmiotami. No niestety ludzie muszą na to się zgodzić, jeżeli nie, mają ofertę w szkole w jedynce czy w dwójce, zawieź sobie dziecko, gdzie nie ma łączeń. Nie może być tak, że w klasie jest 6 dzieci, w drugiej klasie jest 7 dzieci i my nie połączymy tych przedmiotów. Na przykład jest 5 godzin polskiego, z tego tylko 2 godziny są łączone. Tak samo matematyki czy angielskiego. No nie da się, proszę Państwa, jeżeli przy takiej ilości dzieci wydaliśmy w zeszłym roku, w ciągu roku na oświatę 30 prawie 9 milionów i to jest nie do przeskoczenia taka kwota. To jest ponad 10 milionów z budżetu gminy. To jest indywidualne nauczanie. Jak sobie ktoś chce indywidualne, to proszę sobie w domu prowadzić takie nauczanie, ponieważ społeczność liczy ponad 12 tysięcy ludzi i to nie są tylko szkoły. Raz, że to jest krzywdzące dla tych dzieci w takich małych klasach, bez konkurencji, a dwa, no, ludzie oczekują dróg, oświetleń, chodników, dopłacamy do wody, do kanalizacji, nie chcą, żeby podnosić podatków, w zeszłym roku nie podnieśliśmy ceny śmieci, więc musimy z budżetu płacić. To jest taki brak szacunku, takie zachowania do pozostałych mieszkańców.
0: Pani wójt, muszę zapytać o waszą taką, można powiedzieć, flagową inwestycję, czyli o ten budynek przy przejściu granicznym dawnym w Korbielowie. Inwestycja jest już zakończona i odebrana, tak?
3: Tak, stało się to 15 czy 14 maja. Budynek, jak i na zewnątrz parkingi są oddane do użytkowania. Ostateczne rozliczenie jest bodajże 4-5 września w tym roku nastąpiło i w tej chwili czekamy na wytyczne, czy my możemy prywatnemu wydzierżawić, czy GOK-owi, czy też zakładowi komunalnemu. W czasie wakacji tym miejscem zajmowało się Stowarzyszenie Korbielów, super funkcjonowało, bo toalety mogły być otwarte, wykoszone. Proszę Państwa, to jest tak naprawdę 5 osób, które taki zamęt wprowadza i psychologię tłumu. Ludzie nie zadają pytań głębszych, nie analizują, tylko powie, no i trzeba gdzieś pisać i opowiadać, że to nie funkcjonuje. To funkcjonuje, niemniej jednak gmina nie jest w stanie w tej chwili wziąć i pracowników tam wysyłać, bo musielibyśmy zwiększyć zatrudnienie. To zrobić zrobimy w momencie, jak dostaniemy te wytyczne. Ale proszę zobaczyć, jaki wartość ten budynek, jaką wartość ma. Dostaliśmy zewnętrzne środki. My z swoich środków mieliśmy około 3 milionów, a inwestycja wynosi ponad 10 milionów. Termomodernizacja, wymiana okien, pokoje z toaletami, z łazienkami, piękne parkingi, kuchnia na zewnątrz, łazienki, także parking, no na najwyższym poziomie to jest wymieniony dach. Myślę, że możemy być dumni. Nigdy ze środków gminnych nie byłoby nas na to stać. Kto realnie myśli, to popatrzy, jaka wartość majątku wzrosła. No to chyba nie trzeba tu dyskutować na ten temat.
4: To mamy inwestycję zakończoną, ale trzeba też wspomnieć o inwestycji, która niestety do skutku dojść nie mogła. To chodzi o zagospodarowanie dawnej oczyszczalni.
3: Proszę Państwa, tak jak mówiłam wcześniej kilka razy, że bardzo mi zależy, żeby wszystkie te budynki, które są na mieniu gminy, były wyremontowane w miarę możliwości, nie z naszych środków. Więc to jest tam teren po byłej oczyszczalni poprzemysłowej. Musieliśmy uzyskać pierwszy wpis do takiej rejestracji, że tu, jak to nie działa już ta oczyszczalnia, żeby starać się o środki zewnętrzne. I dostaliśmy takie środki, ogłosiliśmy przetarg. Zapis w tym wniosku są o tak zwane inkubatory przedsiębiorczości, gdzie też niektórzy ludzie nie rozumieją, co to jest. Jeżeli są środki unijne na dany temat, to my musimy wpisać te zadania w ten temat, bo inaczej nie dostaniemy środków. Bardzo, jak obiecałam, te inkubatory przedsiębiorczości, to jest tak na małe, średnie przedsiębiorca. Może przyjechać z rodziną, tam może działalność zdalnie prowadzić, sale konferencyjne, nagłośnienie, wszystko nowoczesne, w takim już nowej odsłonie, też duża część oszklona, naprawdę na wysokim poziomie, więc taki wniosek żeśmy złożyli. Ogłoszony był przetarg i rozstrzygnięty, mało tego, już podpisany jest umowa z firmą, która niestety po prawie 5 miesiącach nie wywiązała się z umowy, czyli na dzień bodajże 4 sierpnia nie przedstawiła nam pozwoleń na budowę. Z czym to się wiąże, że wtedy dopiero mogłam odstąpić od umowy. 2 tygodnie po podpisaniu tej umowy wiedzieliśmy, że ta firma no, nie spełnia wymogów wszystkich, ale do przetargu spełniała, ale nie mieliśmy podstaw, żeby tą odstąpić od umowy wcześniej, więc dopiero teraz żeśmy odstąpili, jest ogłoszony przetarg, przedłużona ta procedura przetargowa i mam nadzieję, że się to uda. I Rada do tego no, podejdzie, czy jakieś środki trzeba będzie dołożyć ze swoich pieniędzy z tego programu. Tam jest 95% dofinansowania, ale w związku z tym, że jest krótki czas realizacji, zobaczymy, może uda się nam też wydłużyć ten proces.
4: Pytanie jeszcze o drogę, no bo sprawa ucichła. No to jak, będziecie remontować główną drogę, czy nie? Jak to wygląda?
3: Proszę Państwa, Zarząd Dróg Wojewódzkich, tak jak mówiłam, jest głównym inwestorem. Trudno mi jest powiedzieć. My dostaliśmy teraz informację, że będą odwierty prowadzone geologiczne do końca listopada. Ja myślę, że będzie, tylko czy w takim wymiarze, trudno mi powiedzieć. Ja, tak jak powiedziałam, jestem za, czy to jest ciąg pieszo-rowerowy, czy ścieżka, nieważne jak się to nazywa, cały czas mocno stoję na stanowisku, że rowerzysta ma zejść z jezdni. Grupa ludzi, która była przeciwko, widzicie sami banery, no teraz coraz więcej ludzi odzywa się, że absolutnie musi być przebudowa. My nie możemy się cofać. Proszę zobaczyć, co zrobiła S1 na Węgierską Górkę. Uważam, że wyprostowanie tych zakrętów i ściągnięcie z jezdni rowerzysty pozwoli szybciej dostać się do Bielska, Katowic, a to w przyszłości zaowocować powinno, że ta młodzież Zetka przyjedzie chociaż tu na nocleg, bo jak on ma jechać w jedną stronę 1,5 godziny, w drugą 1,5, to tam wynajmie to mieszkanie, bo się mu to opłaca. A chcielibyśmy, żeby oni tu wrócili. My tutaj przemysłu nie będziemy mieć, więc krótkowzroczność osób, które piszą petycje i cały czas moim obowiązkiem obowiązkiem jako gospodarza jest zadbać o to, ponieważ do Pewli Małej na pewno będzie ścieżka, no nie wyobrażają sobie inaczej, żeby ten rowerzysta nie zszedł z jezdni, bo coraz więcej jest ludzi na elektrycznych hulajnogach teraz. Proszę, jedziemy po świecie, nie trzeba daleko jechać do Małopolski, proszę zobaczyć, jak to wygląda.
4: Panie wójcie, ale na jakim etapie w ogóle cała ta sprawa, kwestia drogi? Były trzy warianty bodajże przebiegu, ale no, w procedurach właściwie co się dzieje?
3: Czekamy na raport oddziaływania, zarząd nam ma przedstawić i wtedy ja wydaję decyzję środowiskową i myślę, że będzie można przystąpić do realizacji tej drogi. Nie wiem, jak zarząd dróg wojewódzkich do tego podchodzi, czy to będzie dzielone na dwa etapy, żeby się nie okazało, że są dwa etapy, jeden do Pewli, a potem do Korbielowa już zabraknie środków.
4: Panie wójcie, o tym akurat chyba często nie zdarza nam się rozmawiać, ale w tym roku lato dało rzeczywiście popalić. Ta susza hydrologiczna, o której tak wiele mówi się w ostatnich miesiącach, no właśnie objawiła się też u Was i to nie jest mały problem, mimo że tu tereny górskie, wydawałoby się mnóstwo lasu, to woda jest.
3: Tak, to jest duży problem, proszę Państwa, nie ukrywałam tego nigdy. Mamy odwierty studni w Gajce. Studnie są tak naprawdę puste i udało się wyegzekwować od Związku Międzygminnego, a Związek od wykonawcy, połączenie studni SB1, SB2 z Żywca Zdroje, które otrzymaliśmy notarialnie, nieodpłatnie. Połączyliśmy ze stacją uzdatniania i tej wody teraz nie powinno brakować, ale ogromne koszty dowozu tej wody w ciągu tego lata z Sopotni Wielkiej, z ujęcia, jak również Żywca, żeśmy z MPW-ka dowozili, no bo nie ma tej wody. No, nie chcieliśmy być w takiej sytuacji, jeszcze ludzie ogród podlewają, do basenów leją, no a problem z wodą jest w całej Polsce, a u nas wyjątkowo. Dało nam to lato naprawdę bardzo mocno popalić. To są ogromne koszty. Dowoziliśmy na stację uzdatniania beczkowozami, żeby nie brakło i ten sam problem mamy w Mutnym, mamy drugą studnię, no tam też mały przypływ jest. Myślę, że to jest ogromny problem i przed tym problemem gmina będzie musiała stanąć i kolejne rozwiązania podejmować. Koszty też bardzo duże.
4: To niemalże dla kontrastu zapytam o sezon zimowy. No bo właśnie w przestrzeni medialnej pojawiają się informacje, że nie wiadomo co z górnymi wyciągami na Pilsku. No a z drugiej strony to Pilsko to jest ta Mekka dla narciarzy i no właśnie to tutaj przyjeżdżają. To jest to charakterystyczne i kultowe przecież miejsce. No właśnie, a tam jakoś nie bardzo ta infrastruktura idzie do przodu.
3: No muszę uczciwie powiedzieć, wydaje mi się, że to, że taka sytuacja jest w Korbielowie i tego turysty nie ma, to wina mieszkańców, między innymi tych współwłaścicieli Pilska. Mogli przecież wziąć i spółkę zawiązać, od Gatu to kupić. Nie da się, proszę Państwa, mieć ciastko i zjeść to ciastko, jeżeli nie ma zimy. Ja tak nie chcę nikogo bronić, ale jeżeli nie ma zimy, to nie mogę żądać, że mi mają dzierżawę płacić, no bo też ten właściciel nie zarabia, bo z czego? No więc powinna być jakaś taka obopólna zgoda. No Korbielów uważam, że zatrzymał się w rozwoju. Bardzo mi na nim zależało. Jeżeli nie będzie środków na odwiert, a wszystko wskazuje na to, że nie będzie takich środków, no to ludzie nie mogą mieć pretensji do urzędu, do wójta, do wszystkich, tylko nie do siebie. Biorę się w garść, proszę zobaczyć, ile ośrodków już jest do sprzedaży, no to już powinno dawno dać do myślenia, nie mamy nic do zaoferowania temu turyście. Owszem, my się staramy, są ścieżki rowerowe, turysta taki, który z kanapkami pójdzie na Pilsko, na Babią, stamtąd pójdzie na Rysiankę czy na Romankę, no ale coś więcej jeszcze trzeba zaoferować i trudno mi wypowiadać się. My jako gmina nie mamy na to wpływu, bo nie mamy tam ani udziałów, ani własności, więc tutaj mogę negocjować jedynie ten podatek, ponieważ no, jesteśmy w sądzie, już w dwóch instancjach gmina wygrała. proces o to, żeby nam płacono jednak te podatki w takiej kwocie, jak była. A czy w trzeciej, skoro Wisła, skoro Szczyr przegrał i Stebna, to myślę, że ten wyrok może być dla nas również niekorzystny, co się wiąże ze zwrotem podatku 3 czy 4 lat z odsetkami. To duże koszty.
4: Pani Wójt, wypada nam jeszcze wspomnieć o jednej, no trzeba przyznać, atrakcji turystycznej, no bo przecież macie to, czego nie ma chyba żadna gmina na Żywiecczyźnie, bo macie największy wodospad na Żywiecczyźnie, tak po prostu. Tam coś się dzieje wokół niego, powstaje infrastruktura. Na jakim to etapie?
3: Już jest zakończona budowa, jest tam platforma widokowa. Chodziło nam o to, żeby bezpiecznie ten turysta czy mieszkaniec szedł sobie, bo tam jest Natura 2000 i park krajobrazowy, szedł na platformę, mógł sobie bezpiecznie zobaczyć ten wodospad z dołu. Już to jest oddane, fajne miejsce. Tam przyrodniczo jest ten teren bardzo, bardzo cenny. Mamy tam żaby, kumy i taką plażę, żeśmy tam zrobili. Także też zachowa się te walory przyrodnicze, bo to było najważniejsze, ale ten mieszkaniec bezpiecznie również ogląda piękny wodospad, największy w Beskidzie Żywieckim.
4: A mieszkańcy przesiadują tam? To jest takie kultowe miejsce właśnie, no, choćby dla letniego wypoczynku?
3: Myślę, że tak. Ja niedawno tam byłam zobaczyć kolejny raz. Rzeczywiście miałam problem z przedostaniem się i żeby zobaczyć właśnie z tej platformy, bo tyle osób było. Naprawdę to był w środek tygodnia, w godzinach dopołudniowych. Specjalnie tam pojechałam, a tu było tyle osób, więc myślę, że mieszkańcy i turysta. To jest fajne miejsce. Mamy też oddany RIPT, czyli Regionalną Izbę Pracy Twórczej, więc tam ludzie też się pytają. Zarządca tym gminny ośrodek kultury, wystarczy zadzwonić od tam przewodnika czy klucze i można też zwiedzić. No, fajne te miejsca. Mam też dworzec oddany. Czekamy, żeby ktoś się zainteresował i można tam zrobić miejsce, gdzie turysta usiądzie, odpocznie, wypije dobrą kawę, ciasto, czy coś zje. I fajna poczekalnia już jest gotowa, toalety piękne. Myślę, że tam duży ruch się zrobi, jak już te pociągi, linia kolejowa będzie uruchomiona. Jest tam miejsce odpoczynku, wiaty. Mamy tam też taką siłownię zewnętrzną. Fajne miejsce, bo i parkingi. Niedaleko można samochód zostawić, umyć go również, potem wsiąść pociąg i jechać, czy rower. Więc myślę, że fajnie się zmienia ta gmina. Już drugą kadencję jestem, ale dużo inwestycji. Już pomijając to, co zawsze mówię, czy te ośrodki, budynki OSP są pięknie wyremontowane, doposażone są jednostki straży pożarnej, bo jednak 9 miejscowości, duży obszar, dużo tych zdarzeń. Już strażacy jeżdżą też do medycznych zdarzeń, nie tylko do pożarów, więc są też zabezpieczeni. Mamy piękne ścieżki rowerowe. Teraz jesteśmy po przetargu na Velokoszarawę. W czerwcu podpisywałam umowę. Do przyszłego roku ma być zrobiona. Idzie to z Pewlą Małą, czyli z gminy Świnna, łączą się z Jeleśnią, idziemy w stronę Przyborowa, więc tutaj będzie ścieżka pieszo-rowerowa od rynku do Przyborowa, oddzielona pasem zieleni, bezpieczna, to nie tylko dla rowerzysty, ale też dla dzieci do szkoły, które jadą. Udało się mi kupić działkę przy urzędzie gminy, zrobiony jest parking, ci rodzice mogą tam zatrzymać samochód, bezpiecznie dzieci wysadzić, przeprowadzić, więc dużo takich rzeczy. Zyskaliśmy środki na połowę dachu starej karczmy, chociaż nie jesteśmy właścicielami, ale to jest zabytek, więc patrzę na to całościowo, że to jest na pokolenia, więc tak mogę być dumna z tego, co jest. Tutaj chcę podziękować.
4: Pani Wójt, jeszcze ostatnie już pytanie na koniec naszej rozmowy. Czekacie, aż te pociągi tu wreszcie znów pojadą po takiej długiej przerwie. No właśnie, linia Żywiec Sucha Beskidzka to dla Was szansa chyba.
3: Ogromna. Zawsze, jeżeli jest dostęp do komunikacji, to jest to dla tego regionu ogromna szansa. Jestem dumna, może to skromnie nie zabrzmi, ale z siebie, że udało nam się to pozyskać, załatwić, że do strategii województwa śląskiego ta linia jest wpisana, że powiększono środki. Bardzo jestem wdzięczna też Stowarzyszeniu Kolej Beskidzka, bo bardzo się w to zaangażowali, bo tej linii tu tak naprawdę nie było. Jest to okienko dla nas, dla studentów, dla turystów. Łatwiej dojechać do Żywca. Zobaczcie, co się na drogach dzieje. Jak długo trzeba w tych korkach stać. Więc zostawiam samochód, wsiadam, jadę do Żywca, przemieszczam się miejską, czy nawet rowerem, bo są elektryczne dostępne do zakładu pracy, czy do biura, czy do Bielska, czy nawet do Krakowa można się szybciej dostać, do Zakopanego. No jest to okienko na świat.
4: Bardzo Pani dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
3: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: SK Beskidy.
4: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
2: SK Beskidy News.
5: Witam Państwa na kolejnym naszym spotkaniu. Temat dzisiejszego spotkania może dla niektórych z Państwa być trochę mylący. Kilka słów wyjaśnień, skąd ten tytuł i właściwie do czego chciałbym zmierzać w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Otóż mówimy o XIX wieku, bardzo często na wielu spotkaniach mówimy o tej historii prawie że najnowszej, bo dziejącej się w okresie międzywojennym i zahaczającej o początek XX wieku, a jeszcze nigdy w kontekście tych spotkań nie sięgnęliśmy do czasów dawnych, do początków tego miejsca, w którym przyszło nam dzisiaj się spotykać, do początków Zabłocia, a o tym właśnie chciałbym powiedzieć. Na podstawie map, które są dostępne albo w publikacjach, albo dostępne w zbiorach muzealnych, na

0: wyrażone werbalnie mogą nam przybliżyć i ułatwić odbiór i zrozumienie pewnych sytuacji dziejących się nieco później na przestrzeni wieku. I zanim zaczniemy naszą prezentację, chciałbym, abyście sobie Państwo wyobrazili bardzo małą mieścinę otoczoną w większości lasami, na peryferiach której znajdują się trzy miejscowości: za Rzecze, za Dziele i za Błocie. I tutaj pytanie moje brzmiało: co działo się, że to jedno za, to Zabłocie właśnie, wygląda tak, a nie inaczej, a pozostałe miejscowości, o których wspominałem przed chwileczką, to za nie udało się albo przestały istnieć. To jest właśnie clue naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście nie możemy zacząć naszego spotkania od źródeł informacji podstawowych na temat miejscowości, o której chcę powiedzieć. Więc mamy rok 1477 i to jest wykaz powinności dla diecezji krakowskiej, czyli dokładnie mówiąc spis Świętopietrza, gdzie Zabłocie jako miejscowość wymieniona jest po raz pierwszy. Można by sądzić, że skoro już funkcjonuje i skoro już przesyła datki na rzecz diecezji krakowskiej, ten początek osady można datować przez nieco wcześniej i niektórzy badacze, niektórzy historycy sugerują, że jest on prawie że równoznaczny z początkiem funkcjonowania Żywca w tej lokacji starożywieckiej. I tutaj, drodzy Państwo, jest taka konkluzja moja, że właśnie mamy te trzy za: Zabłocie, za Dziele i za Rzecze. Wszystkie są za, bo tak nasi mieszkańcy miasta nazywali te fajnie, prawda? Coś jest zawsze za rzeką, za płotem, albo za błotem, albo za działem, bo tak to w tym przypadku wynika, więc można by wnioskować, że te nazwy, ten swój źródłosłów nie dźwiękowy, nie językowy, ale określeniowy mają początek wśród mieszkańców miasta, bo to oni, będąc w centrum tego wszystkiego, być może nadawali nazw tym ościennym osadom, tym ościennym wsiom czy niewielkim lokacjom. I tutaj jest pierwsza informacja o tym, która mówi, że albo pierwszy bodziec, który temu Zabłociu dał asumpt do rozwoju, dzieje się to według dokumentów, można by tak przypuszczać, między rokiem 1448 a 1477, kiedy Żywiec w dokumentach figuruje obok Starego Żywca, więc mamy tą datę rozdziału, wyraźną datę rozdziału na dwie miejscowości. To jest ten czas końcowy, ta data końcowa, graniczna na funkcjonowanie tak zwanej nowej lokacji. I to jest według historyków ten pierwszy moment, który dał asumpt miejscu, które tutaj znajduje się, w którym teraz jesteśmy, do rozwoju. Bo to dzięki temu, że ciężar lokacyjny przesunięto blisko 2 km w górę rzeki Soły na miejsce obecnie funkcjonujące rynkiem wytyczonymi na prawie magdeburskim, ulicami, porzędziami rynku i wszystkim tym, co wiąże się z tą nową strukturą miejską, a więc przesunięcie, przybliżenie się do granic niewielkiej wsi Zabłocie spowodowało, że ta osada została w jakiś sposób wyróżniona, zmobilizowana do działania. I tak też na pewno było, bo to miasto przesunęło się swoim ciężarem tutaj, to tutaj, bardzo blisko tego miejsca, tej rzeki Soły, bardzo ważnej dla ludzi tutaj mieszkającej, zaczął funkcjonować duży organizm handlowy, duży organizm, który dawał szansy do wymiany handlowej, do działalności gospodarczej, bo i do sprzedaży swoich płodów, jak nabycia nowych. No i oczywiście niebagatelną sprawą było również to, drodzy Państwo, że rzeka, którą mamy tutaj za murem, jeżeli byśmy wędrowali od południa, to jest najdogodniejsze miejsce do przekroczenia tego cieku wodnego. Zauważcie, że wcześniej, aby dojść na tamtą stronę, na stronę, tak byśmy nazwali, żywiecką, trzeba byłoby pokonać i Koszarawę, Wzgórza i Sołę. Więc ten zbieg dwóch rzek, licząc od południa, każdy piechur, każdy handlarz, każdy kupiec z karawaną szedł tutaj w kierunku na północ, tylko w tym miejscu, napotykając zbieg dwóch rzek, mógł przejść przez wówczas funkcjonujący brud. To jest bardzo ważna rzecz dla każdej osady, drodzy Państwo. Miejsce, gdzie można w jakiś sposób umowny i fizyczny określić granice, bo ta rzeka była jednocześnie granicą i fizyczną dla administracji miejskiej, jak i granicą przyrodniczą, naturalną, a to miejsce, zbieg dwóch rzek, było pierwszym dogodnym do przejścia. To też oczywiście miało olbrzymi wpływ i nie było bez kozery, bo to dopiero tutaj można było ten szlak przeprowadzić przez rzekę. Tak jak mówię, dawniej brodem, a więc były wypłycenia, które ułatwiały czy przejście przez tą rzekę w pieszo, czy przejazd wozem, czy przejazd na koni. No i oczywiście potem postawienie w tym miejscu dla udogodnienia tego typu procesów mostu właściwego, być może pierwsze niewielkie kładki, jak wiemy z dokumentów porywanej systematycznie przez wezbrane rzeki Soły, a potem już solidniejszego mostu, ale to już mamy wiek XIX i ten most dosyć znaczny z izbicami, który ułatwiał dosyć dobrą komunikację i trzeba było naprawdę sporej powodzi, aby ten most zabrać. Oczywiście ta granica również jest jeszcze jednym bardzo ważnym elementem, bo ta granica często była też miejscem clenia, komory celnej, bo gdzieś te podatki, miasto Żywiec uzyskiwało pewne przywileje nadane w czasie funkcjonowania administracji miejskiej, oczywiście tejże cechowej lat wcześniejszych, uzyskiwało przywileje królewskie, które pozwalały mieszczanom żywieckim na pobieranie opłat, tak zwanych ceł, od wina przywożonego z południa Europy, czy od soli wywożonej z żub solnych na południe Europy. To też dla mieszkańców Zabocia nie było bez znaczenia, bo przed tym ocleniem gdzieś musieli się zatrzymać kupcy z tymi towarami, więc to Zabłocie było tym miejscem predestynowanym do tego, aby tutaj się zatrzymać, tutaj przygotować, tutaj przekroczyć tą granicę, gdzieś być może zaraz za rzeką zapłacić te cła. Tu być może była karczma, która przyjmowała ludzi podróżnych w tym miejscu, więc to wszystko wpływało na to, że to Zabłocie już miało taki pierwszy bodziec do rozwoju funkcjonalności samej osady. Tutaj też wymieniłem kilka takich dat związanych z funkcjonowaniem, które dają nam pojęcie o tym, jak ta osada była liczna, ile inwentarza, bo ta data 1537 mówimy o rejestrze poboru podatku rogowego, czyli od poroża krowiego. I tutaj mamy wyraźną informację zawartą w dziejopisie Komonieckiego, zresztą o tym, że tenże podatek rogowy w tym przypadku pobierany był przeznaczony na pierścień dla królowej Jadwigi, któraż to miała wyjść za Joachima II Hohenzollerna i właśnie tenże pierścień był tym pierścieniem ślubnym, a zgodnie z informacją i wyliczeniami w Zabłociu w tym czasie pobrano podatek od 70 krów. Tutaj daję też Państwu dodatkową informację o tym, że od jednej krowy pobierano 2 grosze, a 1 złoty w owym czasie liczył 30 groszy. Nie był to taki przelicznik jak dzisiaj, 1 do 100, ale 1 do 30. No i tutaj mamy rok 1553. Bardzo ważna informacja, bardzo ciekawa informacja o Tartaku, bo jeszcze o jednej ważnej sprawie związanej z wodą i generującej zyski nie wspomniałem, drodzy Państwo. Pierwsze szlaki handlowe, jakie możemy spotkać, nieważne czy w Europie, czy na świecie, powstawały w dorzeczach rzek. Bo to rzeki swoją siłą, swoją energią drążyły koryta górskie, drążyły kotliny, tworzyły na nabrzeżach dogodne szlaki komunikacyjne. Zanim Rzymianie w Cesarstwie Rzymskim nie rozbudowali systemu dróg, to oczywiście korzystali z tego, co natura dała, czyli wypłaszczeń śródrzecznych dolin, bo tak to działało. I u nas na północy Europy było podobnie. To wzdłuż rzek spodziewamy się funkcjonowania wszystkich szlaków handlowych. Te rzeki również były miejscem spławu drewna. I to też jest bardzo ważna sprawa, bo już od bardzo wczesnych lat, chociażby w dziejopisie Andrzeja Komońskiego, mamy wzmianki o tratwach spławianych i w Lisakach Zabłockich, i żywieckich tratwach spławianych wzdłuż rzeki Soły do Wisły i dalej w niektórych przypadkach aż do Gdańska. W różnych celach to drewno spławiano. Ale skoro drewno tutaj docierało, skoro było ono podstawowym materiałem budowlanym, budulcem, to oczywiście aż prosi się o to, aby założyć tartak. I pierwszy tartak na tym terenie wzmiankowany jest w roku 1553. Jest to jedna ze starszych informacji, jeżeli chodzi o funkcjonowanie czegoś, co ma już znamiona przemysłowej działalności prowadzonej na omawianym terenie. Kolejna informacja to rok 1554. Bardzo fajna, rozbudowana. Gdybyście Państwo sięgnęli, ja specjalnie nie rozwijam tego tematu, bo to by był temat poboczny, ale w roku 1554 rozstrzyga się wieloletni, wcześniej toczony spór między mieszkańcami wsi Zabłocie a mieszczanami żywieckimi o grunty leżące po lewej stronie Soły, a więc po stronie, o której teraz cały czas opowiadamy, o której cały czas mówimy. Tutaj było wiele sytuacji spornych, bo po pierwsze znajdował się tutaj na tym terenie las Kabat, tutaj niedaleko stąd opodal, gdzie mamy dzisiaj centrum ogrodnicze Szarotka i centrum handlowe, rejon energetyczny. Tenże las od wieków przypisany był jako włości miejskie. To z tego lasu mieszczanie pobierali drewno. Ale zdarzało się, że po to drewno sięgali też mieszkańcy Zabłocia, co generowało oczywiście spory. Co więcej, poniżej lasu Kabat, na wypłaszczeniu dziś zwanym Łączki, znajdowały się m.in. stawy. Stawy dwa duże stawy smyrybne, pięć małych zwanych gołubiowskimi i te stawy, drodzy Państwo, zasilane były z sadzawek. Ciekawostka, nie z rzeki Soły, ale z rzeki Sienki, a więc tą wodę prowadzono od góry przez te stawy, sprowadzając je na dół. I aby te stawy były odpowiednio zasilane, wymagały oczywiście odpowiednich prac melioracyjnych w celu oczyszczania, odmulania kanałów zasilających i doprowadzających i odprowadzających. Robili to mieszczanie miasta Żywca, mieszkańcy Żywca, natomiast wymagało to ingerencji w strukturę pól mieszkańców Zabłocia. Ci z kolei oburzali się, bo bez względu na porę roku, być może na zbiory, być może na zasiewy, ale ktoś im tam po tych polach chodził, czynił szkody, to wywoływało wieloletnie spory i dopiero w roku 1554 Jan Komorowski, kasztelan połaniecki, właściciel tychże dóbr, rozstrzygnął jednoznacznie, sypiąc kopce na granicy Łączek, sypiąc kopce na granicy Kabatu, aż do miejscowości Stara Leśna, czyli wysoko w górę, bo tam kończyły się majątności miasta Żywca, samych mieszkańców miasta, i od tego momentu Zabłocanie już nie mieli prawa ingerować w strukturę lasu Kabat, już zrzekli się, musieli się zrzec, bo to było narzucone odgórnie tego terenu wypasowego na terenie dzisiejszych Łączek i tego wypłaszczenia przy ulicy Łączki właśnie i dostępu do stawów. Za to otrzymali jako zadośćuczynienie tereny pastwiskowe na Grojcu po drugiej stronie rzeki Soły. To miało ten spór zamknąć i by chyba zamknęło, bo i sam Komoniecki w swojej kronice już nie nawiązuje do tego sporu, do jego sytuacji prawnej. Myślę, że to na tym zakończyło się. Rok 1667 to jest pierwsza wzmianka inwentarzowa. Ciekawa o tyle, że mamy już wymienione nazwiska. Ja je tutaj podaję w tych dwóch inwentarzach, które tutaj cytuję, i ten wcześniejszy, ten 715 roku. Dlaczego? Dlatego, że bardzo wiele razy mówimy o mieszkańcach Zabłocia, których już nie mamy tutaj, o przedstawicielach diaspory żydowskiej na przykład, czy wielkich przemysłowcach związanych z Zabłociem, których nie ma. Natomiast w tych inwentarzach pojawiają się nazwiska, które nam są bardzo dobrze znane do dnia dzisiejszego, bo to są być może ci protoplaści rodów funkcjonujących na terenie Zabłocia do dnia obecnego. Zobaczcie Państwo, mamy większość nazwisk, to są nazwiska, które do dziś występują. Herzykowie, Stokłosowie, Sanetrowie, przedstawiciele rodziny ceglarzy i wójtów tutejszej gminy przecież, Stawarzy, Mrowców, Hazuków, Biernatów, Kłusaków, no oczywiście Sopków, Bielów, Bujaków i tak dalej, i tak dalej. Ciekawostką jest to, że pod rokiem 1667 funkcjonuje pierwsza wzmianka o młynarzu, a więc drodzy Państwo, oprócz tartaku mamy młyn, więc już też bardzo ciekawa informacja o tym, że taka działalność była prowadzona. Dlaczego akcentuję te związki właśnie z tartakiem, właśnie z młynarzem? Bo chcę Państwu uświadomić, że drugim elementem wpływającym na rozwój Zabłocia, pierwszym była ta nowa, tak zwana druga lokacja miasta, drugim elementem niezwykle ważnym dla rozwoju tej miejscowości, choć później bagatelizowanym, jest woda. To właśnie rzeka jako miejsce transportowe, to właśnie rzeka i jej cieki specjalnie tutaj stworzone sztucznie odnogi, a niektóre nawet być może naturalne odnogi rzeki Soły wykorzystane później w procesach technologicznych były tym elementem, który pozwalał na rozwój działalności. Bo nie mamy wątpliwości, że i młyny, i tartaki działały w oparciu o wodę. Tak to w owym czasie wyglądało. Tutaj podsumowałem, że mniej więcej 20 rodzin kmiecych gospodarujących na 22 półrolkach. Tam wcześniej miałem informację w tej poprzedniej, bardzo też ciekawą, mowa o tym, że wieś założona była na trzech łanach. Możemy sobie próbować wyobrazić dokładnie, jak wielka to była wieś, jaki areał zajmowała. Czy mamy jedną wątpliwość, w owym czasie funkcjonowały trzy rodzaje miary zwanej łanami. Łan frankoński, flamandzki i łan polski. Tutaj ten polski pojawia się w centralnej Polsce dosyć wcześnie, natomiast tu pytanie, skoro przyjmuje się, że skoro miejscowość Żywiec i miejscowości ościenne prawdopodobnie lokowane były na prawie magdeburskim, to z tym prawem magdeburskim najbliżej prawnie i lokacyjnie jest łan frankoński. Ja tutaj zamieściłem mniej więcej informację, że jeden łan to jest, przyjmuje się od 22 do 25 hektarów, więc gdybyśmy te trzy łany przeliczyli na hektary, bo to jest nam dzisiaj bliższe do przeliczenia, to mamy około od 66 do 75 hektarów. Jak to porównać? No wyobraźmy sobie park, który ma 26 hektarów. drodzy Państwo. I to są trzy powierzchnie dzisiejszego parku, to jest osada Zabłocie, o której w tej chwili wspominamy od średniowiecza. Ta osada, gdybyśmy chcieli powiedzieć, albo inaczej, gdybyśmy chcieli to jeszcze inaczej pojąć, to zapytacie Państwo, dlaczego nie była większa? Dlaczego na przykład nie miała czterech łanów? Dlatego, że te trzy łany w momencie założenia już były gotowe do zasiedlenia. To znaczy, musimy pamiętać o jednym, że w czasach, o których mówimy, nie było tu pustek. 90% Kotliny Żywieckiej to były lasy. Więc aby te trzy łany zasiedlić, ktoś je musiał kiedyś wypalić, wyrąbać, zrobić tak zwane cerchle, wypaleniska, przygotować do pracy rolnej. Być może część wykonała rzeka, być może część wykonali ludzie. Ale wszystko, co naokoło, w czasie, o którym mówimy, było lasem. I aby przysposobić sobie większą część gruntu, pozostałą część gruntu, wymagało to olbrzymiego nakładu pracy. Drodzy Państwo, ale wróćmy do tej strony. Mamy też kolejny inwentarz 715 roku, który wspomina 22 rolników. Znowu pojawiają się bardzo fajne nazwiska. I tutaj pojawia się po raz pierwszy, szczególnie zwracam uwagę, Marcin Pawlus, przedstawiciel bardzo zasłużonej rodziny dla tego terenu, choć w owym czasie jeszcze z Zabłociem niewiele miał wspólnego, bo przy jego nazwisku w inwentarzach pojawia się dopisek privilegat, to jest określenie o zwolniony, uprzywilejowany. Z czym się wiąże tenże właśnie wniosek? Ano z tym, że jego dziad Urban Pawlus otrzymał od Jana Kazimierza w zamian za odebrane mu wcześniej ziemię na terenie wsi Leśna Stara albo Leśna Górna. Tamte ziemie przeznaczono na wówczas powstający folwark. I Jan Kazimierz, a właściwie Marcin Piegłowski, administrujący Żywcem i Zamkiem Żywieckim w jego imieniu, dał mu te ziemię na za Zabłociem leżące, bo tak to się w owym czasie mówiło, i z racji tego, że był pokrzywdzony na tej transakcji, bo dostał surowe na pniu, jakbyśmy to powiedzieli, ziemię, które częściowo musiał sam wykarczować, sam w jakiś sposób do tej trójpolówki przysposobić, bo taki był system uprawy ziemi rolnej w owym czasie. Więc skoro był pokrzywdzony, w tym samym dokumencie Jan Kazimierz dodaje mu taki właśnie tytuł privilegatu, czyli na wieki zwolniony z wszelkich danin należnych Zamkowi Żywieckiemu. I z tego tytułu rodzina Pawlusów korzystała aż do wieku XIX, bo tak to, drodzy Państwo, funkcjonowało i te prawa były przestrzegane. Tutaj też pojawia się, drodzy Państwo, po raz pierwszy karczmarz, a więc mamy człowieka, który prowadzi karczmę. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Wymienieni są też dwaj młynarze. I tutaj też ciekawa sprawa. Pojawia się Grzegorz Szafrański jako młynarz numer jeden. I drugi młyn prowadzony przez tegoż właśnie privilegatusa Marcina Pawlusa, przy którym jest informacja. Bo tutaj, w przypadku młyna, podatek opierał się na czymś innym. I tutaj już nie był zwolniony, ale płaci tylko młyńskiego 10 zł. Nie płaci żadnych danin na rzecz dóbr żywieckich, na rzecz dworu, ale płaci tylko te 10 zł jako podatek od działalności technologicznej, od działalności młyńskiej. Drodzy Państwo, i tutaj jest taka mapka, która jest też bardzo ciekawą mapką, ukazującą układ tychże łanów, o których Państwu mówię. Na terenie Zabłocia można zaobserwować nakładanie się dwóch średniowiecznych układów przestrzennych. Wcześniejszy to jest ten układ łanów i łany żywieckie, układ łanów, ich bieg, nawiązuje idealnie do układu łanów zabłockich. Można by sugerować, że obie struktury były wyznaczone w tym samym okresie historycznym, w tym samym okresie zaczęły funkcjonować. Natomiast ciekawostką jest to, na to nakłada się kolejna bardzo ciekawa forma osadnicza, zwana zarąbkami, a u nas na Zabłociu placami, bo tak też to dzisiaj się to nazywa. I te właśnie place, o których mówimy, to są późniejsze, dalsze, peryferyjne części Zabłocia, które z latami dorastają, przyrastają do tejże miejscowości, powiększając jej areał. Niewątpliwie najmłodszy z tych wszystkich, najpóźniej powstały, byłby ten zarąbek Pawlusów, o których Państwu mówiłem, Urbana, który otrzymał w roku 1655 i w owym czasie w dokumentach jest nazwa nad Zabłociem, a więc widzicie Państwo, to jeszcze nie jest Pawlusie, o którym dzisiaj mówimy, bo o tym terenie cały czas wspominamy, ale nad Zabłociem, dopiero potem wchłoniętym przez tą osadę. Co zmuszało ludzi do tego, aby z w miarę dobrze przygotowanej ziemi uprawy rolnej przenosić się na ugór leśny i wyprawiać tą ziemię, walczyć o tą ziemię, walczyć o ten areał od nowa. Otóż, drodzy Państwo, sytuacja była bardzo prosta. Szczególnie wiek XVII był wiekiem, kiedy w Polsce powstaje, rozwija się bardzo dynamicznie, chociaż to już działało nieco wcześniej, szczególnie w dobrach kościelnych, w dobrach zakonnych, ale w majątkach szlacheckich powstaje coś takiego jak gospodarka folwarczna. Powstają folwarki. Gdybyśmy chcieli porównać albo przybliżyć Państwu formę gospodarki folwarcznej, czym to się różni od dotychczasowej gospodarki, to jest ni mniej, ni więcej, ale gospodarstwo ekonomiczne nastawione na produkcję, w którym pracownicy nie są właścicielami terenu, nie są właścicielami gruntu, są li tylko pracownikami. Pracują i mieszkają, właściwie mieszkają za to, co wypracują. Dostają lokum, dostają domy, być może udział w części płodów rolnych, natomiast całość dochodu z folwarku jest dochodem właściciela gruntu. W tym przypadku możemy mówić o Mikołaju Komorowskim, który po 1608 roku zakłada na przykład folwark starożywiecki, folwark obszar w Sporyszu. Z czym to się wiąże? Wyrugowuje ludzi z tamtych terenów, bierze dobrą, przygotowaną rolniczo ziemię, wyrzuca ludzi pracujących na tej ziemi i mieszkających, i ci ludzie mają dwie możliwości. Albo pozostają pracownikami folwarku, jeżeli są na tyle biednymi i bez możliwości pracy dalszej i w rębu lasu na przykład, a więc nie jest to rozbudowana rodzina wielopokoleniowa, która całą grupą osadniczą może się przenieść w nowe miejsce i pracować, aby tą ziemię na nowo pozyskać. Ci ludzie zostają pracownikami folwarków. Natomiast cała reszta musi się wynieść, szukając nowego miejsca osadniczego. To powoduje powstawanie tych właśnie zarąbków, tych właśnie placów. W prawie ówczesnym funkcjonowało to w ten sposób, że od 2 do 5, czasami jeżeli teren był szczególnie trudny i więcej lat, ludzie ci byli zwolnieni z wszelkich danin na rzecz dworu. Ale tak dobrze nie było, że oni do końca życia i swojej działalności byli zwolnieni. Nie. Po kilku latach przychodził do nich poborca podatkowy i mówi: dobra, skończył się wam ten okres przysposobienia, macie już dom, macie już pole, są dochody, gospodarka funkcjonuje, czas, abyście te podaniny na rzecz dworu świadczyli. I tak też było w tym przypadku. To właśnie powstawanie tych folwarków, szczególnie za Mikołaja Komorowskiego, który prowadząc taką, a nie inną gospodarkę na żywiecczyźnie, szukał wszelkich możliwych środków, aby dywersyfikować dochody majątkowe, i to też wiązało się z tego typu działaniem. To on po raz pierwszy zlikwidował dawną część osadniczą Starego Żywca, zmieniając jej formę administracyjną z osady na folwark, na wieś. Jeszcze jedno ciekawe spostrzeżenie, drodzy Państwo. Nie wiem, czy wiecie, kiedy zlikwidowano na naszym terenie folwarki. Co zlikwidowało folwarki na naszym terenie? Gospodarkę folwarczną w kraju takim jak Polska. 6 września 1944 uchwała o reformie rolnej, manifestu PKWN. Do tego czasu w wielu miejscach w kraju funkcjonowały ni mniej, ni więcej folwarki. Zauważcie Państwo, jak płynnie we współczesnych czasach dokonano przejścia z gospodarki folwarcznej, a więc częściowo niewolniczej, w gospodarstwa kolektywne, które były tak modne za komuny, prawda? Te PGR-y, SKR-y, to była kontynuacja tego samego systemu. To jest rzecz niesamowita, kuriozalna, ale tak to działało w naszym tutaj geopolitycznym położeniu, że dopiero XX wiek, a właściwie lata 80. zmienił tą strukturę. Część reformy rolnej poświęcono na kolektywizację tych majątków, więc podzielono je, rozdano prywatnym użytkownikom, prawda? Ale te dobrze prosperujące funkcjonowały dalej. Na Żywiecczyźnie mieliśmy przykład. Majątek w Lipowej, majątek w niedalekim Wieprzu, w drugim Wieprzu, bo tam były dwa majątki rolne. To były majątki działające dalej w strukturach założone w czasach folwarcznych, a działające do XX wieku jako właśnie tego typu gospodarstwa. I drodzy Państwo, gdybyśmy chcieli teraz zastanowić się, czy mamy jakieś ślady po tym układzie średniowiecznym, które mogłyby nam jeszcze faktycznie wyjaśnić albo powiedzieć, no może facet ma rację, może to nie są jakieś prawdy objawione, ale gdzieś ślad funkcjonuje. Oczywiście, że tak, drodzy Państwo, może już nie takie stare, ale jednak, zobaczcie, spacerując po Zabłociu, można zobaczyć coś takiego. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to jest. To jest chyba najstarszy na Zabłociu ciek wodny, związany z działalnością przemysłową tartaczno-młynarską, a w tym przypadku zaopatrzenie browaru w wodę. Ciekawostką jest to, że konserwator wojewódzki chyba w ogóle nie ma świadomości tego, że coś takiego w długości 0,5 kilometra funkcjonuje. Co więcej, w górnej części ujęcia po lewej stronie rzeki Leśnianka i w dolnej części zachowane są do dziś resztki, dobrze zachowane resztki działań hydrotechnicznych, a więc na górze mamy ujęcie z murem w wysokości 2 metrów, sugerującym, że w tamtym miejscu mógł funkcjonować młyn, bo jest to mur, który pozwalał na zastosowanie koła nadsiębiernego albo śródsiębiernego, czyli tego biorącego wodę z połowy wysokości. Dalej w ścieżce, która biegnie dziko koło tego miejsca, widać resztki muru kamiennego, sugerującego, że tam jakiś budynek faktycznie funkcjonował. Na wysokości browaru, na wysokości bloków, które powstały za browarem dokładnie, kolonia 88, tak bodajże browarna 88 z tyłu tam, widać wyraźnie rozgałęzienie, tak zwany kanał ulgi, czyli miejsce, w którym w razie dużego stanu wody można było tą wodę za pomocą otwarcia wypuścić z powrotem do leśnianki, aby nie niszczyła urządzeń hydrotechnicznych, a jeżeli był niski poziom wody, to ta woda mogła iść tym ciekiem dalej do browaru i do młyna. To jest pozostałość właśnie tego typu działalności. Być może ostatnia na Zabłociu, na dwóch murkach, zarastająca, zasypywana systematycznie śmieciami i niszczona przez czas i sam browar, bo browar też dokonał ostatnio wielkich zniszczeń. Gdybyście Państwo też chcieli zobaczyć, jak wyglądało umocnienie hydrotechniczne tych dawnych cieków wodnych, kanałów, które biegły przez całe Zabłocie i nie tylko Zabłocie, to tu jest ślad na leśniance w dolnym biegu, już na wysokości tak zwanej nowej plaży miejskiej, gdy jeżeli się przyjrzycie, to pod obecnym nasypem widać wyraźnie stary system umocnienia wałów przed erozją. Od razu podpowiadam Państwu, to jest już system z początku XIX wieku, z czasu, kiedy prostowali ten odcinek. Bo jeżeli przyjrzycie się temu odcinkowi biegnącemu od mostu przy browarze, to ten odcinek ma prawie idealnie prowadzoną linię prostą. Ta linia prosta nie występuje w naturze, szczególnie w rzekach górskich, a jeżeli przespacerujecie się wzdłuż obecnej Welosoły na drugą stronę kładki, to tam w tej trawie widać wyraźnie stare koryto, już niefunkcjonujące stare koryto leśnianki, które pierwotnie niegdyś meandrowało i miało nieco inne ujście do rzeki Soły. Ale tutaj widać wyraźnie, jakie rozwiązania stosowano w celu umocnienia brzegu przed erozją. Właśnie paliki pionowe oplecione faszynami, a pod tym była faszyna układana w formie plecionki koszykowej w poziomie, która jeszcze powodowała, że ta erozja wału właściwie wchodzącego już na brzeg nie była tak ostra i tak sukcesywna, aby wpływać na zmianę koryta samej rzeki. To są szczególiki. Drodzy Państwo, gdybyśmy chcieli jeszcze sięgnąć do najstarszych zabytków Zabłocia, to mam pytanie, czy wiecie, do czego musielibyśmy sięgnąć? Do kapliczek, niestety, bo to są najstarsze przykłady tej małej architektury, ale jednak nic więcej, nic starszego niż kapliczka z 1718 wieku stojąca pod dębami, czy ta bliżej, nie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Wynikało to z tego, że miejsce, o którym wspominamy, że miejsce, o którym mówimy, przechodziło tak gwałtowne zmiany na przestrzeni ostatnich 150 lat, że te właściwie ślady możemy dojrzeć tylko w takich elementach, jak tutaj Państwu pokazywałem, bo wszystko, co później po prostu narosło na tą strukturę. I to jest właśnie to miejsce, o którym mówimy, tego dawnego brodu, a potem dawnego mostu, który ułatwiał przebycie rzeki Soły z jednej strony na drugą. A w plakacie, drodzy Państwo, posiłkowałem się mapą bardzo starą z roku 1778, gdzie mapa bardzo fajnie pokazuje nam to w ujęciu administracyjnym, o czym Państwu wspomniał. Zwróćcie uwagę, rzeka Soła, Grojec, Koszarawa. Zobaczcie Państwo, tutaj też widać, ile odnóg te rzeki miały. Te rzeki nie były tak utrzymane, jak mamy je dzisiaj. One nie były tak hermetyczne, sterylne, proste. Tam przyroda robiła swoje i rzadko kiedy posuwano się do wielkich działań melioracyjnych, do wielkich działań regulacyjnych. W przypadku Żywca tym pierwszym wielkim budowniczym działań melioracyjnych był ksiądz Franciszek Augustyn, o którym wspominałem już wielokrotnie, bo to on jako pierwszy budował takie z prawdziwego zdarzenia wały umocnieniowe. Ale co jest ciekawe na tej mapie? Zobaczcie Państwo, mamy Żywiec i ta czerwona linia biegnąca z jednej strony na Bielsko, z drugiej strony na południe Europy, bo to jest druga bardzo ważna rzecz, właściwie trzecia już, drodzy Państwo, trzecia, bo mieliśmy lokację miasta, potem woda, która była rzeczą niezbędną do życia i do procesów technologicznych i ułatwiającą właśnie chociażby wymianę handlową w postaci tratw na przykład, a to jest trzecia rzecz, drodzy Państwo, wytyczenie cesarki. Nieco wcześniej, a więc w czasie, kiedy powstaje ta mapa, już istniał odcinek biegnący ze Lwowa przez Kraków na Wadowice. Istniała potrzeba skomunikowania, to jak Państwo domyślacie się, są czasy już panowania nieboszczki Austrii, istniała potrzeba skomunikowania południowych stron i ułatwienia komunikacji ze stolicą Wiedniem, więc tutaj bardzo szybko inżynierowie skupieni w odpowiednim zarządzie przystąpili do planowania i przeprowadzenia tejże drogi. Przeprowadzono ją, jak Państwo wiecie, przez Przełęcz Kocierską, co budziło wiele kontrowersji, bo niektórzy uważali, że można by ją było prowadzić prostą, łatwiejszą drogą dołem. Nie wiemy, co wpłynęło na to. Wybrano być może najkrótszy wariant. Później nastręczający wiele problemów technicznych, chociażby pogodowych, atmosferycznych, ale trudno, nie o tym mówimy. My mówimy o tym odcinku, który pojawia się tutaj. A więc mamy ulicę Kościuszki, która też jest elementem tego ciągu komunikacyjnego, bo przez środek Żywca nam ten trakt podprowadzono, co bardzo dobrze robiło miastu. No i oczywiście mamy te szlaki. Zobaczcie, jak mechanicznie szlaki wcięto. Dla ówczesnych inżynierów nie były ważne rozwiązania komunikacyjne, to znaczy tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, no połączmy przysiłek A z przysiłkiem B, poprowadźmy tą drogę wzdłuż tych domów. Zobaczcie Państwo, bo na tej mapie mamy jeszcze ślad tego założenia średniowiecznego. Całe życie Zabłocia skupia się gdzie? Rzeka Soła, mnóstwo wysp, mnóstwo cieków wodnych, które płyną w lewo, w prawo, młynówek, tartaków i tak dalej, i tak dalej. I to tu, sądząc z tych plamek, skupia się całe życie ówczesnego Zabłocia. Gdybyśmy chcieli szukać śladów tego Zabłocia, to musielibyśmy się właśnie udać na teren dzisiejszej Garbarni, zakładów tam funkcjonujących, a więc tartaku, dawnej rzeźni i przejść się ulicą Garbarską aż do Papiernika i dalej wzdłuż Młynówki mniej więcej mielibyśmy centrum ówczesnego Zabłocia. Skoro była to wieś, nie wypracowała żadnego placu, bo wsie też przechodziły pewne ewolucje, były wsie łańcuszkowe, były wsie tak zwane promieniste. Układ wsi zależny był od położenia terenu, od terenu, w jakim wieś była założona. Więc jeżeli był miejsce wypłaszczone, ten rozmach mógł rozchodzić się na boki i ten impuls osadniczy sięgał wszędzie równo. Więc ta wieś często generowała jakieś takie umowne centrum. Być może był to kościół, koło którego skupiało się życie, a koło kościoła powstał plac, który był targowiskiem, a potem być może rynkiem. W przypadku Zabłocia tak nie było. Niestety nie mieliśmy tego właśnie głównego obiektu sakralnego, bo zawsze była to parafia podległa Żywcowi i na tym mieszkańcy Zabłocia skupiali się. Nie było tej inicjatywy, aby wybudować tutaj, ufundować odrębny kościół, a być może to by było tym asumptem do tego, aby zrodziło się coś takiego jak jądro osady, jak późniejszy rynek. Do dziś tego w Zabłociu nie mamy. Wytyczono, zobaczcie Państwo, jak strzelił po linii prostej cesarkę i zauważcie, to jest ta trzecia dominanta, która powoduje, że od momentu powstania, a zauważcie, ile lat budowano tą drogę. 4 lata budowy odcinka drogi od Wadowic przez Przełęcz Kocierską, Kocierz, w kierunku na dół, na Zadzielę, Żywiec, aż do granicy, drodzy Państwo, do Czadcy. 4 lata wybudowano odcinek drogi, bitej, solidnej, utwardzonej, datnej do przejazdu dla wszelkich pojazdów. Ale widać z tego, że drodzy Państwo, skoro mapa pochodzi z 1778 roku, to jeszcze przez długi czas to całe życie skupiało się wokół tych domów tutaj usytuowanych u początku tych łanów, bo łany te biegły w osi północy, przepraszam bardzo, wschód-zachód, to jest ta krawędź wschodnia. Jedynym ograniczeniem tej krawędzi wschodniej była rzeka Soła. Oczywiście te domy, możemy domyślać się i tak chyba faktycznie było, te domy były budowane w pobliżu Soły, ale na tyle daleko, żeby to było bezpieczne w razie wezbrań wiosennych czy jakichś tam śródrocznych powodzi. To wszystko wiązało się z bezpieczeństwem. Natomiast łany biegły w układzie wschód-zachód i biegły aż do wsi Leśna, wsi Lipowa. Drodzy Państwo, kolejna mapa, która daje nam nieco inny, bo to jest mapa bardziej plastyczna, z układem urbanistycznym, bardzo fajna i bardzo wiele wnosząca, ale kolejna mapa to jest kataster, zobaczcie Państwo, i tu jest to, o czym mówię. Tutaj widać na tym katastrze o rok 1785 ten układ łanów, o których mówimy, północ-południe, ale te plamy, które tutaj Państwo widzicie, osadnicze, takie większe skupiska, niestety mapę nie mam w lepszej jakości, te plamy osadnicze to jest przykład tego właśnie wtórnego zasadzania tych placów, tych zarąbków. To są miejsca, które pozyskano w drodze wyrębu, obróbki, osadzone przez często jedne rody i tak czasami też bywa do dnia dzisiejszego. Czasami zwane od tych rodzin do dnia dzisiejszego umownie w tej nomenklaturze zabłockiej, tak a nie inaczej, od nazwisk tam ludzi mieszkających. Drodzy Państwo, kolejna mapa, która też jest kolorową, choć nie dotyczącą Zabłocia, ale chcę Państwu coś właśnie pokazać, bo mapa jest 844. Ja tutaj napisałem, że nie jest to mapa Zabłocia, ale mapa, gruntów sąsiadujących z Zabłociem, dających nam pojęcie o tym, jak te cieki były położone. I tu jest bardzo ważna, jedna fajna informacja. Na początku mówiłem Państwu o tym, że to miejsce tutaj zaraz za mostem, to jest to pierwsze dogodne miejsce do przejścia jako brud, prawda? A to jest mapa, która stanowi dowód, dlaczego ten brud tutaj mógł powstać. Dlaczego nie powstał na wysokości Zadziela czy Pietrzykowic. Jeżeli byśmy popatrzyli na mapę fizyczną z ukształtowaniem terenu, to zauważylibyśmy, że rzeka Soła, płynąc w kierunku północnym, wcina się w przewyższenia, pewne wzniesienia na brzegu, lewym brzegu rzeki Soły, podbywając ten brzeg i czyniąc tamten brzeg bardzo stromym i bardzo głębokim w tamtym biegu koryta. To miejsce jest najpłytsze. Jeżeli do tego dodamy, zobaczcie Państwo, wyspy, które często w inwentarzach pojawiają się jako wyspy, a więc były, skoro pojawia się nam w inwentarzu na przykład z tego 715 przypadku Żywca wyspa objęta zbiorem podatków, uwzględniona jako pastwisko, to znaczy, że ta wyspa funkcjonowała przez dłuższy czas, na tyle długi, że mogła tam urosnąć trawa, nie były to lite żywe kamienie, ale już zasypana ziemią, już zarośnięta trawą, gotową do jakiejś prostej formy gospodarowania. Dlatego objęto ją podatkiem. I to te wyspy niewątpliwie były tym elementem ułatwiającym pokonanie. Nam by się wydawało, że pokonujemy dwie rzeki połączone w jedno, prawda? A więc powinno być głęboko. Ale ten układ wysp funkcjonujący aż do XIX wieku, drodzy Państwo, był tym elementem, który właśnie ułatwiał przejście rzeki w tym, a nie w innym miejscu. Ktoś mógł już tutaj dokonać przejścia, bo pokonywał jeden odcinek z wyspą, drugi, a i ta wyspa na pewno była tym elementem, który znacznie ułatwiał budowę jakiegokolwiek mostu, prawda? Bo nie pracowaliśmy całej długości mostu w korycie rzeki, ale mieliśmy ten moment, gdzie mogliśmy ten most posadowić nieco solidniej właśnie na takim wypłaszczeniu. I tutaj jest fajna moja konkluzja, drodzy Państwo. Mówiliśmy o łączkach tych przez Jana Komorowskiego przekazanych mieszkańcom Zabłocia. To jest ten teren. To tu, zobaczcie, później zwany Zawodą albo Zawody, jak na tej mapie widać, bo jest to mapa austriacka. Widać wyraźnie, jakie to było wypłaszczenie. To był teren niegdyś użytkowany przez mieszkańców miasta jako Zabłocie. Jako pastwisko. Przepraszam Państwa za przejęzyczenie. Chcę myśleć szybciej niż mówię. Natomiast widać wyraźnie biegi koryt. Niewątpliwie to koryto tutaj rozdwajało się i w dwóch kierunkach Sienka i druga rzeczka, która też również tutaj płynęła, o której wielokrotnie wspominaliśmy, mówiąc o chociażby futrzarni żywieckiej czy zakładach chemicznych, bo tam na tych mapach, które Państwu pokazywałem, a jedną z nich jeszcze chyba pokażę, ta rzeczka się pojawia. Ta właśnie ważny element, który jest rzeką. Gdybyśmy chcieli szukać miejsca, gdzie Jan Komorowski kazał usypać kopce, to idealnym miejscem byłaby ta granica, drodzy Państwo. I kto wie, czy gdybyśmy się nie udali w kierunku północnym, w kierunku Lesnej dzisiejszej i Siennej, nie znaleźlibyśmy w polach miejsca, które jeszcze być może wskazywałoby na funkcjonowanie tego typu znaków, bo kopce te nie mogły być małymi ziemiankami. To musiały być znaczne obiekty techniczne, które ułatwiały ten podział, jasno nam mówiły, tu dalej nie mamy prawa orać, tu dalej nie mamy prawa się kręcić, bo to jest już żywiec. Widać też wyraźnie, jak kabat jeszcze w tym czasie, w XIX wieku, teren po dawnym lesie był wycięty, wyłączony z gospodarowania. Widać wyraźnie dawne ujęcie linianki cegielnianej, cegielni, która już w średniowieczu na terenie Żywca funkcjonowała. No i oczywiście droga cesarska, ten odcinek w kierunku Bielska, o której przed chwileczką wspominaliśmy. Gdybyśmy mogli przelecieć samotnie, ja tutaj specjalnie pobrałem taką mapę z Google. Zobaczcie Państwo, widać wyraźnie, fajnie w tym układzie, ten układ dawny łanowy, który jeszcze funkcjonuje, ale zwróćcie uwagę, że on funkcjonuje tu na wysokości jeszcze ulicy Piaskowej, Żwirowej, Wczasowej, wyżej i powyżej współczesnej obwodnicy, a więc Lelewela, Słoneczna, tam wyżej. Natomiast tu, w okolicach tego trzeciego elementu wpływającego na rozwój, czyli dawnej cesarki i czwartego, o której za chwileczkę powiem, następuje zaburzenie, bo tutaj bardzo wiele dzieje się, tutaj dzielą się te działki na inne, łączą się w całość, więc powstaje zupełnie inny układ kartograficzny, zupełnie inny układ katastralny tego terenu. Gdybyśmy chcieli sięgnąć do początków i tych najstarszych zmianek o zabudowie, a więc tutaj, przepraszam, sięgnę do tej urbanistyki, o której wcześniej powiedziałem, to niewątpliwie najstarszą zmianką o tym że na Zabłocie powstaje budynek murowany. To jest pierwsza pisana wzmianka o budynku murowanym. Jest to wzmianka zawarta, jak do Państwa domyślacie, w Kronikach Żywieckich Łukasza Augustyna, która mówi, że w 1837 roku pan Karol Schreter, on to inaczej pisze niż później się to właściwie pisało, wybudował wspaniały dom na polach zabłockich w pobliżu mostu. I teraz pytanie brzmi, czy chodzi o to, co Państwu tutaj pokazałem, bo Karol Schreter jest jednym z pierwszych protoplastów działalności papierniczej na Zabłociu. I to, co Państwo widzicie, to jest stara litografia ukazująca tą najstarszą papiernię, jaka tutaj funkcjonowała. Wcześniej Karol Schreter miał folusz, czyli przedsiębiorstwo działające. Wiecie Państwo, co to jest folusz? Folusz to jest przedsiębiorstwo, które z wełny produkuje filc. Za pomocą odpowiedniego nagrzewania, gotowania i zbijania powstaje bardzo mocna tkanina, bardzo mocny, bardzo odporny na zniszczenia materiał, i to właśnie tym zajmował się Schreter. Schreter odkupił od księdza Augustyna wcześniej upadającą, działającą po drugiej stronie rzeki Soły na terenie Żywca papiernię, która z racji zamulenia i za zniszczenia kanałów w wyniku pewnej powodzi przestała działać. Ksiądz Franciszek Augustyn to kupił, licząc, że uruchomi tą działalność produkcyjną na terenie Żywca, przepraszam bardzo. Nie udało mu się to. Znalazł nabywcę, nabył to od niego właśnie Schreter, ale Schreter nabył to tylko po to, aby tą firmę zlikwidować, zamknąć i aby tą działalność przemysłową, którą nabył formalnie, przenieść na Zabłocie. I nie wiemy, czy na miejscu swego folusza, bo folusz też wykorzystuje do celów produkcyjnych, proces produkcyjny koło młyńskie, też tam są pewne młoty, które biją za takie tłuczki, biją tą wełnę, ale na miejscu, gdzie dzisiaj funkcjonuje papiernia, powstaje ten stary zakład. Zobaczcie, z bardzo ciekawym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o dach, były to tak zwane suszarnie, a tutaj zobaczcie Państwo, jest to jeszcze jeden element wodny, który powstaje nieco później, ale bardzo ważny dla dzisiejszego Zabłocia, a więc ten kanał zasilający niegdyś papiernie w tę wodę do produkcji, napędzający dawne koła, młyny do mielenia, bo to było bardzo ważne, młyny do mielenia drewna, substancji drzewnej. Jeżeli pójdziecie Państwo rzeką Sołą w kierunku Jazów i na Jazie zatrzymacie się, zobaczycie w koryto, to leżą tam takie masywne, wielkie kamienie okrągłe. I ktoś pewnie by się zastanawiał, co to za megality tam są, ale to są właśnie dawne pozostałości tej właśnie produkcji papierniczej opartej na mieleniu nie tylko szmat, bo to weszło później, koła ścierne do ścierania szmat, a wcześniej z masy drzewnej. I to jest właśnie ten element, który był niezbędny, aby te koła ścierne napędzić, a więc kolejny element, o którym wcześniej mówiłem, woda. Mówimy tutaj o Schreterze raz, ale drugim budynkiem, który niewątpliwie należał do Schretera, jest ten budynek. I tutaj jest sporo wątpliwości, skoro ksiądz Augustyn pisze o tym, że wybudował w pobliżu mostu, nie wiemy, czy chodziło o ten, chociaż stylistycznie ten budynek mógłby być troszkę młodszy niż informacja, o której wspominam, ale jednak też do tej rodziny należał. I jak widać, chociażby z tego, co tutaj jest nad samą bramą wejściową. Drugim zakładem, który był, tak jak i papiernia, niemalże wklejony w rzekę, który bez wody nie obyłby się, no oczywiście jest to, co działało tutaj za ścianą. Zobaczcie Państwo, też dosyć stara proweniencja, bo 846, winietę, którą na pewno znacie, prawda? A więc pierwsza parowa fabryka mydła Szymona Munka, na brzegu której, zobaczcie, na krawędzi której widzimy rzekę Sołę i być może relikt mostu, który tutaj wchodził w dzisiejszą ulicę Dworcową. No tutaj mamy pewne wątpliwości, czy to, co tutaj jest, nie było tutaj z tyłu bardziej. Co więcej, ta winieta, bo jest to winieta, papier filmowy, może być troszkę, można by przypuszczać, że jest troszkę z rozmachem przerysowana urbanistycznie, bo te budynki są bardzo duże, a mam w posiadaniu plany później chociażby budowy komina, rozbudowy kotłowni tutaj, która funkcjonowała na zapleczu tego budynku właśnie w kontekście fabryki mydła. I na tych planach widać nieco inny układ budynków i budynki mniejsze. Nie tak rozbudowane, nie tak w masie usytuowane jak tutaj. Ale jest to ciekawy przykład tego, że rzeka, że woda jest tym elementem niezbędnym do działania, do rozwoju przemysłu. Pierwsze w formie handlowej, transportowej, komunikacyjnej. Czasy współczesne, bliższe nam, to oczywiście forma jaka? No forma napędowa wszystkich technologii, które były niezbędne. A potem, kiedy wchodzi para, no oczywiście też, mimo że mamy silniki parowe, to ta woda jest niezbędna. Chociażby do produkcji tejże pary. Drodzy Państwo, no i oczywiście czwarta niezwykle ważna część tego rozpędu dla Zabłocia to oczywiście budowa kolei. Drodzy Państwo, bo to co było bardzo ważne, bo droga spowodowała, że ciężar gatunkowy osadniczy z czasem przeniósł się wzdłuż tej drogi, bo to było dogodne miejsce do transportu, do załadowania wozów, do rozładowania tychże wozów, do powstania karczmy, zajazdów, lokali, bo wygodniej było iść drogą, szczególnie od Żywca, wytyczoną, piękną, prostą, ubitą, choć jak mówią dokumenty i prasa, szczególnie z początku XX wieku, bardzo zaśmieconą, często tumany kurzu wznoszone przez wiatr przeszkadzały mieszkańcom Zabłocia, o co oczywiście w pewnym czasopiśmie wychodzącym tutaj na Zabłociu apelowano, aby ten porządek w jakiś sposób utrzymać. Drodzy Państwo, pierwszy wybudowano ten 20-kilometrowy odcinek z Bielska do Żywca i na Żywcu trasa kończyła się, potem powstaje tak zwana trasa kolej transwersalna i ta kolej jest już tym przedłużeniem odcinka na południe i na Czadce i na Wiedeń i na Suchą Beskidzką i od tego momentu Żywiec staje się jednym z ważniejszych węzłów komunikacyjnych. Oczywiście wiele razy już wspominaliśmy o to, jak ważny był to węzeł kolejowy, jaki wpływ na rozwój kulturalny, przemysłowy, osadniczy dla tego terenu generował. Natomiast należałoby tylko współczuć ówczesnemu miastu Zabłocie, że nie dopuściło do zbudowania tego typu węzła kolejowego. Ja Państwu zilustruję tylko w postaci zdjęć tę pierwszą fazę dworca, bo tak ten dworzec od frontu i od tyłu w owym czasie w tej pierwszej fazie wygląda. Zobaczcie, nieco inaczej niż dzisiaj. Tu mamy tą fazę od ulicy Głównej, Dworcowej, a tu mamy fazę od zaplecza, czyli od strony dzisiejszych peronów kolejowych, bo mamy tu ni mniej, ni więcej, ale piękne dwie lokomotywy, które stoją jako dekoracja całego tego zbiegowiska. Być może jest to poświęcenie jakiegoś sztandaru kolejowego, austriackie, austro-węgierskie mundury, więc była to na pewno pewna gala. Niestety nie mam, mimo że zdjęcie jest w naszych zbiorach, nie mam informacji, z czym była związana. Jeszcze jeden ciekawy budynek, który tak mi się w kontekście narzucił, który funkcjonował w okolicach Zabłocia już w okresie międzywojennym, a którego też dzisiaj nie ma, to zobaczcie, taka duża strzelnica kolejowego przysposobienia wojskowego funkcjonowała w tym miejscu, gdzie jest dzisiaj sklep nieczynny, nie, sklep meblowy i przejście nad torami. To przejście znajdowało się tutaj, a jeżeli przyjrzycie się w bruk, resztki bruku, które znajdują się tam koło tych pawilonów takich nieudanych i sklepików, to jeszcze na przykład podstawa tego masztu, czy fundamenty wylewek tych schodów do dzisiaj są widoczne tam w tym żwirowisku koło dworca kolejowego, przechodząc koło obecnie remontowanego budynku. I tutaj sposiłkuję się jeszcze jedną mapą, to jest rok 906, drodzy Państwo, mapa, która już ukazuje nam te wszystkie formy połączone w jedno. Wszystkie te aspekty, bo mamy i zobaczcie wodę, ale mamy już cesarkę, która biegnie, która jest już, jakbyśmy to powiedzieli, ukonstytuowana w terenie, obrośnięta w zabudowania, już znalazła swoje miejsce w krajobrazie, już generuje pewne działania i pewne zachowania, no i oczywiście mamy stację kolejową. Gdybyśmy chcieli to, drodzy Państwo, jeszcze raz na mapie narysować, jak to wyglądało w tych procesach osadniczych, no to mielibyśmy tą pierwszą fazę aż do czasu budowy drogi, gdzie mieszkańcy Zabłocia skupiali się w tym pasie, zobaczcie, w tym pasie koryta rzeki Soły i właściwie prowadząc gospodarkę rolną, opierali się na tej działalności rolniczej. Natomiast to, co dzieje się później, to mamy oczywiście cesarkę w tym odcinku, no i oczywiście trasę kolejową pierwsze do Żywca, Bahnhof, tu mamy dworzec, a potem tą trasę kolejową biegnącą dalej na południe. I tutaj jest też jeszcze jedno spostrzeżenie, że skoro woda była tak ważna dla wielu co procesów produkcyjnych, nawet tych ostatnich 100-150 lat, to też widać to wyraźnie w położeniu wielu przedsiębiorstw, które funkcjonowały jeszcze w okresie międzywojennym na tym terenie, bo to jest taki prosty od cepa rysowany schemat, ale mamy rzekę Sołę i mamy ulicę Dworcową i zobaczcie Państwo, to co jest w pobliżu Soły, to co opierało się na sole i na ciekach wody, co wykorzystywało wodę w procesach produkcyjnych, jest elementem, które usadowiło się w pobliżu, w tej przestrzeni między drogą a rzeką. To są te przedsiębiorstwa, które zatarły nam ślady tego wczesnego osadnictwa. Być może funkcjonujące gdzieś jeszcze w terenie ślady funkcjonowania dawnej wsi, bo jakbyśmy wrócili do kilku map wstecz i zobaczyli, to tam w jednym miejscu na terenie dawnego Zabłocia funkcjonuje taki krzyżyk, co oznaczałoby kapliczkę. Być może to jest ślad na mapie katastralnej najstarszego obiektu sakralnego, który tutaj funkcjonował, którego dzisiaj nie znamy, ale nawet nie mamy dokładnie miejsca tego posadowienia. A po tej stronie, zobaczcie, mamy już arcyksiężęcy browar w żywcu, ale też oparty o rzekę, bo tak mówiłem wcześniej niewątpliwie i do dzisiaj i w reklamach to wykorzystuje czystą górską wodę do swojej produkcji. Mamy fabrykę smarów w Pacała, mamy Zabłocie, zakłady chemiczne, przetwórnia owoców. Oczywiście nie wymieniam wszystkich, bo tych przedsiębiorstw, ta inwencja przemysłowa mieszkańców Zabłocia była olbrzymia. Tutaj jest też taka mapa, którą kiedyś pokazywałem, właśnie dotycząca zakładów chemicznych. Widać wyraźnie ten plac, gdzie dzisiaj jest przychodnia, zakład medyczny, przychodnia medyczna Medicus, z tym ciekiem wodnym, który zasilał w tym czasie woda również, jak widać z dokumentu, który kiedyś cytowałem Państwu tutaj, wykorzystywana była i niezbędna była do celów rytualnych diaspory żydowskiej, bo to właśnie na bazie tego potoczku niebieskiej linii, która płynie tam, i tutaj mamy już gminę wyznaniową, te budynki. To są budynki, które opierały się o potoczek i tam wyraźnie Państwu to czytałem i przedstawiałem, że zaleceniem przy powstawaniu zakładów było to, aby w żaden sposób nie skazić, nie zabrudzić tego cieku wodnego, bo to był ciek wykorzystywany w mykwie rytualnej, a więc do celów, do ablucji rytualnych w religii żydowskiej niezbędny i musiał być w odpowiednim stanie, należytym stanie utrzymany. Drodzy Państwo, jeszcze jeden ciekawy aspekt dotyczący właśnie tej urbanizacji, to jednym z elementów systematyzujących życie, ułatwiających życie, poruszanie się, szczególnie osobom obcym po takim terenie jak wieś, jak miasto, jest oczywiście nazewnictwo. I tutaj Zabłocie jest o tyle ciekawe, że do lat II wojny światowej mieliśmy tylko dwie ulice określone w nazwie. Przy czym, drodzy Państwo, nie znalazłem ani jednego dokumentu gminnego zabłockiego, od razu to mówię, w którym nazwy te były sankcjonowane prawnie. Czyli dokumentu, który mówi o tym, że tą ulicę na tym odcinku nazywamy tak. Bo można też domniemywać jedną rzecz, że część ulic nazwano potocznie i ta nazwa potoczna utrwaliła się na tyle tutaj we wspólnocie, wśród mieszkańców, że używana była w drukach ulotnych, w pocztówkach, czy też w tytulaturze niektórych przedsiębiorstw w Winietach. Bo mamy, zobaczcie Państwo, jedną, ta główna cesarka od mostu do dworca, zwana przez pewien czas główną, przez pewien czas kolejową, bo pamiętacie Państwo te dokumenty z 30 lat dotyczące futrzarni, gdzie mowa jest o kolejowych, adresie kolejowa 35, ale też wiemy, że po 35 roku, po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, część tej drogi nazwano ulicą Józefa Piłsudskiego. I prawdopodobnie był to odcinek od mostu do wiaduktu kolejowego na Suchą, bo taki podział też mógł funkcjonować, prawda? A dalej funkcjonowała ona jako kolejowa. I drugą drogą, która pojawia się w formie takiej już administracyjnej, w książce adresowej, chociażby telefonicznej, i to na przykład spotkałem przy okazji żony Teresy Glasner, która mieszkała na ulicy Seroga 2. Drugą drogą, której nazwę nadano, była prawdopodobnie ulica biegnąca od dworca do papierni, nazwana w latach 30., przynajmniej na końcówce lat 30. ulicą Seroga. Pozostałe ulice były bezimienne i posługiwaliśmy się na pewno jako mieszkańcy Zabłocia bardziej nazwiskami, nazwami mieszkańców, placami czy jakimiś określeniami lokalnymi, na przykład przy młynie, przy mostku i tak dalej, niż konkretnym adresem. I kolejna rzecz, która pozwala systematyzować i w jakiś sposób ułatwiać życie, to jest oczywiście numeracja domów, na której bardzo często się posiłkujemy. To znaczy widzimy Zabłocie, czytając dokument z adresem, konkretnym numerem domu, widzimy Zabłocie oczami współczesnego człowieka. To znaczy dla nas jest to łatwe, bo to musi być ten dom. Absolutnie nie, drodzy Państwo. I tutaj zaznaczam wyraźnie, dlaczego wprowadzono numerację. Nie dla tego, aby ułatwić życie mieszkańców, ale dlatego, że podstawą wprowadzenia numeracji w zaborze cesarsko-królewskim, a o tym terenie, o zaborze mówimy austro-węgierskim i austriackim, a potem austro-węgierskim, były sprawy podatkowe, a więc ułatwiające ściąganie podatków, dokładnie tak, i druga sprawa poboru wojskowego. Bo to konkretne nazwisko. Pamiętacie, że w czasach, kiedy w placu mieszkało kilku Karolów, Pawlusów albo iluś tam innych, trzeba było znaleźć system, który pozwalał to w jakiś sposób ujednolicić i wiedzieć, kogo mamy szukać w celu ściągnięcia podatku czy zabrania do poboru. I ten system był bardzo skomplikowany, chaotyczny, ale to jest jedyny system, który znamy do lat II wojny światowej. Ciekawostką, drodzy Państwo, może być to, że po raz pierwszy nazewnictwo ulic na Zabłociu pojawiło się w latach okupacji, bo to dopiero okupant hitlerowski, włączając administracyjnie Zabłocie do Żywca, nadał poszczególnym ulicom nazwy. I wiązało się to zapewne z tym, że jako obcy musieli sobie tą systematykę w jakiś sposób opracować. nie mogli szukać w ciemno, chodzić po ulicach i domyślać się, jaka to ulica, a to nazwijmy tak. Nie, musieli mieć konkretny adres, konkretny numer. Obcym łatwiej jest, prawda? To jest tak jak z nowym listonoszem wrzuconym na nowy rewir, który w jakiś sposób musi znaleźć tego adresata. Ułatwia mu w tym nazwa ulicy i pomaga mu w tym numer domu. I te procesy niewątpliwie spowodowały, że Niemcy no, tą systematykę zastosowali. Ona została po wojnie usankcjonowana i od czasów II wojny światowej, po zakończeniu II wojny światowej mamy już te nazwy, przepraszam, numeracje domów i nazwy ulic zachowane dosyć jednolicie. Tutaj pokazuję Państwu, jak te numery dawnego Zabłocia, to jest w moim posiadaniu numer, to na domu jednym z zabłockich. Już niestety ten numer zniknął. Nie wiem, czy właściciel go zabezpieczył, czy ktoś ukradł mu z rozpadającej się ściany, ale często tutaj daję taką sugestię, że często jak szukamy konkretnych osób, informacji, to warto posiłkować się czy to księgami metrykalnymi, czy też dokumentami przemysłowymi, bo te w jakiś sposób pozwolą nam namierzyć ten dokładnie numer domu, o który nam chodzi, choć i tak do końca nie jest to jednoznaczne. Żyjecie jeszcze? Możemy mówić dalej? Dobra. Drodzy Państwo, i teraz oczywiście ten element, który spowodował rozwój Zabłocia właśnie w wyniku rozwoju kolei, właśnie w wyniku rozwoju drogi, jest elementem, który do dzisiaj funkcjonuje na naszym terenie. To jest to, o czym tutaj napisałem, że jest to teren przemysłowy, przemysłowo-inwestycyjny, że okres od początku XX wieku do 39 jest okresem intensywnego rozwoju przemysłowego Zabłocia. Powstawały liczne inicjatywy prywatne nastawione na kreatywność lokalnej. Widocznie, drodzy Państwo, już od średniowiecza coś w mieszkańcach, coś w tym terenie tkwiło, że ten rozwój przemysłowy był szczególnie intensywny, dynamiczny i w jakiś sposób pomagał w rozwoju lokalnej społeczności. Dopiero po wojnie, drodzy Państwo, opracowano tak zwane pięciolatki, czyli te plany pięcioletnie, które nadal utrzymywały status Zabłocia jako dzielnicy przemysłowej. Wynikało to z dwóch rzeczy. Do rozwoju przemysłu oczywiście potrzebna jest infrastruktura, która już powinna istnieć na tym terenie, a tu istniała ta poprzemysłowa, pożydowska infrastruktura, więc aż się prosiło, aby dalej ten element kontynuować, prawda? Drugim niezbędnym, niezwykle ważnym elementem do rozwoju przemysłu była przestrzeń do budowy zakładów. No nie dało się tego robić w Żywcu, bo Żywiec jest miejscowością wciśniętą konkretnie w takie, a nie inne położenie. Mamy rzekę Sołę, rzekę Koszalawę, dalej już mamy wzgórza, górę Burgaowską i tak dalej. A pamiętajcie o tym, że to, co było dawniej starym Żywcem, już w owym czasie planowane było pod zalew, więc wyłączone z jakiegokolwiek planowania przemysłowego. Jedynym miejscem, gdzie można było sięgnąć i zakładać jakikolwiek rozwój, to oczywiście Zabłocie. I to z kolei odcisnęło piętno na tej dzielnicy, czyniąc z niej właśnie przez długie lata dzielnicę przemysłową, a po przemianach ustrojowych, kiedy już gminy zamiast tej pięciolatek narzucanych odgórnie musiały operować i operują do dzisiaj tymi planami zagospodarowania przestrzennego, nadal utrzymany jest ten status, a więc do dzisiaj nie wiemy na przykład jako mieszkańcy Zabłocia, czy za jakiś czas za naszą miedzą nie powstanie fabryka X czy fabryka Y, bo tak to miejsce jest zapisane w tym planie i nie mamy na to niestety wpływu. To jest nasze ryzyko i nasza decyzja. Nic wiele nie zrobimy. Tutaj widać to wyraźnie po dzisiejszym charakterze ulicy Głównej, która nigdy żyjąca, tętniąca życiem, ciekawa, zagospodarowana sklepy i różne prywatne inicjatywy, dziś świeci pustkami. I to jest też bardzo fajny element, drodzy Państwo, bo jest to przykład na to, jak ważny jest szlak komunikacyjny dla funkcjonowania miasta. Zauważcie, od kiedy zaczyna się upadek tej ulicy? Od utrudnienia szlaku handlowego, komunikacyjnego. Od jakichkolwiek zawirowań. To spowodowało, że część ludzi nie była zainteresowana przejechaniem z tamtej strony rzeki na tą stronę dokonania zakupów. Ta dzielnica pozostawiona została sama sobie. Biorąc pod uwagę korki, które działy się na nowym, tak zwanym nowym moście Widzyka, to wygenerowało prosty proces w upadku tego, co działało tutaj. To jest najlepszy przykład tego i najlepsze podsumowanie tego, jak ważny jest trakt handlowy, jaki ma wpływ na rozwój takiej wsi, a potem takiej części dzielnicy miasta jak Zabłoć.
1: SK Beskid News.
2: Agata Chmielowska, Radio SK. Jesteśmy w gminie Łękawica. Rozmawiamy z wójtem, panem Tadeuszem Tomiczkiem. Witam serdecznie, panie wójcie. Rok szkolny za pasem. Dzieciaki pakują tornistry, a wy przygotowaliście pewnie placówki. Co udało się zrobić?
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. Okres wakacji, w ogóle okres tego roku, jeśli chodzi o placówki oświatowe, dla nas był bardzo wytężony. Z tego względu, że w Kocierzu Moszczanickim była głęboka termomodernizacja budynku. Od wymiany okien, poprzez wymianę części pokrycia dachu, docieplenie stropu, docieplenie budynku, wymianę źródła ciepła. Także tam placówka przeszła głęboką termomodernizację. To trwało od ubiegłego roku i zakończyło się końcem sierpnia tego roku. Także to był taki projekt realizowany wspólnie z termomodernizacją części budynku Zespołu Szkół w Łękawicy. I tu koszt był około 3 600 000. Środki pochodzą z środków unijnych, dedykowane przez Urząd Marszałkowski. W ramach konkursu otrzymała gmina te pieniądze, wkład własny Urzędu Gminy, no i dzięki temu mogliśmy zrobić tak piękny remont. Natomiast placówka w Okrajniku w tym roku były to tylko bieżące remonty, gdyż tydzień temu okazało się, że z Narodowego Funduszu otrzymaliśmy środki finansowe na termomodernizację tej placówki i prace na pewno rozpoczną się w przyszłym roku. Również głęboka termomodernizacja, bo zarówno docieplenie, okna, źródło ciepła, jak również taka bardzo fajna rzecz, która

0: Zmodernizowane, piękne, z dobrym źródłem ciepła i wydaje mi się, że zarówno kadra pedagogiczna, jak i uczniowie będą mogli spędzać rok szkolny w miłej atmosferze.
1: To jeśli chodzi o szkołę, a teraz kolejny ważny temat to kwestia inwestycji w drogi. To oczywiście mieszkańców najbardziej interesuje, czy dziury będą połatane, czy drogi nowe powstaną, czy jakieś duże remonty się planują. Co udało się zrobić i co planujecie w najbliższych miesiącach?
0: Szanowni Państwo, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, to w tym momencie bieżące jakby łatanie tak zwanych przysłowiowych dziur zostało wykonane. W tym momencie mamy prace związane z budową wodociągu gminnego w Łękawicy, również z odbudową nawierzchni asfaltowej. Natomiast w najbliższym czasie będzie ogłoszony przetarg na modernizację i remont dróg gminnych. Zobaczymy, jak ukształtują się ceny i na ile, że tak powiem, będziemy mogli tych dróg, ulic wyremontować. Natomiast również mamy otrzymane dofinansowanie na budowę chodnika wraz z modernizacją drogi powiatowej ulica Krakowska w kierunku Gilowic. To jest też taki odcinek chodnika w Łękawicy, którego brakuje. I otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach ze środków zewnętrznych. Trudno powiedzieć, ile mamy stricto na tą drogę, bo tam dofinansowanie jest w wysokości około 3,5 miliona, ale to jest też skupisko takich zadań, gdzie będą też realizowane budowa kanalizacji, budowa zbiornika na wodę pitną i w tym jest również budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową chodnika. Poprawi oczywiście komfort życia mieszkańcom, jak również bezpieczeństwo. To jest przede wszystkim najważniejsze, zarówno dla pieszych, jak i dla tych, którzy uczestniczą w ruchu kołowym.
1: Już Pan wspomniał o wodociągach i inwestycjach, bo coraz częściej mówi się tutaj na Żywiecczyźnie, że problem wody, szczególnie w sezonie wakacyjnym, jest problemem coraz bardziej dotykającym tu mieszkańców, więc ta inwestycja w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną jest bardzo ważna. No ale także zbiorniki wody, źródła wody i tak dalej, to wszystko to są duże inwestycje pochłaniające duże pieniądze, no i bez dotacji, bez środków zewnętrznych zrobić się tego nie da. Jak to wygląda u Was?
0: Dokładnie, Szanowni Państwo. Inwestycje to są, które sięgają milionów. Milionów. W tym momencie otrzymaliśmy również dofinansowanie na modernizację, drugi etap naszej oczyszczalni ścieków z Narodowego Funduszu. To jest rząd wielkości 9 milionów. Jeśli nie byłoby środków zewnętrznych, chyba żaden samorząd nie byłby w stanie realizować takich zadań, bo małe samorządy realizują zadania, tak jak ja mówię, 90 milionów. Duże samorządy realizują dużo większe inwestycje. I też na pewno wkład własny muszą pokryć, natomiast jestem pewien, że nie byłoby ich stać na realizację całości z własnego budżetu. Także my w najbliższym czasie na pewno zmierzymy się z modernizacją, czyli drugim etapem modernizacji oczyszczalni ścieków w Łękawicy. Również, tak jak wspomniałem, dostaliśmy środki zewnętrzne na budowę trzeciego zbiornika wody pitnej. Tak jak pani redaktor podkreśliła, to jest takie naprawdę kluczowe przedsięwzięcie z tego względu, że w tym okresie letnim ten ruch w szczególności to pokazał, ta susza, która panuje, można powiedzieć, od wiosny. Jest na tyle poważna, że mamy ogromny pobór wody z naszych zbiorników gminnych, gdyż spotykamy się z coraz częstszą informacją, że takie indywidualne studnie po prostu mieszkańcom wysychają i wszyscy się przełączają na naszą wodę gminną, więc my musimy też tą wodę nagromadzić i mieszkańcom dostarczyć. Wszyscy liczą, że zacznie padać i sytuacja się uspokoi, ale też cieszymy się z tego względu, że mamy te pieniądze, będziemy mogli to zadanie zrealizować i w jakimś stopniu oczywiście zabezpieczyć mieszkańców.
1: A trzeba dodać jeszcze to, że tu są inwestycje o tyle trudne, że to jest teren górzysty i to nie jest tak prosto, tak jak gdzieś tam na Mazowszu. Pojawicie w takim razie jeszcze, bo mówiliśmy o wodociągach, o drogach, o szkołach. Jakie ważne dla Pana inwestycje są planowane albo ma Pan w zamyśle?
0: Szanowni Państwo, te inwestycje, które mam w zamyśle, to może nie będę zdradzał, bo, że tak powiem, mam dwie bardzo fajne rzeczy, ale oczywiście trzeba wystartować w konkursie i trzeba ten konkurs wygrać, więc szczegóły zostawię dla siebie, a jeśli pani redaktor pozwoli, to w późniejszym czasie, jak już konkurs będzie rozstrzygnięty, się pochwalę. Natomiast, drodzy Państwo, jeśli chodzi o kolejne inwestycje czy o kolejne zakupy, to jest obrona cywilna. Mamy bardzo duże środki finansowe, które otrzymaliśmy na zakup agregatów, na zakup koparki, zakup tych elementów, które w sytuacji kryzysowej pomogą gminie funkcjonować. bo są różnego rodzaju zdarzenia. Są powodzie, są wichury, są jakieś podtopienia, zalania, więc tutaj wsparcie ze strony rządu czy Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach jest bardzo duże. Część tych zadań jest w trakcie realizacji, część będziemy realizować z pewnością do ostatnich dni tego roku.

0: bo te środki i umowy cały czas spływają i musimy je po prostu wykorzystywać, żeby jak najwięcej zakupów wykonać.
1: SK Beskidy.
2: Mamy dla Was całkiem niezłą lekcję historii, bo opowiemy Wam o umocnieniach, o kilku schronach, które mamy w Węgierskiej Górce. Jeden z nich od niedawna w zasadzie dopiero został wpisany do rejestru zabytków. Z nami dzisiaj Artur Caputa z Muzeum Czynów Zbrojnego Żywiecczyzny. Ta grupa nieraz organizuje tam pokazy, ale przede wszystkim stałą ekspozycję. Zacznijmy od tego, co to za umocnienia, co to za budowle, ile ich mamy?
3: Mamy 5 schronów w rejonie Węgierskiej Górki. To jest linia ciężkich schronów bojowych, budowana w roku 1939, od końca czerwca 1939. Planowano wybudować 16 tego typu obiektów, które miały stworzyć linię zamykającą przejście doliną rzeki Soły. Ta linia umocnień miała zagrodzić drogę prowadzącą z rejonu Zwardonia, no i później jak wiadomo z terenu Słowacji, i ułatwiała albo umożliwiała bardzo szybkie przejście nieprzyjaciela w głąb naszego kraju w kierunku na Żywiec. Dalej można oczywiście się udać na Kraków, no i otwiera to oczywiście nowe możliwości dla nacierających. Ponieważ w naszym dowództwie zdawano sobie sprawę zagrożenia. To wszystko oczywiście wynika z rozwoju sytuacji politycznej na naszej południowej granicy, to znaczy po 15 marca, kiedy przestaje praktycznie już istnieć Czechosłowacja, a powstaje państwo słowackie. No to zagrożenie stało się realne z tego powodu, że Słowacja udostępnia swoje terytorium dla oddziałów niemieckich, jest z nimi związane oczywiście umowami różnymi, są to po prostu sojusznicy w tym momencie III Rzeszy, i ta do tej pory w miarę bezpieczna granica południowa wymaga no po prostu umocnienia, obsadzania jej siłami zbrojnymi. No i wymyślono właśnie takie rozwiązanie, aby pozamykać te doliny, którymi nieprzyjaciel może się poruszać w głąb naszego kraju z terenu Słowacji, i tutaj na Żywiecczyźnie w grę wchodziły dwie doliny, doliny rzeki Soły i dolina rzeki Koszarawy. Obydwie zostały umocnione. Niestety te linie nie zostały nigdy ukończone. Tak jak mówię, z tych planowanych 16 obiektów w rejonie Węgierskiej Górki udało się wybudować 5, a z planowanych 10 obiektów w rejonie Jeleśni, powiedzmy, chodzi oczywiście o Przyborów i o Krzyżową, tam udało się również wybudować 5 tego typu obiektów. Obiekty w trakcie budowy, bo tak to trzeba powiedzieć, nie do końca wyposażone. Gdyby udało się dokończyć budowę tej linii, na pewno byłby to większa przeszkoda dla nacierających sił niemieckich, natomiast te właśnie obiekty w budowie, bo tak to trzeba teraz powiedzieć, no jednak jakąś tam rolę swoją odegrały. Oczywiście nie w pełni, ale na tyle, na ile było to możliwe, zostały przez obsadzające te tereny Wojsko Polskie wykorzystane.
2: Gdyby się okazało, że udałoby się dozbroić te obiekty, trochę alternatywna historia, prawda? Ale czy byłaby szansa na to, żeby Polacy, polscy żołnierze, no rzeczywiście wygrali? Czy siły były po prostu już...
3: Cała Węgierska Górka, starcie w rejonie Węgierskiej Górki, ogólnie tutaj na terenie ziemi żywieckiej, to jest jeden z epizodów kampanii 1939 roku. Tutaj na Żywiec to nie był główny kierunek natarcia. Tutaj oczywiście to były siły wiążące, siły nieprzyjaciela, czyli w tym wypadku nasze. Uderzenie tutaj na Węgierską Górkę 7 Dywizji Piechoty w rejonie Korbielowa również to jedna dywizja niemiecka, trzecia dywizja jednogórska. Więc to nie były jakieś wielkie siły, oczywiście cały impet szedł zupełnie w innym kierunku. Zagrożone były skrzydła Armii Kraków, więc przede wszystkim ta bitwa pod Wysoką, oczywiście bitwa pod Pszczyną, porażka naszych wojsk w rejonie Częstochowy. No, to były decydujące momenty, kiedy Armia Kraków musiała opuścić te zajmowane pozycje, aby uniknąć po prostu okrążenia. Nie ma co się tutaj bawić w jakieś alternatywne historie. Wiadomo, że no raczej nie byliśmy w stanie w 1939 roku wygrać, nawet opóźnić tej klęski wrześniowej z wielu oczywiście przyczyn, głównie politycznych i militarnych. Walczyliśmy z dwoma przeciwnikami w końcu, a można je powiedzieć, że z trzema, bo jednak Słowacy również wzięli czynny udział w agresji na nasz kraj, akurat nie na naszym kierunku, tylko na kierunku podtaczańskim. No, często się o tym zapomina, ale w sumie Wojsko Polskie walczyło z trzema armiami.
2: Te najbardziej krwawe i te decydujące walki w Węgierskiej Górce to jaki czas?
3: To jest między 2 a 3 września, w zasadzie to jest kilkadziesiąt godzin, 28 godzin, tak liczymy mniej więcej, kiedy ta główna linia oporu była w bezpośrednim kontakcie z nieprzyjacielem i trwały te najcięższe walki. No i tak jak już wspomniałem, no, Wojsko Polskie z Węgierskiej Górki odeszło na rozkaz. To nie jest tak, że żołnierze niemieccy zdobyli linię, przeszli przez tą linię. Nie, to wynikało właśnie z tej sytuacji na innych odcinkach frontu Armii Kraków, gdzie generał Schilling zarządził wycofanie całej armii, no, w celu uniknięcia po prostu okrążenia. To są właśnie te działania na skrzydłach armii, no, i na tych głównym kierunku śląskim. Więc batalion Berezwecz pod dowództwem majora Czarkowskiego, wykonując rozkaz, opuścił pozycję, wycofując się na wyznaczone nowe miejsce obrony. Natomiast dwie załogi schronu, bo to wiemy, takie są wspomnienia majora Czarkowskiego, czyli schron Włóczęga, gdzie dowodził podporucznik Marian Małkowski, oraz schron Wędrowiec z kapitanem Symikiem jako dowódcą kompanii, no po prostu nie wycofały się, nie otrzymując tego rozkazu najpewniej. Tak samo jak zresztą kilkudziesięciu innych żołnierzy w liniach okupu, którzy po prostu nie wiedzieli, że należy opuścić te pozycje. No i to skutkowało tą walką późniejszą właśnie przez noc 3 września, przez dzień 3 września, z tym, że no, dla nacierających to już nie był wielki jakiś kłopot, oni po prostu izolowali te punkty oporu, no i po kolei je likwidowali, tak?
2: Czyli niby epizod, a z drugiej strony tu powiedzmy w naszej lokalnej historii przeszło to wydarzenie, przeszło do historii jako Westerplatte Południa. Do dziś się tak mówi, prawda?
3: No tak, to jest zwrot ukuty przez dziennikarzy jeszcze w latach 80-tych, 70-tych. No ale trzeba pamiętać, że ta wojna roku 39 w większości składała się z takich epizodów. Nie doszło do żadnej wielkiej, rozstrzygającej bitwy. Oczywiście pomijamy tutaj Bzurę, tak? Jedyne nasze zdecydowane kontrnatarcie. Natomiast cała ta kampania polska, no, wyglądała w ten sposób. To były wojna manewrowa, można by powiedzieć, to znaczy my musieliśmy cały czas się cofać, aby nie wpaść w okrążenie. Tak to wyglądało. I cała ta wojna wyglądała właśnie w wielu, wielu miejscach, w tysiącach miejsc z takich epizodów.
2: Ale nasi walczyli podobno i już bez amunicji, no nie mieli tych wieżyczek. No,
3: no tak, no walczyli dokąd się dało, tak? Jeżeli kończy się amunicja, a nie ma możliwości uzupełnienia, no to zostają dwa wyjścia, albo czekać na pomoc, albo niestety się poddać. No. Nie było szans na to, aby uzyskać jakąkolwiek pomoc dla tych dwóch osamotnionych schronów, które już walczyły później 3 września. Więc po wyczerpaniu wszelkich możliwości, no, dowódcy podejmowali już indywidualne decyzje. Mając oczywiście poległych, mając rannych, nie mając możliwości nawet pomocy tym swoim żołnierzom jakiejkolwiek, bo przecież nie mieli ani wyposażenia medycznego, nawet wody, podstawowych środków potrąbkowych, więc jedyną rozsądną decyzją było zakończyć walki.
2: Panie Arturze, czy to jest prawda, czy to może taka właśnie ubarwiana co nieco historia, choćby na potrzeby pokazów, które od lat się tam odbywają, organizowane przez Muzeum Czynu Zbrojnego Żywiecczyzny, że właśnie nacierający Niemcy już po kapitulacji, można powiedzieć, tego schronu oddali na swój sposób hołd dowódcy polskiemu?
3: Trudno mi powiedzieć, czy można to tak nazwać, natomiast ze wspomnień kapitana Semika wiemy, że jeden z dowodzących tutaj, no, wyraził mu swoje uznanie za ten opór, który stawiał wraz ze swoimi żołnierzami. Na ile była to kurtuazja, na ile jakieś faktyczne odczucia tegoż oficera niemieckiego, trudno mi powiedzieć. No, kapitan Semik wspominał o takim fakcie, no, ale ciężko mi, żeby to był jakiś hołd. Tak, biorąc pod uwagę, że już po zakończeniu walki jednak zginął jeszcze naszych dwóch żołnierzy, tak? Po poddaniu schronu wędrowiec była taka sytuacja i podobna sytuacja w schronie Włóczęga. Również tam doszło do mordu na już bezbronnym polskim żołnierzu.
2: Panie Arturze, mówimy chyba o najbardziej znanym z tych 5 schronów w Węgierskiej Górce, czyli o wędrowcu. Tak. On od niedawna figuruje w rejestrze zabytków. Szansa dla tego obiektu?
3: No na pewno szansa na to, że zyska ochronę prawną, to znaczy jest to już obiekt zabytkowy, no i podlega tej prawnej ochronie nie tylko jako sam obiekt, ale również jako otoczenie. Czy to jest szansa? No w jakiś sposób na pewno tak, no ale jest to też jakby można powiedzieć docenienie wartości tego obiektu dla historii. Nie tylko tu naszej regionalnej, ale dla historii Polski, można powiedzieć. Cała linia oczywiście tych schronów wymaga naszej uwagi, naszej opieki i żeby to po prostu przetrwało dla kolejnych pokoleń.
2: Wy jako muzeum, można powiedzieć, trochę opiekujecie się tym miejscem, ale przede wszystkim organizujecie tam wystawy. W czasie, kiedy można tam zajrzeć, nie ma obostrzeń, przynajmniej jakoś podkręcanych, jest wystawa. Co tam można oglądać?
3: Jest to wystawa w schronie Wędrowiec oczywiście, dokumentująca wydarzenia z tych walk tutaj na ziemi żywieckiej. Co można obejrzeć? No, można obejrzeć zdjęcia, dokumenty, wyposażenie, uzbrojenie, umundurowanie żołnierzy Wojska Polskiego. Sam obiekt jest również warty oglądania, sam schron Wędrowiec. Na wystawie staramy się jak najwięcej pokazać takich pamiątek osobistych czy związanych z tymi obrońcami, z żołnierzami Korpusu Obrony Pogranicza, którzy tutaj od 1 września bronili naszych południowych granic. Udało się nam zebrać trochę fotografii, trochę dokumentów o tych ludziach, o ich historii. I cały czas oczywiście liczymy na to, że będą jeszcze napływały do nas te materiały od rodzin tych żołnierzy. No i musimy powiedzieć, że już przez tą naszą działalność te nasze zbiory mocno się wzbogaciło, wiele, wiele cennych informacji.
2: Takie miejsca są właśnie szansą, żeby ta lokalna historia, te lokalne potyczki, być może bez większego znaczenia w takim globalnym jakimś ujęciu, ale właśnie ważne dla lokalnej społeczności, żeby one przetrwały?
3: No, oczywiście, że tak. To jest nie tylko dla lokalnej społeczności, ale przede wszystkim, oczywiście, to są bardzo ważne miejsca, to jest nasza historia, to jest nasza tutaj ziemia i to są przeżycia naszych przodków, krótko mówiąc, co tu dużo mówić. No, trzeba o tą pamięć w jakiś sposób dbać, tak? Te obiekty stały się atrakcją turystyczną gminy, można powiedzieć, i bardzo dobrze, bo im więcej osób będzie je oglądało, będzie zwiedzało, no to tym lepiej. Dwa schrony są oczywiście dostępne w tej chwili do zwiedzania, czyli to jest schron Waligóra i schron Wędrowiec. Dwa pozostałe jako trwałe ruiny również nadają się do oglądania, do zwiedzania, do zapoznania się nawet z konstrukcją tych obiektów. No i jest to taka cenna lekcja dla zwiedzających, lekcja historii tutaj i lokalnej, ale też ogólnopolskiej. Tak jak inne tego typu miejsca w naszym kraju.
2: Wspomniał Pan o 4 schronach. 5 jest podobno zabudowany po prostu budynkiem mieszkalnym.
3: Tak, to już od wielu, wielu lat na schronie Włóczęga stoi budynek mieszkalny i ten obiekt nie jest dostępny dla zwiedzających.
2: Zawsze w ostatni weekend sierpnia, w ostatni weekend wakacji można było oglądać rekonstrukcję historyczną właśnie tych walk z Węgierskiej Górki. To już drugi rok bez rekonstrukcji, prawda?
3: Tak. Już 2 lata nie odbywa się te widowiska historyczne, no ale zobaczymy, co czas przyniesie i może wrócimy do tematu.
2: No bo te spotkania cieszyły się ogromną popularnością.
3: No, wzbudzały oczywiście zainteresowania i nie narzekaliśmy na brak widzów. Więc tym bardziej myślę, że sprawa jest aktualna i zobaczymy, jak się tutaj nasze wszystkie losy potoczą. Wtedy wrócimy do tematu i być może w przyszłym roku zaprosimy Państwa do Węgierskiej Górki.
2: to jeszcze pytanie, jak dla Was, z miłośników historii, rekonstruktorów, ten rok kolejny już z pandemią, jak Wy funkcjonujecie? Mieliście w ogóle możliwość, żeby się spotkać na, no właśnie, choćby takich spotkaniach, takich wydarzeniach jak w Węgierskiej Górce?
3: No tak, były oczywiście takie spotkania, o wiele mniej tych imprez niż w poprzednich latach. Mniej tych imprez, mniej tych spotkań, ale jeżeli chodzi o zainteresowanie turystyczne, no to myślę, że jest na spokojnie na takim samym poziomie jak w poprzednich latach. Być może nawet więcej osób, które nie wyjechały za granicę, zwiedzają nasze tutaj ziemię, naszą ziemię żywiecką, zahaczając też o Węgierską Górę.
2: Czyli co, czekamy tak naprawdę na kolejny rok, kolejną końcówkę wakacji, no i miejmy nadzieję na spotkanie przy forcie.
3: No myślę, że tak. Trzeba mieć nadzieję, że wszystko będzie dobrze.
1: SK Beskidy.
4: Po raz kolejny wybieramy się na spacer po Żywiecczyźnie, a może dokładnie po Żywcu, tylko po jego różnych dzielnicach.
5: Anna Barabasz. W zasadzie wyprawa do Moszczanicy miała zupełnie inny charakter niż wszystkie inne wyprawy, bo każda z tych wypraw była nacechowana jakąś dla siebie swoistością. I tutaj doszłyśmy do wniosku, że wykorzystamy ten potencjał, który Moszczanica ma, mianowicie szkołę. I szkoła i Joanna Paciecha z Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących była naszą przewodniczką i była naszym kontaktem w Moszczanicy. I z tego wyszły bardzo ciekawe rzeczy, bo zawsze, kiedy pyta się młodzież o recepcję ich otoczenia, rzeczywistości, to oni mówią zupełnie inne rzeczy niż te, których moglibyśmy się spodziewać, choć w kontekście bardzo zbliżonym do tematyki rozmowy. To było zachwycające, jak ciekawie, jak fajnie młodzież reaguje na tą szkołę. To jest, myślę, że dla samej szkoły bardzo cenna informacja. To dobrze, kiedy ludzie dobrze się czują w miejscu, w którym spędzają tak dużo czasu. I mam nadzieję, że uda mi się Państwu przekazać te emocje, które nam się nasunęły od razu po lekturze korespondencji z tą młodzieżą. Moszczanica zatem. To był kolejny punkt naszej wyprawy. Moszczanica. Historia tej osady jest równie długa jak Żywca i Zabłocia. Autobusem linii numer 7 jedziemy najpierw obszarem pod górą, potem przez górę Burgałowską, zwaną bardzo często przez mieszkańców Żywca Bułgarowską. To jest jedno z modelowych przejęzyczeń. I chwilę później wjeżdżamy do Moszczanicy. Po lewej stronie mijamy cmentarz żołnierzy radzieckich, a z kolejnym zakrętem zabytkowy budynek Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu Moszczanicy. Szkoła na tyle mocno jest wpisana w lokalny krajobraz, nie tylko krajobraz Moszczanicy, ale Żywiecczyzny, że często uczniowie pytani, do jakiej chodzisz szkoły albo z jakiej szkoły jesteś, odpowiadają z Moszczanicy i wszystko wiadomo. Dlatego właśnie przewodnikiem po Moszczanicy zostali uczniowie, uczennice tej szkoły, a pośredniczką między Mozaiką, czyli nami, a młodzieżą ze szkoły była Joanna Paciecha, która w Moszczanicy jest germanistką. Jak to się stało? Przesłałam Joannie 5 pytań, prosząc, by chętne osoby wypowiedziały się anonimowo. Reakcja była nadspodziewanie duża, byłam tym zachwycona. Ankiety trafiły do kina Janosik, tam zostały zdeponowane i z kina Janosik przekazano je mnie. To był kwietniowy, słoneczny wreszcie piątek, taki dobry sygnał, że będzie można fajnie pracować, endorfiny się uwolnią. I czego dowiedziałam się od młodzieży na temat Moszczanicy? Całkiem sporo. Pytanie pierwsze, lokalizujące. Z czym kojarzy się nazwa Moszczanica? I cytaty. O ile mnie pamięć nie myli, nazwa pochodzi od licznych mostów. Pisze jedna z uczennic. Ze spokojnym miejscem, pisze ktoś inny. Ze szkołą, z końmi, z klubem strzeleckim. Padają najczęstsze odpowiedzi. Oczywiście kojarzy się również z Pałacem Kępińskich, w którym przebywał Piłsudski w 1934 roku. Co jeszcze? Z czym jeszcze kojarzy się Moszczanica? Piękny krajobraz, miejsce, gdzie można odpocząć, cisza i spokój, piękne drzewa i ludzie, przyjaciele, dobrzy znajomi, fajne dziewczyny, dobra zabawa i brak chodnika. Skojarzenia bywają też nieco inne. Jeden z uczniów pisze, nazwa Moszczanica kojarzy mi się z Dżownica oraz akcja ratownicza. Dla innego ucznia skojarzenie jest jedno, jajecznica. Pamiętam, że jak czytałam te skojarzenia słowne jeden do jeden, to pomyślałam sobie, że pewnie gdyby była okazja, to polubiliby Derrida. Taki postmodernista francuski, który uwielbiał pracę nad językiem. I myślę, że Derrida byłby zachwycony tymi skojarzeniami. Kolejne pytanie, pytanie numer dwa, pytanie refleksyjne. Brzmiało tak, pamiętam, że gdy byłem tu pierwszy raz, to i młodzi mieli dokończyć. I co pamiętają? Pamiętam, jak na dniach otwartych z grupką znajomych postanowiliśmy wracać z Moszczanicy bez pytania o drogę, a byliśmy tu pierwszy raz. Stojąc pod bramą, naradzaliśmy się, że idziemy w lewo. Szliśmy 45 minut. Z jednej strony drogi na drugą, śmiejąc się, opowiadając o wrażeniach i planach na przyszłość. Po dojściu do głównej drogi wiodącej z Żywca na Suchą, kolega ją rozpoznał. Chcę podkreślić, że żadne z nas nie wyjeżdżało za często spoza naszej miejscowości, więc był to pewien wyczyn. Oczywiście rozpiski autobusów nie było, ale po pół godzinie zobaczyliśmy znajome logo Janowca i wróciliśmy do domu zmęczeni upałem i z pierwszym wspomnieniem ze szkoły. Zupełnie pomylili drogi, poszli dokładnie nie w tą stronę, co trzeba, ale bus lokalny z odpowiednim oznakowaniem dał sygnał, że są jeszcze cały czas u siebie, są w strefie, z której mogą się spokojnie przemieszczać. Co pamiętają inni? Piękne widoki, piękną okolicę, jezioro, lasy, konie. Pamiętam, że gdy byłem tu pierwszy raz, to byłem zachwycony widokiem gór. Widok gór z dziedzińca szkoły, następna osoba, dodaje kolejny uczeń. Jeszcze inna uczennica pisze, a gdy wjechałam pierwszy raz do szkoły, zobaczyłam piękne konie, a na nich uczniów tej szkoły i oczarowała mnie ta Moszczanica. O tym, że architektura jest tu niebanalna, mówią sami uczniowie. Spodobał mi się budynek szkoły, pisze kilka osób. I wcale się nie dziwimy. Następny cytat. W sumie spoko miejsce, ale daleko od centrum i nie ma tu zasięgu. Fajne są tu drzewa i cisza. Ta odległość od centrum pojawiać się będzie jeszcze kilkukrotnie i w zasadzie trudno stwierdzić, czy wada to, czy jednak zaleta. Co jeszcze? Kolejny cytat. Ciepło, duszno, miałem spalone ramiona, cały byłem spalony. Wiedziałem, że będę uwielbiał to miejsce. I kolejne wspomnienie. Ogrom ludzi, nowe rzeczy, nowi nauczyciele. To wszystko było super. A potem mandat w MZK.
6: Wow, ale to jest niesamowite, jak zupełnie inaczej młodzież, tak jak powiedziałaś, spostrzega rzeczywistość i świat. My byśmy mówiły o zupełnie innych rzeczach. No.
5: Pytanie trzecie zatytułowane kierunkowskazy i zadałam pytanie, co koniecznie trzeba zobaczyć w Moszczanicy. I odpowiedzi. Myślę, że przede wszystkim warto przejść się na nogach przez Moszczanicę. Krajobraz jest zachwycający, zwłaszcza wiosną i latem, kiedy można podkradać jabłka z drzew mieszkańcom. I to była odpowiedź rozbudowana i pełna, ale a gdyby tak bez wyjaśniania, oto miejsca, które należy zobaczyć, dlaczego, bo wskazują je nasi przewodnicy. Szukajcie zatem. Pierwszy kierunek, teren szkoły i cmentarz żołnierzy radzieckich. Kolejny kierunek, trzeba koniecznie zobaczyć krajobraz i stadninę koni. I dalej, na pewno pałacyk, w którym przebywał Józef Piłsudski. Dalej, pomnik w środku lasku, strzelnica, stawy, małpi gaj, kapliczka przy stawie na drodze do Rychwałdu. I dalej krajobraz, pole, konie, dworek Kępińskich, obraz Józefa Piłsudskiego w bursie szkolnej. W Moszczanicy trzeba zobaczyć przepiękny krajobraz, ponieważ jego widok pozostaje w pamięci na długo. Las, stajnie przy szkole, bo to miejsce z pasją i rozwija ludzi, pisze jedna z uczennic. Pytanie czwarte, czyli wspólna podróż. Gdybyś mógł zabrać tutaj kogoś, tutaj czyli do Moszczanicy, na spacer, na wagary, na wycieczkę, to dokąd? Nie chodzę na wagary, XD. Co do wycieczki, to mam świetne wspomnienia z praktyk, więc jakiś biwak w lesie moszczanickim byłby super pomysłem. Wypowiedzi uczniów zarysowują bardzo wyraźne ścieżki, trasy i trajektorie. Trzeba zatem koniecznie stanąć na mostku na Rychwałd. To zresztą nie powinno dziwić, przecież to Moszczanica, mosty są tu niemal najważniejsze. Niemal, bo ważne są również, jak piszą uczniowie, lasy i stawy. Trzeba koniecznie iść również nad jezioro do szkolnej stajni w godzinach na jazdę konną. Wątek koni i przyrody staje się tu wręcz podstawowy. W jednej kwestii zgadzają się wszyscy. Do lasu. Co jeszcze? Sklepik u Żuni. Pojawiają się kilkukrotnie. Oznacza to, że koniecznie trzeba to miejsce zidentyfikować. I jeszcze na strzelnicę. Na drodze do Rychwałdu, na płyty, a potem w las na strzelnicę. Spacer po okolicy obok stadniny. Jeden z uczniów pisze, gdybym miał gdzieś tu pójść, to poszedłbym gdziekolwiek, ponieważ miejsce jest bardzo ładne. Gdzie zatem iść? Od czego zacząć? Może po prostu, jak powiedział jeden z uczniów, w las. Pytanie piąte. Ludzie. Jakie nazwiska, osoby, legendy związane z Moszczanicą znasz? I cytat. Oczywiście Józef Piłsudski. Oprócz niego wydaje mi się, że Komorowski był właścicielem tych okolic z czasów, kiedy pojawiają się pierwsze badania o Moszczanicy. Faktycznie. Obecność marszałka Piłsudskiego rok przed śmiercią w dworku Kępińskich trwale zaznaczyła się w mentalności ludzi. Mieszkańcy często mówią dworek Piłsudskiego, no i oczywiście państwo kępińscy. Ale to nie wszystko. Co mówią jeszcze nasi przewodnicy? Cytuję. Po tej szkole jeździł kiedyś Ursus 914. Nie wiem, czy to fakt, czy prowokacja, ale brzmi nieźle. I jeszcze Na pytanie, jakie nazwiska osoby legendy związane z Moszczanicą znasz, jeden z respondentów odpowiada: Karol Lach, Gachu, Żygliński, Jakub Hankus, których z tego miejsca serdecznie pozdrawiamy. Nasze przewodniczki i przewodnicy są w większości przyjezdni, nie mieszkają w Moszczanicy, ale są tam niemal codziennie. Skąd są? Czy będą wracać i ruszać w las lub na stawy w drodze na Rychwałd po zakończeniu szkoły? To już zupełnie inna historia. I tak skończyła się nasza wyprawa do Moszczanicy.
4: Moszczanica wyjątkowa, byłam tam kilka razy i rzeczywiście krajobrazy urzekające, no a szkoła to w ogóle wyjątkowe miejsce, bo miejsce z pasją i te zwierzęta i te dzieciaki, które tak kochają te zwierzęta, bo właśnie takie dzieciaki przychodzą do tej szkoły. No możemy sobie pozazdrościć, że mamy taką placówkę w takim miejscu, w takim regionie. No jak widać, młodzież to mocno docenia. A już niebawem w kolejnym odcinku wybierzemy się w kolejne piękne miejsce w Żywcu, ale o tym za kilka.
1: SK Beskidy.

0: Dofinansowano ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Żywieckiej Fundacji Rozwoju i Gminy Radziechowy Wieprz.
1: Dzień dobry.
2: No witam pięknie. Moje nazwisko Brodka Grzegorz. Przyjechałem z Radziu. Rokowizmowanie, bo 65 lat skończył niedawno. No i jak ze Holcem był, zainspirował mnie już tak w Raszczyznach, co się u nas dzieje. Ale nie było na to czasu. Człowiek później pracował na kopalni. Mało było czasu, bo trzeba było się zająć rodziną, wychowaniem dzieci. No i jak ze krzesłem na pensję w 2007 roku, to zacząłem spełniać marzenia z dzieciństwa. No jak się zrobiło trochę więcej czasu, no to zaczął się zajmować tym zbójnictwem. To mnie zainteresowało to,

0: tego Janosika przetest trochę mało oglądał. No i tak pomału sobie myślę, że trzeba coś w tej materii zrobić, bo to przecież jest dziedzictwo naszej kultury tutaj beskidzkiej. No i ustawiam sobie taką copkę, co się nazywa Głowuk Zbójnicki. No i zaczął się od takich niewinnych, różnych spotkań. Chłopcy się też koło mnie gromadzili, co to jest, jako to jest. Poszła no pani i Jacia Juraszowa stroje do tego. A to wykończenie na głowę ja już zrobił. No i z początku my się nazywali Głono Sporu. Nazywajmy się bez Zbójnicy Łodżywca. No ale każdy się chciał nosić paradnie, bo zbójnicy nie wyglądali. Tam był ino jeden harnaś, który dowodził taką bandą. No i on miał ten kłobuk zbójnicki paradny, a resztę było targane w kapelusach, co mi dogonili szczupagami na ciebie. To nie tak szczupagami, bo szczupagi to mieli do walki i tak było to reprezentować to zbójnictwo. Ma byle jaką nahaję, byle jaką kawał karkowski i tak bronili. A skąd się to wzięło? To zbójnictwo Beskidach się było stąd, że właśnie na przełomie XVII-XVIII wieku tutaj nasze tereny były pod zaborem austriackim. Bieda była straszna. Ludzie się żyli z tego, co uprawili, jeszcze musieli oddać daninę. Młodych chłopców brali do wojska, do Austrii na 9-10 roków. No i przychodzili stamtąd albo kaleki, albo nie przychodzili wcale. No i chłopcy się zbuntowali, poszli w las, no i tak się zaczęło to zbójnictwo tu. I robiło się bardzo dużo tych band zbójnickich po lasach. No i ci zbójnicy przebywali przeważnie pokryci po tych lasach. Mieli kontakt z bacami, bo tu obszarstwo było na tym terenie strasznie rozwinięte. No, tam się żywili u nich, pomagali im przy łopcach. A na zimę schodzili znowu pod przykryciem nawet u panów. Się zatrudniali jako parobkowie, a oni nawet nie wiedzieli. No a jak przyszło budzki zazieleniały, no to zaś rusali do lasu. No a w lesie siedzieli, no i jak tutaj był szlak cesarski, kupcy od Krakowa, nawet z Austrii, z Węgier, tym szlakiem tutaj się przemieszczali przez nasze tereny i zbójnicy wtedy napadali na nich. No i co tam mieli, to im brali. No i dzielili się z tą biedotą we wsi. No i tak to wyglądało.
1: Kto zbujował?
0: No zbujowali chłopcy z rodzin biednych, no. No bo biedota tu była. Ubierali się w co mogli, jak mogli, no a my to chcemy otworzyć trochę w innej formie. No i potem jako zbójnicy Łodżywca my długo działali, no ale każdy chciał się nosić paradnie. No i posyłek im te kłobuki na głowę, no i zmienimy nazwę na Beskidcy Harnasi. No i tak działamy do dzisiaj. Jest nas czasami takich czynnych, co tym żyją, tak jak ja, to jest nas ze 5-6. No ale jak trzeba nos więcej na tą imprezę plenerową, czy co, bitwy ze Szwedami prowadzimy tutaj na Zaduszkach Narodowych. W tym Wilkowicach jest bitwa na Szańcach i tu też tam bierzemy udział. No to jak trzeba, to się nawet nos z 14-16 zbierze. No i tak to wygląda mniej więcej.
1: Ale skąd się zrodził ten pomysł? Opowiadał ktoś o Burym, o Prućpoku, o tych zbójnikach?
0: No właśnie, to jak zacząłem czytać tą historię o tych zbójnikach, no i to tam i opisuje, że tutaj na tym terenie działało bardzo dużo takich kompanii, którymi dowodzili hetmani Harnasie, między innymi bracia Klimczakowie, Ondraszek, Bury, Kroćpok, no i wiele innych, było ich to masę. I przy takiej jednej kompanii zbójnickiej potrafił nawet ten Harnasz 250 ludzi zgromadzić. To były kompanie wielkie. No. No i tak to zostało zapomniane, no bo wtedy w tych czasach zbójnicy byli przestępcami. No według panów to byli przestępcami, ludzie wyjęci spod prawa, którzy ino mordowali, ale tak do końca to nie jest, bo na przykład o Hitlerze, Mussolini nie ma żadnych ballad ani pieśni, a o zbójnikach tego jest masę. I nie było tak do końca, że oni byli tylko. Pewnie jak wszędzie ludzie byli dobrzy i źli, no ale większość posłał ten raz, żeby pomóc tym rodzicom, tej biedocie we wsi.
1: No, w filmie tego też tak do końca nie pokazali, jak było, ale chcieli ich w lepszym świetle postawić, że też pomagali, bo na pewno tak było, że tym swoim rodzinom pomagali.
0: No, ten film Janosik to taka bardziej była komedia. Ten nasz polski, bo słowacki to tam pokazał straszne mordy. Tam byli bezwzględni ci zbójnicy w tym filmie, którzy Słowacy zrobili. Oni mieli tylko jednego zbójnika, Janosika Sterchowej. No ale tam został mit po nim wielki. Jest wioska, ma pomnik tak potężny. Parę razy my tam byli przy tym pomniku. No i tam są dni Janosikowe, które obchodzone są przez 3 dni co roku. Piękne imprezy. Mieliśmy okazję też tam być. Jeżdżymy w różne miejsca, nas proszą. Na takich pasterskich, z pasterzami na Rydykach, na Osodach. Nawet byliśmy w Instytucie Polski w Czechach, w Urzędzie Marszałkowskim też my byli.
1: To jednak ci zbójnicy zostawili dobre wspomnienia po sobie, na pewno skoro im pomniki budują i pieśni o nich układają.
0: No myślę, że tak, no. Ja o tym żyję, nie wiem jak długo będę żył, ale mnie to kręci. Zajmuję się tym na co dzień, punktem. Mało tego, robię różne takie góralskie rzeczy, jak drogi pasterskie, pis sołecki, wakat do dziadów, że też zrobił niejedno. No mnie to kręci i dopóki dam rady, no to będę się bawić.
1: Panie Grześku, słyszę, że pan mówi ładną gwarą. Skąd ta gwara? Czy z domu wyniesiono, czy nabyto, nauczono?
0: Nie wiem, jak to powiedzieć. No od Polca, że był wychowywany też w takiej biednej chałupce z babką, a babka nie mówili i no dodali. No i teraz mi został w głowie tej pary. Ja wiem, czy do końca ona taka była. No ale co mi zostało, to no to próbuję to Kasik tam zakodować w tej głowie i czasami tą gwarą coś i powiedzieć.
1: Gwary nam zakazywali za młodych roków.
0: No to jest też prawda. W szkole to jak się powiedziało gwarą, to się i buje dostało. No i takie były czasy.
1: A co pan pamięta jeszcze, czy z babcią związanego, czy z dziadkiem? Co robiły dzieci? Co pan pamięta?
0: To były odległe czasy, ale to były inne czasy. Było całkiem inaczej, ciekawi. Zabawy dzieci to nie wyglądały tak jak teraz. Kawałek patyka, czy tam ślajdra się wzięło.
1: Co to ślajdra?
0: Ślajdra to jest ówczesna proca. Bo to było zrobione tak prymitywnie. Kawałek łokracki, gumy nawet były od słoiku, od beku. Kawałek skórki kamieniami i się strzelało do plasek, do bylecek. A dzisiaj taka proca to już jest zrobiona porządnie. Elegancki, z jakiegoś pożywa ten uchwyt, do tego gumki takie konkretne, skóra wyprawiona. Aczkolwiek tym się dzieci nie chcą bawić, bo wolą telefony, komputery.
1: I szczelają się w grach.
0: I szczelają się w grach, dokładnie.
1: A co pan pamięta takiego przyjemnego? Słyszałam coś o rybach, że pan łowił ryby.
0: No jak byłem chłopcem, to nie było tak jak teraz. Nie dość, że mało tej wody płynie w potoku. Ja pochodzę z Cięciny, tam był potok taki, nazywał się Cięcinka. To była rzeka nieregulowana, całe co z mostki zabierała, to pamiętam. Jak przyszła powódź, to ino mostki zbierali. No i było takich dużo wyrwów w tej rzece, jak chłopcy zastawiali plosa, to się nazywało. Dzisiejsze takie tamy. To było lato, było inny był czas, inny klimat był u nas. Przyszły wakacje, jak się udało majtki, to cały tydzień się w samych majtkach goniło, tak było ciepło. No i jak zastawili plosu, zacieni, żeby nazbierać tej wody, to ta woda ino płynęła takimi pomiędzy kamienie i w tych lochach się chowały ryby. No to my zaraz z chłopcami poszli i wyciągali my takie bogate pstrągi, palmy. A dzisiaj to tam nawet dziady nie pływają.
1: Ale co z tymi rybami? Nieśliście mamie?
0: No przynieśliśmy mamie, no i zrobiła na obiadu, smażyła. Wspaniała ryba. Taki pstrąg potokowy dzisiaj to jest rarytas.
1: Były czasy. No teraz były. Nie wolno.
0: Teraz nie wolno, zresztą tych ryb już tam nie ma.
1: A w co się dzieci bawiły, pamięta pan? Oprócz tej trocy.
0: No co, no dziewczęta grały w klasy, chłopcy się bawili w podchody. No co z takiego, no nie było, piłkę, my najwięcej to my piłkę kopali. Jak rano człowiek zjadł śniadanie, dwie wakacje, to potem cały dzień za tą piłką gonił. Pisał do nauki, porwał jaką fajdę chleba ze smolcem, no i zaś wziął. A wiecą dostał pożyczki od ojca, od matki, za to, że przysiał wybabrany, potargany gacie. I tak to wyglądało.
1: Tak było. Tak sobie myślę, nurtuje mnie taki temat, świniobicie. Myślała Ksał o gaździe, który by mi na ten temat poopowiadał. Mogę się popytać? Może co pan panu...
0: To była uciecha. Czekało się na to prawie cały rok. Jak przyszła jesień, to te świnie w każdej chałupie prawie na wsi chowali. Nadeptali kapusty. No i potem przyszedł ten cos świniobicio. No to dzieci nawet się wtedy do szkoły niosło. No bo to był dzień święto strasne. Dzisiaj już tego nie ma, ale ja tak sobie pomyślał, że mi się to cały czas w głowie kotłowało i napisał jak taki wiersz nawet, bo trochę też się tą czasami zajmuje taką barową poezją. Świniobić. Kiesik u nas tak bywało, że prosięcko się chowało. Babka z dziadkiem zlić dawali, duzą świnie uchowali. Jak urosła na 100 kilo, świniobicio przysła chwilę. Gornek wody trza naważyć, co by świnie dobrze sparzyć. Ujek gonił cały ranek, co by kupić majeranek. Krupy, cosnek, torbkę pieprza, żeby dobrze sprawić wieprza. Potek noże nabrusili, bo co roku świnie bili. Gorści trzyma już siekierę, cekaj świnie jak cię zdzielę. Jak ją praśnie między łocy, ujek z miską już doskoczył. Zaraz świnie łoparzyli, na korycie położyli. Worym świnie polywali i nożami ją śkrobali. Już ją pięknie łogolili, radki brymką łopolili. Po te świnie powiesili, plaki z niej wybebesyli. Do gora wsadzili ryło, by się godnie uważyło. Na wyroby przysła pora, ryło trzeba wyjąć z gora. Pokostowaj wieprzowinę, użnąć kąsek pod garlinę. Krupy trzeba wsuć do miski i wymieszać dobrze kiski. Plaki już wyślamowane, zaraz będą nadziewane. Ujek mielą już wątróbkę, co by zrobić pasztetówkę. Salce sony już zrobione, świniobici zakończone. Dzisiaj mamy inkse czasy, rzeźnie robią już kiełbasy. Unia na wsi zagościła, świniobicio zabroniła.
1: No pięknie, z tego wiersza już się można dowiedzieć, co do czego było. Że do pasztetówki szła wątróbka, świnie trzeba było zmierzyć, nie? Jak miała ile? Mierzyli jakiś...
0: No mierzyli, jakiś... mieli kawałek porwózka, zakładali tu za łopatki, potem mierzyli centymetry. Jak na porwózku było metr, no to miała 100 kila, a każdy centymetr, no to było 10 kila więcej. Tak to mierzyli.
1: I co, świnie zabijało się kiedyś łobuchem?
0: Łobuchem prasnął w łeb i potem robili dalej.
1: Zawiesili
0: na takim wiercu, w stodole to przeważnie bywało. Różne metody mieli, jedni skrowali, jedni nawet słomą łowijali, łopalowali. No ale u nas tutaj to bardziej parzyli wodą i wrzątkiem, no i skrowali te sierść. koty nam pięknie umyli, powiesili, rozkroli, no i bebesyli po kolei, rozbierali.
1: Jaką rolę miały dzieci przy świniobiciu?
0: No dzieci przy świniobiciu to podawały worki.
1: Szlamowały flaki?
0: Nie, tego to musiał robić dobry fachowiec, bo jak... To trzeba było umieć zrobić, bo jakby trochę mocniej przycisk, bo to taką się robiło z drzewa, taką packę.
1: Wyżłobioną.
0: Wyżłobioną i to musiał mieć wyczuć w rękach, bo jak mocniej przycisk, to te jelita się rwały. No i to trzeba było fajnie wyślamować, żeby nie było, nie zostało nic. No i potem dopiero nadziewali te kasze z krwią, z przyprawami, z podgarliną. Z tego powstała dzisiaj sokaszanka.
1: Kiszka.
0: Kiska wtedy na dodanie.
1: A do pasztetu? Wątróbka, co jeszcze?
0: Do pasztetu szła wątróbka, kawałek podgarliny, boczku, nie wiem, kuca zdaje się też dawali do tego.
1: A boczku jakiego? Z tej świni?
0: No z tej świni surowego kąsek boczku, żeby to nie było bardzo suche.
1: A kiełbasy? Trzeba było mięso.
0: Kiełbasy, no to tak, przeważnie robili w ten sposób, że świnie jedną nogę zadnią wędzili. Ona wisiała potem na strychu, chodziło się i na siasku, kroło się. To było fajne mięso. Dzisiaj takie mięsa.
1: I to się nie psuło?
0: To się nie psuło, no bo to było odpowiednio nasolone, zapeklowane i potem porządnie uwędzone. Wędziło się kiedyś i cały dzień. Teraz szybko wszystko, byle jako i naszpikowane chemią.
1: I jak się wędziło? Kto wędził?
0: No wędzili w każdym domu, była jakaś ich becka, albo zrobiono z desek, albo po kapuście starej. Do tej becki układali, zrobiło się polenisko pod tym, poliło się drzewem bukowym, przeważnie twardym, albo dodawało się na koniec jałowca, żeby takie fajne, takie obasa goryczki dostała. Dodawało się też owocowych drzewów, śliwkę. Temperatury tam wtedy nie było ani tych, żeby to mierzyć. Jak rękę wkładał do wędzoka, cudze jest ciepło, to znaczy, że było dobre. I tak wędzili.
1: Co się najczęściej wędziło?
0: No wędziło się, się zrobiło, bo szenki się robiło. No a ta druga noga to była zmielona właśnie na te kiełbasy. Do tego był dodany boczek. No i czosnek, pieprz, przyprawy. No i z tego była fajna kiełbaska. To dzisiaj takie kiełbaski trudno spotkać.
1: A po co się peklowało mięso?
0: No żeby się jak najdłużej trzymało i żeby zmiękło. Bo mięso było takie surowe, twarde. Jak się dodało tej soli peklującej, kiedyś się dodawało saletry. A teraz już jest sól peklująca, która powoduje, że to mięso kruszeje. I ono się nie psuje, bo dostaje taką porcję soli, że się konserwuje. No ale to jest wszystko z chemią, no i nie wiem, czy do końca to takie zdrowe jest, jak to się gnęło.
1: Kiedyś nie było gdzie przechowywać, to nie trzeba było.
0: No ale do studni w dzwoneckach wpuszczali, bo jak nie było lodówek, no to na podwózku do studni i tam było cały czas jednakowo temperatura, chłodno w lecie i w zimie i tak przechowywali mięso. Albo do becek solili słoninę.
1: W płótniach.
0: Pucierki dodali na to. Płótnie.
1: Układali.
0: Układali, przesypowali solą, no i...
1: Słyszałam, że zalewali nawet takim smolcem utopionym, że tam się nie dostało powietrze i się nie psuło.
0: No to...
1: Spyrkę.
0: No spyrkę tak robili, no. Nawet mięso do słoików, czy kiełbasy jak narobili, żeby dłużej przechować, to też dawali do słoików i zalewali smolcem, co natopili z tej słoniny.

0: dzielić się tymi wyrobami z sąsiadami czy z rodziną?
1: To jest rytuał. Musiała być w tym dniu kwaśnica. Jak się biły te świnie, jak już się dostał do karczku, masol, jak rozbierał świnie, to zawsze tam porę kąsko ukrył. No i się ważyło na tej kapuście z tej becki, co była nawet tano, kwaśnicę. Była też to dobra rzecz. Dzisiaj się ją zrobi, ale ona już tak nie smakuje. Kasik, to mięso jest inne. Inny smak, bo jak Kiesik miał. No a po tym, jak już po tym świniobiciu, już masoż poszedł po chałupie, no to trzeba było podzielić. Po sąsiadach się roznosiło piski, kawałek kotleta. No i to taki był rytuał, że jak żeś zaniósł sąsiadowi, to ci potem sąsiad zaś oddał. I cały czas mieli świeże, no bo nie w każdy dzień. Każdy bił, ma jeden ten dzień, drugi za tydzień, za miesiąc, zawsze tego świeżego

0: pamiętam, nie wiem czy dobrze pamiętam, z dzieciństwa móżdżak z jajecznicą.
1: No, też pamiętam. Móżdżak jak byją, to już były jajka przyrychtowane, trochę cebulki, pieprza jak usmażyli. To był taki rarytas, którego dzisiaj chyba nikt nie pamięta.
0: No właśnie, mi się zboczyło, ale nie wiedziałam, czy to dobrze pamiętam i chciałam się żeby mi ktoś potwierdził. Móżdżak z jajecznicą.
1: Był to rarytasik na tamte czasy.
0: Co pan sądzi o dzisiejszych wyrobach wędliniarskich, o mięsie?
1: No trudno mi jest powiedzieć, bo nie mam kontaktu z rzeźniami, z tymi. No ale jest to inny to ma smak. Jest to tak nafaszerowane chemią, że niekiedy to aż język boli od tej soli, tej salety.
0: Wszystko szybko.
1: Szybko i na beścik za pieniądze.
0: A ma pan taką myśl, co by pan chciał, żeby się wróciło z dawnych lat? Czego brakuje?
1: Ja wiem, no brakuje tej takiej ludzkiej życzliwości, takiego zbliżania się do siebie. Ludzie się kasi pozamykali, poobsadzali tujami, jeden na drugiego, tam zaglądnie od czasu do czasu. Nie ma tych czasów, co ludzie tam jeden na drugiego nie zawołał, już pomagali sobie przy ziemniokach, przy kopaniu, przy sianie. A dzisiaj każdy sobie rzepkę skrobie i mi się wydaje, że to lepsze było, jak ta więź międzyludzka taka była naprawdę bardzo.

0: nie powinno być, bo taka życzliwość ludzka spaja naród i ludzie są wtedy, to państwo, ci ludzie są wtedy lepsi. No. Nie wiem, co o tym sądzić, ja już chyba nie doczekam tych chwil, no ale chciałbym, żeby tak było.
1: No każdy ma swoje sumienie, ale myślę, że

0: prac dziecinnych, co, jak pomagali, jak wyglądało, czy świniobicie, czy jakieś inne myśli zaczną im przychodzić do głowy, inne wspomnienia. Myślę, że to wszystko było bardzo wartościowe, bardzo panu dziękuję. I myślę, że to nie koniec naszej rozmowy.
1: Jak tam się komu to przyda na ceny, ty.
0: Bardzo dziękuję.
1: No ja też dziękuję.
2: Dofinansowano ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Żywieckiej Fundacji Rozwoju i Gminy Radziechowy Wieprz.

0: się żyje.
1: To historyczny moment dla polskiego rapu. Kłebo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał Kłebo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
2: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
1: To pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły mamy na sk.pl. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego koncertów, na których widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już niebawem. To zdecydowanie był wieczór Madony, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z siedmioma nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się też dla K-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Ciekaw jestem, jaki tytuł wy dzisiaj w niedzielę sami sobie byście o poranku szczególnie przyznali. Czy może, że jesteście waleczni albo mega rozleniwieni? No nie wiem, kombinujcie. Ja wam będę grał hity na czasie, zaczyna Harry Styles, Rafał Adamczak, dzień dobry.

I tak nas w ten niedzielny poranek kołysze Sanach swoją najnowszą propozycją Cicho Sza. Ciekaw jestem, kiedy kolejną nową nas zaskoczy. Wiadomo, jak to z Sanach bywa. Cisza, cisza i nagle... No właśnie, nowy hit. No to czekamy. Bauza Magnetic będzie za moment. Będzie też Margaret, będzie Dua Lipa. Ale teraz coś z cyklu Radio jak policja bawi, uczy, wychowuje, ale żeby nie było do końca tak groźnie, to słuchaczka nas poprosiła o interwencję w tej sprawie. Jako że pogoda jesienią o poranku w różnych częściach naszego kraju bywa kapryśna. Może są miejsca, gdzie świeci słońce, może są miejsca, gdzie pada, ale jest wiele miejsc, gdzie dzisiaj dokucza nam mgła. I Angelika napisała na Messengerze od razu na dzień dobry. Czy jest szansa powiedzieć, aby kierowcy zwracali uwagę na to, czy mają włączone światła mijania? Wrocław i okolice, jest mgła i słaba widoczność. No właśnie! Czy mamy włączone światła mijania? Czy ja teraz usłyszę, że aj, panie kochany, ja tu mam automatykę, mnie się samo włącza. No nie włącza się. No, okazuje się, że w mgle nie do końca to fajnie działa. Jak jedziecie na dziennych, to tył macie nieoświetlony i tylko kroczek od tego, że ktoś zawita tam, gdzie nie powinien. W waszym przypadku. Więc bardzo proszę, z głową rozsądnie. Mgła nam dokucza jesienna, więc ta mózgowa może niekoniecznie niech nam nie doskwiera. A on właśnie ma lepszych nastrojów i żeby droga lepszą była, jeżeli jesteście w trasie, to was co możecie zawsze postawić na hit na czasie. Nawet się zrymowały.

0: sobie kątem oka, spoglądam na Formułę 1 Grand Prix Bahrainu i widzę, że tam może atmosferę mają spoko, bo fajne wydarzenie, ale pogodę mają do niczego. Leje jak nie wiem co i start wyścigu jest mocno opóźniony. Ale dzisiaj w niedzielę to chyba nam się nigdzie nie śpieszy, prawda? Przynajmniej nam tutaj. Dua Lipa już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czy są to fanie Purple Disco Machine? Wierzę, że tak, bo takich wśród słuchaczy eskowych i tutaj wśród nas też nie brakuje. A Purple Disco Machine, czyli tak naprawdę Tino Piątek, teraz podrzuca nam nowy singiel, bo będzie nowy materiał. Płyta Kosmotropia ukaże się w kwietniu w przyszłym roku. A numer, który wam zagrał, powstał we współpracy z brytyjską wokalistką Mick i nazywa się Test My Luck. Chcecie spróbować? No to bardzo proszę, pod pierwszą niedzielną poranną kawę. Test My Luck, Purple Disco Machine i Mick.

0: Jak widzicie albo czujecie, że któryś z domowników dzisiaj wstał z jakimś dziwnym, skwaszonym humorem, to potraktujcie go jako chwilowo radioaktywnego i na razie omijajcie, a potem jak mu przejdzie, no to można zacząć jakieś plany na kolejną, przyjemniejszą część tej niedzieli. To tak dla tych, którzy być może wstali, albo ich bliscy wstali lewą nogą. Imagine Dragons Radioactive, za nami to jest Eska, to są hity na czasie. Słuchajcie, jeżeli mimo niedzieli macie w sobie, mimo jesieni, przepraszam, macie w sobie tyle energii i tyle chęci na szaleństwo i tyle chęci na nowe i nieznane, że już wiecie, że chcecie wziąć udział w kolejnym naszym odlocie ściśle tajnym, no to zapraszam, już można, nasza eskowa apka czeka, tam się zgłaszacie, bo w odpowiednim momencie dowiecie się, w odpowiednim momencie, czyli w ostatniej chwili dowiecie się, gdzie lecicie, a wcześniej to wiadomo jedynie kiedy, wiadomo, że z ekipą eskową i wiadomo, że postarać się o ten wylot w odlocie ściśle tajnym możecie w poranku Jankesa, Kamy i Wiktora. Ale najpierw zgłoszenia. Zgłoszenia w naszej jaskowej apce, no to działajcie, a potem na wszelki wypadek miejcie już spakowaną walizkę. Zalia i Tylko kochaj mnie w Radiu SK już za chwilę.
1: Reklama.
2: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: To jest nowość na naszej playliście Eskowa i Neptunika What If, numer, który bardzo wam się podoba i nas to bardzo, bardzo cieszy. 7 minut pozostało do godziny 10. Okazuje się, że pojawiają się pytania odnośnie naszego odlotu ściśle tajnego, ale jak to tak, że naprawdę do końca nie wiadomo, gdzie się leci? Oczywiście, myślę, że dużo mogliby nam powiedzieć ci słuchacze, którzy już byli z nami, na przykład na Cyprze, w Maladze, bo tam już polecieliśmy, a gdzie tym razem? Pytanie jest cały czas otwarte. Oprócz tego, że będziemy wam takie odloty od jutra rozdawać, to będą też się pojawiać na antenie podpowiedzi naszego kapitana, kapitana całej podróży, kapitana Jaskowego. I na podstawie tych podpowiedzi będziecie mogli może w jakiś sposób próbować zgadnąć, gdzie was tym razem zabierzemy, ale od razu mówię, to nie będzie takie łatwe.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: I po reklamie.
8: Beskidy na czasie.
9: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Już dzisiaj odbędzie się drugie nocne zwiedzanie XVI-wiecznej wieży żywieckiej Fary, mówi dyrektor Muzeum Miejskiego w Żywcu Dorota Firlej.
10: To wyjątkowa okazja, żeby późnym wieczorem i nocą wyjść na wieżę, natomiast zachód słońca i nocne widoki naszego miasta naprawdę są rewelacyjne.
9: Podczas wspinaczki na szczyty spotkacie aktorów Teatru K, wcielających się w historyczne postacie. Wydarzenie rozpocznie się dziś o godzinie 17. O wszystko rozpocznie się od opowieści Doroty Firlej o architekturze Giovanniego Riccego. Wieża będzie otwarta do godziny 22.
11: Muzyką się żyje.
12: Mamy na zegarkach już prawie godzinę 10, a my teraz sprawdzimy, co tam w świecie muzycznym. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer, Ajak, który opowiada o początkach ich znajomości. Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
13: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
14: Serce zabiło mocno.
13: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się napisać. Pisałem do Ady na Instagramie. Udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę. No a reszta to już historia.
12: No i ta historia zakończyła się ślubem. A jak się żyje po ślubie?
13: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
12: Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej 20 na SK.pl, a całą rozmowę znajdziecie w podcastach również na SK.pl. W najbliższą sobotę powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak najbliżej bez wyjeżdżania z Polski, bo 10 października kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmienie, który objeżdża cały świat, od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Pora na następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemblińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Już minutka po godzinie 10. Niedzielny poranek, mam nadzieję, bardzo miły, taki trochę błogi, leniwy, trwa. Rafał Adamczak, dzień dobry. A jeśli chodzi o hity na czasie, sami słyszeć, Dawid Podsiadło, sezon, a później Felixien i Jasmine Thompson w Radiu SK.

15 po 10 jak na niedzielę, pora jeszcze wczesna, ale trzeba sobie jakoś tę niedzielę zorganizować, żeby nie było tak, że przejdzie przy linię i żal pozostanie, prawda? Tym bardziej, że może tam, gdzie wy jesteście, pogoda nie tylko ta ducha, bo w to to absolutnie nie wątpię, ale ta za oknem też sprzyja, prawda? Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt. No tak, sprawdzam te święta, żeby może jakiś pomysł podpiąć pod to, co w kalendarzu świąt nieoficjalnych, jak Światowy Dzień Zwierząt. Nie tylko tych domowych, ale również dzikich. No to może zoo? Zoo podobno jesienią pięknie wygląda, mówię podobno, bo wstydź się przyznać, nie byłem, więc sam mam zaległości do nadrobienia, ale czekajcie, idźmy dalej. Mamy też Dzień Polskiej Harcerki, a wiadomo, pamiętacie taką piosenkę, jak byliście w harcerstwie? Harcerz z harcerką, harcerz z harcerką? Ej, może tu pozostawię niedopowiedzenie. W każdym razie ciekaw jestem, czy was jakoś zainspirowałem, czy wy może macie swoje inne, wcześniej już wymyślone, przygotowane propozycje na weekend, na ten niedzielny czas. Pochwalcie się, może kogoś też, może mnie również zainspirujecie, a można SMS-em pod 664-402-302 albo głosówkowo na Messengerze. Ja was będę inspirował też hitami na czasie. Sombr, później Lady Gaga, a później ci, którzy bursztynowego słowika w Sopocie w tym roku zgarnęli, czyli duet Kuba i Kuba.

0: Lubicie sobie od czasu do czasu rzucić też okiem na muzykę, no bo można oczywiście oglądając klipy, to warto, żebyście wiedzieli, że klip do tego numeru powstał w całości, został nagrany jednym z najnowszych smartfonów, które niedawno miały premierę na rynku. Takie rzeczy się dzieją w naszym pięknym świecie. Dobrze, dobrze, to jest fajna ciekawostka. Rosie Newtrick już za nami, przy okazji nowość na naszej playliście, numer, który chyba na dobre już zagościł właśnie wśród innych hitów na czasie i się tutaj rozgościł i całkiem dobrze się miewa, to również dzięki wam. Za chwileczkę Sanach etc. na disco, gdyby ktoś potrzebował, nie wiem, jakichś pląsów w kuchni w niedzielę o poranku, no to zagram tak, żeby się udało, obiecuję. 27 minut do godziny 11. Tak, do 11. A ja powiedziałem w niedzielę o poranku. No, ten czas budzenia w ten dzień nam się trochę przesuwa.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: I po reklamie.

0: Tam, tam, tam. Mam nadzieję, że u was humory takie, że podśpiewywać się chce, bo najgorzej to się obudzić w weekend, a szczególnie w niedzielę rano, kiedy coś zaczyna człowieka łamać w kościach, nie? Albo drapie w gardle. No ja tak mam! Ale jakoś się nie daje i mam nadzieję, że wy też nie i że wspólnie się nie będziemy dawać. To SK, to hity na czasie. 3,5 minuty pozostały do godziny 11.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: SK. Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. Z okazji premiery spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
16: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać. Zasnąłem o 3:00. O 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
15: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, między innymi Pali się niebo, Proszę tańczy, w duecie z Kają, czy później Ci opowiem w duecie z Margaret. A Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album, Krótkie historie o miłości.
17: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jaką mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
15: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową Krótką trasę o miłości. W najbliższy piątek zagra w Gdańsku, a potem odwiedzi Szczecin, Katowice, Wrocław, Zieloną Górę i na finał 30 października wystąpi w Krakowie. A całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. No a propos tej eskowej apki, to dzięki temu możecie zabierać nas na wynos wszędzie tam, gdzie być może tradycyjnie nie docieramy, nawet na tak zwany drugi koniec świata. I w tej apce możecie też zgłosić się do naszej zabawy Odlot ściśle tajny. A już teraz hity na czasie, kolejna porcja. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry. Żeby nie było, całe to towarzystwo, które wymieniłem, jest w jednym kawałku. DMA, More Than a Game. 4 minuty po godzinie 11, to jest SK.

Takie niedzielne leniwe pląsanie z Eską, hitami na czasie i z Liwką tym razem, poza tobą nic. Tak wam gramy w Radiu SK. 19 po 11 już na zegarkach, za chwileczkę Riviera, potem Dawid Prosiadło, potem Tate McRae. Z niedzielą to jest tak, że czasami musimy ogarnąć pewne obowiązki, tutaj mam na myśli szczególnie te związane ze szkołą, żeby rodzice na trochę, wiadomo, nie gadali, nie chodzili na dąsani, w kółko nam o tym nie przypominali. Jak będziemy wcześniej już gotowi z tematem odrobionych lekcji i przygotowaniem do szkoły na dzień następny, no to może jeszcze odrobina przyjemności na drugą część niedzieli nam pozostanie. Ale czasami pada też komenda, dobra, słuchajcie, to odrobicie lekcję, jak wrócimy od babci z obiadu. Każdy to przerabiał, prawda? I wtedy zawsze trzyma się kciuki, żeby ten obiad u babci trwał jak najdłużej. Więc no, ja trzymam kciuki, żeby wam się spełniła dzisiaj, drodzy uczniowie, ta opcja, która dla was jest najwygodniejsza i najlepsza, a nawet jak ktoś nie ma lekcji zadanych i po prostu ma jakiś taki wstręt przed poniedziałkiem, który wielkimi krokami się zbliża, to pamiętajcie, on dopiero jutro. Na razie jeszcze cieszymy się niedzielą. Ale jak się obiad u babci przedłuży w opcji dla każdego, to też jest bardzo dobra sprawa.

0: Okazuje się, że jeżdżenie do babci na niedzielne obiady ma też drugą stronę. I tutaj naprawdę sporo SMS-ów przyszło pod 664-402-302, że obiad obiadkiem, najlepsze na świecie pierogi, najlepszymi na świecie pierogami na przykład. Ale też babcia czasami odpowiednio reaguje, jak widzi zatroskaną minę swojego wnuka bądź wnuczki. Wiecie, jak reaguje, prawda? Nie mogę powiedzieć o tym głośno, bo zaraz się okaże, że wszyscy tylko dlatego jeżdżą do babci na obiady, a przecież nie o to chodzi, prawda? Absolutnie nie o to. To jest tylko tak zwana czasami wartość dodana. Wiecie, o czym mówię, nie? I tu znacząco oko puszczam. A pewnie i studenci, jako że rok akademicki się zaczął, też teraz się uśmiechają, bo owe sprawy, o których na głos nie mówię, a każdy wie, o co chodzi, też mają znaczenie, szczególnie w życiu studenta. Babcie wszystkie pozdrawiamy oczywiście gorąco i serdecznie. Za chwileczkę Kuba i Kuba, stygnie lato. Po tym jak Rihanna i Calvin Harris z numerem We Found Love znowu dali popis taki, że nam się do lata zachciało i fajnych imprez, prawda? No to czekając na wakacje, powiem wam tylko, że to 264 dni jeszcze, albo jak ktoś woli inaczej, 37 tygodni i 5 dni.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

pierwszy. Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: To jest nowość na naszej jeskowej playliście wśród hitów na czasie. Tovlo, Chuck & Mary już za nami. Pięć minut i będzie południe niedzielne, gdzie proszę bardzo dobrze wyjść na korytarz, uciąć sobie krótkie rozmowy tak zwane korytarzowe i dzięki temu dowiedziałem się, że dzisiaj dzień bułeczki cynamonowej, zwanej w skrócie cynamonką i od razu też się dowiedziałem, że podobno w boczki nie idzie, więc gdybyście szukali niedzielnego deseru, to może, a może ktoś już u was zadbał o taką cynamonkę na dzisiaj. Po godzinie 12 będzie mocniejsze uderzenie, którym rozpoczniemy już po południe niedzielnej, będzie Maneskin.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie. Beskidy na czasie.
11: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Kobieto, zatrzymaj się na chwilę, zrób coś dla siebie. Oto apelują organizatorki drugiego kongresu kobiet. Wydarzenie odbędzie się 10 października w ośrodku promocji gminy Węgierska Górka. Rejestracja uczestników już o godzinie 8.30, start o godzinie 9.00, a w programie sporo ciekawych rozmów i wykładów. Serdecznie polecamy. Tymczasem zerkam jeszcze do Miejskiego Centrum Kultury. Tam w październiku kilka ciekawych wydarzeń, m.in. Po burzy. Spektakl w wykonaniu Teatru K już 16 października o godzinie 18. Więcej info z naszego regionu i nie tylko na sk.pl. Na razie to tyle. Trzymajcie się. Cześć.
12: Muzyką się żyje.
13: Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla was nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę. I cała taka rozmowa, którą odbyliśmy z Jeremim, czeka w Weskowej Jabłce na smartfony. Tam możecie jej posłuchać. Jeremi Sikorski już niedługo ruszy w jesienną trasę koncertową. Wracam on tour. 25 listopada zagra w warszawskim klubie Nieba, a potem odwiedzi jeszcze Gdańsk, Kraków i Katowice. Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły 73730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezkowy numer Mami. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to numer dla każdego.
14: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać można czasem zaskoczyć.
15: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc to jest to piosenka dla wszystkich.
13: Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu SK. Już jutro po 23.00 Mati Fuczyło zagra 20 waszych ulubionych rapowych kawałków. Tydzień temu na szczycie drugi raz z rzędu znalazł się Mata w duecie z White'em 2115. Wpadajcie na sk.pl i tam możecie głosować na waszych faworytów. 3 minuty po godzinie 12.00. Mam nadzieję, że w niedzielę jedynym faworytem waszym jest odpoczynek. W każdej formie, tej czynnej bądź biernej, niech wam krótko mówiąc dobrze będzie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Måneskin, I Wanna Be Your Slave. Tak zaczynamy tę godzinę.

Zabieramy Fly High w Radiu SK. To są hity na czasach. Gdyby tak się udało latać oczywiście nad tymi wszystkimi korkami, które się czasami zdarzają nawet w weekendy, bo wtedy ruch na drogach wzmożony, szczególnie jeżeli pogoda piękna, jeżeli chcemy się troszeczkę wybrać dalej, prawda? Albo nawet chociaż za miasto na te słynne grzyby jesienne, to można, ale uwaga, Mazowsze, dokładnie most w Półtusku nad Narwią. Tam macie wahadło, to jest powód dość dużych utrudnień w tym miejscu. Do tego jeszcze w tym korku, wśród tych kierowców czekających na owym wahadle w Półtusku, zdarzyła się kraksa, więc sytuacja skomplikowała się podwójnie. To jest ulica Wyszkowska, tak dokładnie nazywa się ten rejon. Gdybyście chcieli, to albo musicie stosunkowo opóźnić swój wyjazd i przejazd w tamtym rejonie, ewentualnie mocno pogombinować z jakimś konkretnym objazdem. A w Radiu SK teraz już Benson Boone, później będzie Sylwia Grzeszczak, w kolejce też David Guetta.

0: Don't Rest If Only You w Radiu SK to są hity na czasie, chociaż w przypadku tego hitu to powinniśmy powiedzieć hity zawsze na czasie i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić, bo to jest bardzo dobry numer. 26 minut do godziny 13 pozostało. Będę przypominał uparcie o odlocie ściśle tajnym naszej zabawie, do której zgłoszenia już przyjmujemy w naszej eskowej apce. Tam się zgłosić możecie pod warunkiem, że jesteście gotowi polecieć z naszą eskową ekipą. Gdzie? No właśnie, to jest pytanie otwarte i ono będzie otwarte do ostatniego momentu. Do momentu, kiedy no już prawie wejdziecie na pokład samolotu, czyli nie no dobrze, będąc dokładnym, do momentu, kiedy będziecie musieli odprawić się na lotnisku przed wylotem. Dopiero wtedy dowiecie się, gdzie lecicie. Gotowi na taką przygodę? No to bardzo proszę, mamy w tym wprawę, byliśmy z wami już na Cyprze, byliśmy też Maladzy, więc moi drodzy, działajcie! Działajcie konkretnie, eskowa apka, tutaj zgłoszenia oczywiście, nasza eskowa drużyna gotowa, żeby z wami znowu to zrobić. To jest odlot ściśle tajny, już jutro poznamy pierwszą osobę o poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora, która do tej szalonej ekipy dołączy. A łatwo gank już za chwileczkę muzycznie w Radiu SK.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: I po reklamie.

0: To Swedish House Mafia i Lykke Lee, Happiness is so sad. Spotkało się dwóch starych facetów.
1: Narzekaczy. A tu mnie łupie trochę, tam z drugiej strony coś boli.
0: Na co ci siadło w takim razie? Opowiadaj, na co ci siadło?
1: Najpierw na zatoki, potem na gardło i tak sobie tutaj z Rafałem narzekamy.
0: Bo to jest najgorszy jest ten etap, jak czujemy, że coś nas łamie, coś nas bierze i potem ten dzień, kiedy jest maksimum, a potem odpuszcza, nie? To jest ten maksimum, to jest najgorzej.
1: Ale jest jeden plus, bo wtedy domownikom można powiedzieć, słuchajcie, wiecie, ja się idę chyba położyć.
0: No, żeby
1: niczego ode mnie nie chcicie w tym momencie.
0: Jeżeli na przykład nie trafisz w gronie domowników na godnego przeciwnika, który powie, a widzisz, a mówiłam, i to się zaczyna.
1: Mówiłam, żebyś się zapinał pod szyję, ja po lekarzach chodzić nie będę.
0: O, tak to właśnie jest, więc drodzy panowie, walczmy o życie dalej, byle skutecznie. Jak słyszycie, zostawiam was w rewelacyjnych rękach i towarzystwie Łukasza Zduńczyka.
1: Ale Rafał ma na to sposób, powiedział, że jedzie się kurować na rybach.
0: Tak będzie, bo tam nie ma tłumów, w lesie jest zupełnie inaczej.
1: I zarazków nie ma, no same plusy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Wiesz z kim.
0: Wiesz kiedy.
1: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
0: Ślicznie Tajne.
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Do nagrania tego kawałka wykorzystał swój smartfon. Jeremi Sikorski wydał nowy numer A jak? To piosenka o tym, jak poznał swoją żonę. Artysta zachęca nas w tym numerze, żebyśmy się nie bali zrobić pierwszego kroku w relacji. Jeśli ktoś nam się podoba, to po prostu nie bójmy się poprosić o numer. No i właśnie dźwięk wybierania numeru w telefonie pomógł w stworzeniu tej piosenki.
4: Siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
3: A ten wspomniany Mikołaj to Trips. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A w eskowej apce na smartfony znajdziecie całą rozmowę z Jeremim Sikorskim. Fani czekali na to 2 lata, no i w końcu jest. Dawid Kwiatkowski wydał nowy album Południe. Jest na nim wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, to m.in. później ci opowiem w duecie z Margaret. I co ciekawe, ten kawałek w ostatni piątek, czyli w dniu premiery nowego albumu, wrócił na szczyt gorącej 20 Radia SK. A tak Dawid zareagował na tę wiadomość.
5: O, takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
3: Na nowym albumie Dawida Kwiatkowskiego jest też Proszę tańcz z Kają czy Pali się niebo. Z okazji premiery Dawid Kwiatkowski spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i pojawiły się tam naprawdę wielkie tłumy. SK oczywiście też tam była. Możecie to zobaczyć, co tam się działo na eskowym Instagramie i na sk.pl. Nową płytę wydał też ostatnio Mrozu. To krążek Wszystko, czego chciałem. A gdzie tego krążka słucha się najlepiej?
6: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę, słuchając tej płyty.
7: A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
6: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że ktoś się włączyć jeszcze raz.
3: Ja mam nadzieję, że wy dzisiaj żadnej chaty nie sprzątacie, tylko odpoczywacie, bo mamy przyjemne niedzielne popołudnie, 2 minuty po godzinie 13, także ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Gramy hity na czasie. I słuchajcie, to są takie numery, które do tego stopnia poprawiają humor, jakbyście znaleźli takiego dużego grzyba w waszym ulubionym miejscu w lesie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Derek, Innowator w Radiu SK. No właśnie, i tak się bujamy w niedzielne popołudnie. Może być w drodze do teściów na obiad, albo po prostu na grzyby też można. 18 minut po godzinie 13 to są niedzielne hity na czasie. No, w Krakowie to kogoś zbyt mocno rozbujało. Samochód elektryczny wpadł do zalewu. No słuchajcie, ten ktoś pewnie będzie musiał się już teraz pozbyć tego samochodu, prawda? Także niebawem na znanym portalu z samochodami zobaczymy ogłoszenie. Elektryk w bardzo dobrej cenie, stan igła, niebity i bardzo dobrze umyty naturalną wodą zalewową. Eco Detailing najwyższej klasy.

0: Margaret w Radiu SK. A teraz czas na gorącą nowość od bardzo dobrego, sprawdzonego polskiego producenta.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wy doskonale wiecie, że jak Radio SK podrzuca jakąś nowość, to szybko wpada w ucho i teraz naszą antenę przejmuje artysta w bardzo fajnym białym kapeluszu i w okularach. Gromi, producent, który ma już wiele hitów na koncie, właśnie wydał nowy numer, a premierę tego kawałka świętuje na Mazurach, w Giżycku teraz sobie wypoczywa. No ten numer idealnie sprawdzi się właśnie przy niedzielnym odpoczynku, 28 minut po 13. Gromi, Want What You Want, już teraz w Radio SK.

0: Coldplay i Paradise, raj na antenie Radia SK. Coldplaye prawdopodobnie śpiewają o tym momencie, który teraz mamy. Niedzielne popołudnie, najpiękniejszy moment tygodnia. Właśnie, jest taki chill. Nic nie trzeba, wszystko można. I ja właśnie o to można chcę was zapytać. Co dzisiaj możecie? Dokończcie teraz zdanie w głosówce na SK-owym Messengerze. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co mogę? Mogę siedzieć do 12 w piżamie, a potem nie ścielić łóżka do końca dnia. Może coś takiego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, w których dokończycie po prostu zdanie. Jest niedziela, więc mogę. Ja mogę wam dobrze zagrać. Post Malone i Swae Lee w Sunflower. To po krótkiej przerwie w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
9: I po reklamie.

0: Gnarly i Major League DJs na antenie Radia SK. Gramy niedzielny hit na czasie, a wy nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze, w których kończycie zdanie. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co? Maciek?
1: Jest niedziela, więc mogę zabrać swoje papugi na spacer. Co? Miłego popołudnia na wszystkich, hej.
0: Co? Ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś papugi na spacer wyprowadzał. Widziałem kiedyś, jak ktoś z kotem na spacer szedł na smyczy, ale z papugą? Słuchajcie, coś mi tutaj nie grał, Maćka. On pewnie przed chwilą od żony usłyszał, a może byś mi pomógł w robieniu obiadu, co? I wtedy Maciek odpowiada, no chciałbym, ale nie mogę, bo muszę iść z papugami na spacer.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Auto promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
4: I po reklamie.
6: Beskidy na czasie.
7: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Już dzisiaj odbędzie się drugie nocne zwiedzanie XVI-wiecznej wieży żywieckiej Fary, mówi dyrektor Muzeum Miejskiego w Żywcu Dorota Firlej.
8: To wyjątkowa okazja, żeby późnym wieczorem i nocą wyjść na wieżę. Natomiast zachód słońca i nocne widoki naszego miasta naprawdę są rewelacyjne.
7: Podczas wspinaczki na szczyty spotkacie aktorów Teatru K, wcielających się w historyczne postacie. Wydarzenie rozpocznie się dziś o godzinie 17. O wszystko rozpocznie się od opowieści Doroty Firlej o architekturze Giovanniego Riccego. Wieża będzie otwarta do godziny 22.
9: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają przyczynę tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
10: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
9: A na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pakiet CPN.
11: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
12: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
9: Mówili nam kierowcy, a dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a za litr diesla 7 zł i 88 groszy. I jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale. To po tym, jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0. Jutro zmierzy się z Aleksem Deminaurem.
13: Jest niedziela, więc mogę odpocząć, mówi Piotrek, bo jest teraz w pracy. No tak, nie ma żadnych domowych obowiązków, szefa w pracy też pewnie nie ma, więc jest luz. A my wspominamy wakacje. O tej porze na urlopie byśmy się podnieśli z plaży i pewnie poszli po jakąś zapiekankę. Gips i Igo, już teraz minuta po 14. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Sanach w Radiu SK. To jest bardzo dobra towarzyszka niedzielnych podróży. Mamy 16 minut po 14, gramy hity na czasie, a ja uprawiam właśnie nasze nowe polskie hobby, słuchajcie. Nie zbieram teraz grzybów, no co wy, no przecież ja w studiu jestem. Śledzę podcast Filipa Heizera i jego nowej żony Bianki, bo jest, słuchajcie, kolejny skandal. Filip Heizer oficjalnie przyznał, słuchajcie, że ingerował w wybór sukni ślubnej swojej wtedy przyszłej żony. On powiedział, że nawet zadzwonił do projektantki i powiedział, żeby sukienka była skromniejsza, nie taka, jak się Biance podobała. No i dla wielu osób to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby facet robił takie rzeczy. No powiem wam, że odważny ten Filip i to bardzo, bo takie wtrącanie się w wybór sukni ślubnej grozi tym, że kobieta będzie chciała, żebyśmy jeździli razem z nią i szukali tej sukienki.

0: Sia i The Weeknd w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a dziewczyny rzuciły się na Filipa Heizera. Mówiłem przed chwilą, że on wtrącał się w wybór sukni ślubnej dla swojej żony. Nawet dzwonił w tej sprawie do projektantki. No i tutaj dziewczyny piszą na eskowym messengerze, między innymi Julia, że to jest absolutnie niedopuszczalne, że tak robić nie można. Facetowi nic do tego. Mężczyzna nawet nie powinien widzieć kobiety przed ślubem w sukni ślubnej. Słuchajcie, może Filip Heizer w zupełnie innej sprawie dzwonił do tej projektantki. Może on chciał tylko jedną małą rzecz jej przekazać.
1: Wiesz, w ogóle taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim?
2: Wiesz kiedy?
3: Ale nie wiesz gdzie?
2: Odlot ściśle tajny!
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Estce, a teraz mam fajnego newsa dla wszystkich w trasie. Okazuje się, że Polacy jeżdżą starymi samochodami. Według najnowszych wyliczeń przeciętny samochód osobowy zarejestrowany w Polsce ma 15 lat. Słuchajcie, to jest żaden wstyd. Jeżeli samochód jeździ, odpala i oleju nie bierze, to można jeździć, słuchajcie. Przecież kupno samochodu to nie jest łatwa sprawa. Tutaj rada nadzorcza w postaci żony musi budżet zatwierdzić, prawda? Ja się wam przyznam, że jestem dumnym posiadaczem 16-latka. On się psuje coraz częściej, no ale mój mechanik mówi, żebym jeszcze nie zmieniał.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Bring the beat back.

0: Zeruk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: I po reklamie.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ważne informacje dla kierowców na początek. Śmiertelny wypadek na A2 to w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Był poszukiwany za
5: uszkodzenie ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieży.
4: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa. Wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
6: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano.
7: Bardzo dobry jest. Pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
4: Mówili nam grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
8: U nas cały czas trwa sezon na hity na czasie i teraz trochę przyspieszymy. Bardzo energiczny numer od Axwella i Ingrosso na początek 15, żeby nam się nie chciało spać po obiedzie, bo ja wiem, jak to wygląda, słuchajcie. Na chwilę się położymy na kanapie i potem 1,5 godziny wyjęte z życia, żeby była siła na grzyby. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To jest numer stworzony specjalnie na niedzielne popołudnie, na ten moment, najbardziej leniwy moment tego tygodnia, kiedy można łapać siły i spokój przed dniem na Deptunika. W Radiu SK gramy hity na czasie. No niedługo to wy będziecie mogli sobie fajnie powypoczywać. 4 października to już jest taki moment, kiedy zaczynamy tęsknić za wakacjami. Już byśmy chcieli gdzieś sobie pojechać, zwłaszcza jak się nam trafi jakiś znajomy, który wyczekał do końca sezonu i teraz jest na urlopie i się chwali zdjęciami w mediach społecznościowych. I wy też tak będziecie mogli zrobić. Już za 3 tygodnie polecicie razem z nami w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, z kim lecicie, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero na lotnisku przed samym odlotem i wtedy są wielkie emocje. Ostatnio było tak. Jankes podniósł wtedy tabliczkę z napisem Malaga i polecieli, mieli naprawdę fajny wypad na przedłużony weekend. Od jutra zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. Zgłoszenia są darmowe, tylko w eskowej apce na smartfony.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, korzystajmy póki można z tej pięknej pogody. To jest prawdopodobnie ostatni tak ciepły, piękny weekend tego sezonu. W całym kraju sporo słońca, ciepło w miarę. Nawet nad Bałtykiem jest teraz przyjemnie. Przeglądałem kamerki internetowe dosłownie przed chwilą, słuchajcie. W wielu miejscach przebłyski słońca, 17-19 stopni. Sporo osób spaceruje po plaży. Chyba jest im dobrze. To wy też się pochwalcie, dlaczego wam jest dzisiaj dobrze, dlaczego ta niedziela jest dla was fajna, przyjemna. Czekam na głosówki na SK w Messengerze. O, nasz genialny siatkarz Wilfredo Leon chwali się w mediach społecznościowych, że jest na rybach w ciepłych krajach, więc jemu też jest chyba teraz dobrze. A wam? Dlaczego jest dobrze? Dlaczego ta niedziela jest fajna? Chwalcie tę niedzielę w głosówkach na eskowym Messengerze, a ja za chwilę zagram, tak wolniej, romantycznie, w sam raz do podróży gdzieś, we dwoje. Zalia, tylko kochaj mnie po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: I po reklamie.

0: to kawałek z nadchodzącego GTA 6. Cały świat czeka na tę premierę, a my już wiemy, jak ta gra będzie brzmiała. Cut Really Paco Amoroso, wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ja was przed chwilą pytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, przyjemnie, dlaczego ta niedziela jest fajna. No i Asia pisze, słuchajcie, że ona ma teraz chill, ona ma spokój, mąż poszedł z dziećmi na grzyby, a ona ma luz i sobie pije na spokojnie kawkę na balkonie. To w takim razie, Asia, my mocno trzymamy kciuki, żeby się za chwilę nie okazało, że usłyszysz takie kroki po schodach, dźwięk otwieranych drzwi i chwila po tym pytanie, mamo, za ile obiad?
1: Jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja. Gwiazdy muzyki.
1: Ask what you can do for your country.
0: Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na SK.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
16: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, między innymi od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
20: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.
22: Beskidy na czasie.
23: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Kobieto, zatrzymaj się na chwilę, zrób coś dla siebie. Oto apelują organizatorki drugiego kongresu kobiet. Wydarzenie odbędzie się 10 października w ośrodku promocji gminy Węgierska Górka. Rejestracja uczestników już o godzinie 8.30, start o godzinie 9.00, a w programie sporo ciekawych rozmów i wykładów. Serdecznie polecamy. Tymczasem zerkam jeszcze do Miejskiego Centrum Kultury. Tam w październiku kilka ciekawych wydarzeń, między innymi Po burzy. Spektakl w wykonaniu Teatru K już 16 października o godzinie 18.00. Więcej info z naszego regionu i nie tylko na sk.pl. Na razie to tyle. Trzymajcie się. Cześć!
24: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Te zaczną tworzyć się wieczorem.
25: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
24: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja podczas turnieju WTA w Pekinie. Druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
26: No i to jest dobra informacja. Sabalenka to jest główna rywalka Igi Świątek, także bardzo gratulujemy Czeszce, że udało się ją pokonać. W nagrodę za to zwycięstwo zapraszamy do nas nad Bałtyk. Będzie gofer z podwójną dawką bitej śmietany. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No co, słuchajcie, odpoczywamy razem przed dniem na P.

Britney Spears w Radiu SK. Gramy m.in. dla wszystkich w trasie 16 po 16. Słuchajcie, już niedługo w Polsce powstanie rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości między Łodzią a Warszawą na A2. Będzie miał 48 km przy ograniczaniu prędkości do 70, bo tam będą roboty drogowe. Słuchajcie, już współczuję osobie, która po 20 km zapomni, że tam był odcinkowy pomiar i na końcu tylko zobaczy znak oznaczający koniec tego odcinka. Czujecie tę falę gorąca, która nas teraz oblewa? Ja myślę, że to może być podobne uczucie, jak po przeczytaniu wiadomości: kochanie, muszę ci coś powiedzieć.

0: Jakby to było wczoraj, Sylwia Grzeszczak przyszła do Eski i przyniosła nowość na wakacje, ale w październiku też się tego dobrze słucha. A teraz czas na świeży numer od światowej gwiazdy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu Eska zawsze najlepsze nowości z tej najwyższej muzycznej półki. I teraz świeży numer od Lil Nas X'a, którego znacie na przykład z tego hitu. On wie, jak nas rozbujać na dobre niedzielne popołudnie. Teraz śpiewa o tym, żeby robić swoje, spełniać marzenia, nawet gdy jest nam trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu Eska.

0: Hit zawsze na czasie. Edward Maja w Radiu SK. Jest mi wstyd. Powiedział kapitan reprezentacji Chorwacji w piłce nożnej Luka Modrić. Jego graj ostatnio, słuchajcie, przegrał 0-7 z Anglią przegrał, krótko mówiąc. I Luka Modrić powiedział tak: gram w kadrze od 20 lat, ale dopiero po raz pierwszy po meczu poczułem wstyd. Słuchajcie, skoro on po jednym gorszym meczu czuje wstyd, to ja nawet boję się pytać, co czują polscy kadrowicze. Także Luka na spokojnie, po pewnym czasie już nawet wstydu nie czuć.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No
3: i
2: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
13: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
14: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
13: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
14: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
13: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
20: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
22: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.

0: Ta dziewczyna nazywa się Tovlo i pewnie jeszcze nie raz się u nas pojawi, bo to jest dobry numer. Tak wam gra Radio SK, hit na czasie, w niedzielne popołudnie. Teraz ważne pytanie do was mam. Czy zdarza wam się czasami rozmawiać z drugą osobą i scrollować smartfona? Każdemu się zdarza. I teraz się okazuje, że takie zachowanie dostało swoją oficjalną nazwę. Nazywa się snubbing. Pochodzi od słów telefon i lekceważenie. No ale słuchajcie, to ma swoje plusy, bo wtedy jesteśmy w stanie na wszystko się zgodzić, prawda? Bo wtedy rozmowa wygląda tak. No masz rację. A jak się druga połówka wkurzy, to po prostu trzeba szybko wysłać śmieszną rolkę na przeprosiny.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Wait,

0: promocja.
1: Wiesz z kim.
0: Wiesz kiedy.
1: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
0: ślicznie tajny.
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
19: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
18: Wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
11: Mołącka przełęcz w wyniku poślizgnięcia, osoba doznała urazu nogi, kolejne dwie osoby spadły żlebem Kulczyńskiego.
18: Mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko, a miejscami zalega śnieg.
17: Także słuchajcie, dużo bezpieczniej jest stać teraz w korku na Zakopiance. Wiele osób wraca po weekendzie teraz z gór, więc jeżeli przed wami długa trasa, no to polecamy eseczkę. My mamy bardzo dobrą playlistę do samochodu. Damiano Dawid już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie na zegarach punktualnie 17. Ale dużo przyjemniej się wraca, niż się jechało, bo w piątek paliwo było jeszcze droższe, a teraz ponad złotówkę tańsze. A może ktoś teraz dopiero jedzie w góry? To zjedzcie w naszym imieniu coś dobrego w góralskiej karczmie. To jest Eska. To są hity na czasie niedzielne.

0: Liwka w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a portale plotkarskie aż huczą o naszym młodym piłkarzu Oskarze Pietuszewskim, który podobno ma nową dziewczynę, słuchajcie. A jest nią Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki.
1: Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą.
0: Zaraz, jakie melanże, jakie palenie? Oskar powinien odbyć dyscyplinującą rozmowę z trenerem. Ta dziewczyna może mieć na niego zły wpływ.

0: Junior Caldera i Safiris Baxter w Radiu SK. To jest świetny news. Polak podbija Chiny. Nasz tenisista Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Pekinie i jutro rano zagra z Alexem de Minorem o finał, a jest o co grać, bo już za sam awans do finału Hubi może zgarnąć, uwaga, $411 000. Także słuchajcie, Hubert Hurkacz to będzie jedna z niewielu osób na świecie, która z przyjemnością wstanie w poniedziałek rano i pójdzie do pracy.
1: Promocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Wiesz co? Jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
15: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro, kawa mielona, 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
19: I po reklamie.

0: Tobi Romeo, Fly High w Radiu SK. No wy też możecie latać wysoko i daleko, za granicę i to jeszcze w nieznane. Już jutro rano zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy na odlot ściśle tajny z Radiem SK. Ta zabawa polega na tym, że wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. To jest niespodzianka. Dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Tak to właśnie wygląda i obiecujemy wam, że to jest fajny wyjazd na przedłużony weekend z dobrą ekipą. No i że SK za wszystko płaci. A wy się musicie tylko zgłosić. To jest prosta sprawa, słuchajcie. Odpalacie eskową apkę na smartfony, bo tam są darmowe zgłoszenia. Klikacie konkursy, pyk, zgłaszacie się i lecicie z nami na odlot ściśle tajny. No i słuchajcie, jutro Radia SK od rana, bo będzie pierwsza podpowiedź, gdzie lecimy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
1: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na SK.pl.
2: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
6: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
7: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: To będzie ostatnia reklama.
0: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: I po reklamie.
14: Beskidy na czasie.
15: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. W Żywieckiej Bibliotece Samorządowej prezentowane są prace dzieci z konkursu plastycznego Halo tu Hala. Aż 425 młodych autorów pokazało beskidzkie hale, owce, baców i górskie krajobrazy. To trzeba zobaczyć. Tymczasem, jeśli lubicie dobrą zabawę, to 20 października w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu wystąpi Skolim, jego koncert o godzinie 18.30. A wcześniej, bo 10 października, musical My Fair Ladies. Szczegóły na mckżywiec.pl. Na razie to tyle, trzymajcie się i dobrego weekendu.
16: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. A na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
17: Wrażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
16: Mówi Mateusz Piliński z komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla, a w nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
18: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie. i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
16: A dodajmy, Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Gustaw Poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać kota.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: I po reklamie.

0: Eska.
1: Reklama. Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę.
4: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kiciu,
7: a?
6: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: I po reklamie.

0: Mega Beskidy. Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
5: I po reklamie.
6: SK Beskidy News.
7: Katarzyna Graboń, Radio SK. W dzisiejszym wydaniu magazynu odwiedzamy kamienicę przy Dworcowej 2 w Żywcu. Miejsce z ciekawą historią, ale i nie mniej ciekawą wizją na przyszłość. A po kamienicy oprowadza nas Anna Zięba.
5: SK Beskidy.
7: Zabieramy Was na Dworcową 2, do tej kamienicy, która skrywa w sobie wiele tajemnic, ale i kryje w sobie ogrom ludzi z pasją do tego, co robią. Dzisiaj wraz z Anią Ziębą trochę przyjrzymy się, jak ta kamienica się zmienia, bo trochę się zmieniło jednak od naszej ostatniej wizyty. I tym razem zaczniemy od, można powiedzieć, niemalże dachu. Zaczynamy od strychu i tego, co tu się zmieniło, bo już wiem, że jest zupełnie inaczej.
8: Witamy serdecznie ponownie na naszym historycznym spacerze i faktycznie troszkę poopowiadamy o tym, jak ta przestrzeń się zmieniła, bo tak jak mówisz, ona się zmienia co chwilę. Trwają intensywne prace rewitalizacyjne związane szczególnie tutaj z rejonem tego poddasza, ponieważ tworzy się tutaj część hostelowa i prawdopodobnie też mamy to bardzo mocno z tyłu głowy i kibicujcie nam, możliwe, że powstaną mieszkania chronione, ale o tym na razie troszkę mniej. Chcemy Wam poopowiadać o przestrzeni tej bardzo intensywnie się zmieniającej. Także co, wchodzimy?
7: Wchodzimy.
8: Zapraszam. Jest różnica?
7: No jest. Tu już widać, że są konkretne pomieszczenia, konkretne, można powiedzieć, pokoje. Chodzi jeszcze pełno tutaj narzędzi, płytek, cementu i takich gadżetów.
8: Tak jak widzisz, właśnie plac budowy jest i nie zmieni się to prędko, także nie szybko zaprosimy Państwa na zwiedzanie tych przestrzeni naszego poddasza, ale trzymajcie kciuki za remont, bo idzie faktycznie do przodu i widać te zmiany. Jak widzisz, póki co jest biało, antracytowo i jest cegła. Także bardzo zależało nam na tym, żeby tą cegłę, z której wybudowana jest kamienica, tudzież kamienice, bo wiemy, że nasz obiekt składa się z trzech budynków zlepionych ze sobą w przeszłości, żeby ta cegła była widoczna, bo ona tworzy klimat tych pomieszczeń. To jest lokalna cegła między innymi z cegielni Ottona Schwarza, także to też jest warte przypomnienia. Będą też dołożone do tych pokojów elementy drewniane. Pokoje będą tematyczne, nawiązujące do regionu, takiego jak pokój Beskidu Żywieckiego, pokój Jukacy, będzie też mydlarnia, ponieważ wiemy, że tutaj za rogiem była fabryka mydła i świec Munka. Także chcemy nawiązać do lokalnej historii, żeby nie tylko to mieszkania, te chronione, czy też hostel, były miejscem wypoczynku, tudzież też miejsce jakby pracy, ale żeby były takim miejscem edukacji lokalnej, ponieważ też przed wejściem do pokoju lub w środku pokoju, tutaj jeszcze trwają pomysły nad tym, jak to zrobić, będą znajdować się materiały informacyjne dotyczące właśnie poszczególnych zagadnień, poszczególnej tematyki, a każdy pokój ze względu właśnie pod kątem danego nazewnictwa będzie posiadał inny wystrój, nawiązujący właśnie do swojej nazwy.
7: No dobrze, my sobie tak tutaj trochę rozmawiamy, ale jesteśmy w korytarzu. Co tutaj po prawej?
8: Tak, tutaj będzie jeden z największych pokojów, ponieważ warto zaznaczyć, że będą pokoje zarówno jedno-, dwuosobowe, jak i wieloosobowe. Tych przestrzeni nie będzie w wiele, bo no jak widać nie da się tutaj ogromnej ilości pomieszczeń wygospodarować na tą część taką sypialnianą, ale też pokoje będą posiadały własne łazienki, będzie też wspólny duży aneks kuchenny, będzie biblioteczka, będzie też takie miejsce możliwe do pracy, taki nieduży open space, także możemy wyjść dalej. Jak widzisz, część drewnianych filarów niestety no, musieliśmy zabudować ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ale cegła jest, także tego się trzymamy. Echo, jeszcze jest taki fajny pogłos, bo pomieszczenia są puste, także no, zmienia się to niesamowicie. Koncepcja też się zmienia na poszczególne pokoje, w zasadzie właśnie na ich taki finalny wystrój, no bo chcemy to zrobić dobrze, chcemy to zrobić ze smakiem, no i porządnie, żeby przez kolejne lata mogły służyć mieszkańcom i przyjezdnym osobom.
9: No dobrze, muszę zajrzeć w te zakamarki, bo podczas mojej ostatniej wizyty to ja tutaj pamiętam, że jeszcze tak naprawdę były deski na podłodze, trochę betonu. Nie pamiętam, ale chyba nawet sam sufit jeszcze nie był po prostu zrobiony. Pamiętam jeszcze te izolacyjne folie. No teraz już jest, już prawie.
8: Różnica jest ogromna, właśnie szczególnie dla tych osób, które dawno u nas nie były. To jak tutaj wchodzą, to jest takie wow, nie? Co tu się podziało? No ostatni raz tak naprawdę krążyliśmy swobodnie po tym poddaszu w momencie realizacji warsztatów historycznych z dziećmi w ramach projektu Za błociem, za pan brat, gdzie dzieci zaglądały w zakamarki poddasza, wchodziły do tego tajemniczego pomieszczenia za żeliwnymi drzwiami, które na ten moment są zdjęte i zabezpieczone. One wrócą na swoje miejsce, bo są niezwykle piękne i atrakcyjne, ale tak, dzieci swobodnie biegały po terenie poddasza, nie było tu żadnych ścian, żadnych wygrodzeń. No teraz się to bardzo zmieniło, także też widzimy tworzącą się łazienkę, takie też kolory szarości i tej cegły, bieli, no wszystko, chcemy, żeby wyglądało to wszystko pięknie, przede wszystkim funkcjonalnie, ponieważ też jest zaprojektowany pokój specjalnie na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, czyli gdzie te przestrzenie są odpowiednio duże, szerokie, wygodne, żeby mogły swobodnie korzystać.
9: No bo trzeba jeszcze zaznaczyć, że tutaj na samiutką górę kamienicy przy Dworcowej 2 dojedziemy windą.
8: Dokładnie tak, dojedziemy windą od piwnic kamienicy aż na samą górę na poddasze. Pracujemy jeszcze nad zniwelowaniem progów przy wjeździe czy wejściu do windy, ponieważ jeszcze one są, ale jest to związane z tymi, że jakby nie wszystko naraz, tak? Bo musimy po kolei te prace wykonywać, ale o tym pamiętamy. Zresztą, jak wiemy, no budynek zwiększa swoją dostępność. Mamy zamontowane barierki na głównej klatce schodowej i tej też okrągłej, jakby ją nazywamy. Schody są dosyć strome i szerokie, więc ta barierka musiała się pojawić. Mamy windę schodową, która prowadzi od tyłu podwórka w rejon parteru, żeby też osoba chociażby poruszająca się na wózku inwalidzkim mogła spokojnie jakby wyjechać na ten parter. Właśnie mamy wspomnianą windę pionową. Część progów też jest już zniwelowana, no i pracujemy cały czas nad tą dostępnością, ale wiadomo, to są ogromne koszty, potrzeba też na to ogromnej ilości czasu, no i też no właśnie tych finansów, stąd to wieczne pisanie projektów na remonty, rewitalizację i zwiększenie dostępności.
9: No dobrze, to drodzy słuchacze, już wierzcie mi na słowo, tu jest już pięknie.
8: Dziękujemy i cieszymy się bardzo z takiego odbioru. Nam też się podoba.
9: No dobrze, to teraz wychodzimy z tej, można powiedzieć, wciąż tworzącej się części. No ale również i tego pomysłu nie byłoby, gdyby nie ta druga część, gdzie pracują osoby, które piszą te wszystkie wasze projekty.
8: Można powiedzieć, że pracują to ludzie i zwierzęta, bo jak widzisz, właśnie jest z nami Yoshi. Jeden ze zwierzaków, który regularnie odwiedza nasze wnętrza, także wiemy, że zwierzęta łagodzą obyczaje i my zdecydowanie z tego korzystamy. Także tu jest część biurowa, czy w zasadzie jedna z kilku części biurowych na poddaszu. Widzisz tutaj open space, dlatego nie jest cicho, jest zawsze głośno, żywiołowo. Nieraz pracuje się trudno szczególnie wtedy, kiedy wymagane jest skupienie, ale przez to, że mamy też i budki wyciszające i też pokój nazywany pokojem psychologa, ponieważ odbywają się tam spotkania psychologa z dziećmi w ramach pomarańczowej energii. Także mamy gdzie się schować, mamy gdzie uciec, zresztą dobrze to wiesz z doświadczenia, że jak chcemy porozmawiać w ciszy, to musimy się pozamykać w odpowiednim miejscu.
10: Ale to działa.
8: Działa, zdecydowanie tak. Także może pójdziemy dalej, żeby nie robić tutaj rabanu naszej ekipie. Niech piszą dalej te projekty. Idziemy sobie piętro niżej. Niżej też są przestrzenie biurowe oraz, jak ktoś mówi, serce organizacji, czyli sekretariat, wraz z siedzibą kadr księgowości, no i naszym zarządem, ale także Centrum Integracji Społecznej, ponieważ nasza fundacja, jak wiecie Państwo, prowadzi właśnie CIS w Żywcu.
10: No to najpierw do tego CIS-u zajrzyjmy.
8: Zapraszam.
10: Bo teraz wchodzimy, można powiedzieć, piętro niżej pod tę część, która ma funkcjonować w przyszłości jako hostel i te mieszkania.
8: Dokładnie tak. Jesteśmy piętro niżej, no tu już widzisz, że także remont się dzieje. Nie jest tak pięknie biało, jak to było przed chwilą, te parę stopni wyżej. Jest tutaj pracownia upcyclingu, jest także pomieszczenie, które docelowo ma być salą konferencyjno-wystawienniczą. Także też no, chcemy napisać projekt, który umożliwi nam wyposażenie tej sali w odpowiedni sprzęt, też taki troszkę audiowizualny, ponieważ część tego sprzętu wystawienniczego już mamy zgromadzonego z poprzednich projektów. Jest on też częściowo mobilny, więc my możemy nasze planowane wystawy przenosić, zmieniać, wychodzić też z nimi w teren. No ale chcemy mieć już takie stałe miejsce właśnie, które będzie służyć tylko do tego, bo jak wiemy, kamienica jest ogromna, prawie 1700 metrów kwadratowych, a nieraz no, nie ma gdzie zorganizować spotkania, bo tyle się dzieje i żadne pomieszczenie nie jest wolne. Tam, gdzie jest pracownia upcyclingu, chcemy też docelowo zrobić salę koncertową, ponieważ jak wiemy, w Żywieckiej nieraz te koncerty się odbywały i chcemy wrócić do tej tradycji takich muzycznych spotkań. Zresztą to jest ta część, ta ukośnie ścięta z balkonem, na który chociażby wychodziły dzieci w ramach

0: meble na sprzedaż, ale też Państwo możecie dostarczyć meble wymagające naprawienia czy założenia nowej tapicerki właśnie tutaj do nas do pracowni. Ona na ten moment znajduje się na tyłach sklepu Pasaż, naszego zaprzyjaźnionego partnera też licznych działań na ulicy Dworcowej 22 w Żywcu i tam do tej pracowni możecie Państwo zadzwonić, podjechać też, popatrzeć, co pięknego tworzą i może coś Was skusi.
1: No dobrze, wspomniałaś o przynajmniej dwóch pracowniach w ramach Centrum Integracji Społecznej. No ale no właśnie, gdzie reszta? Przecież tych działań reintegracyjnych jest tu dużo, dużo więcej.
0: Dobrze, że to też zauważyłaś, wyłapałaś. Faktycznie tych pracowni mamy sporo. Jest na przykład pracownia gospodarcza, gdzie osoby z tej pracowni uczą się też sprzątać, myć, odkurzać, myć okna, co wcale nie jest takie łatwe, wbrew pozorom. Także te osoby są troszkę rozproszone po naszym budynku, ale też wychodzą na zewnątrz, ponieważ są dodatkowe zlecenia sprzątania bloków, domów, mycia okien u osób prywatnych. Także jeżeli Państwo potrzebujecie takiego wsparcia, też możecie się do nas do CIS-u zgłosić i pracownia gospodarcza tutaj na pewno dobrze się zajmie wysprzątaniem danej przestrzeni. Mamy także pracownię hotelarską z wiadomych przyczyn, ponieważ tworzy się hostel i osoby z tej pracowni przygotowywane są do pracy w hostelu, także do obsługi klienta, ale też do utrzymania porządku w tym miejscu, co jest troszkę jakby no różni się od tej pracowni gospodarczej, o której mówiłam wcześniej. Mamy też pracownię gastronomiczną zlokalizowaną jeszcze piętro niżej, która współpracuje razem z Bistro Przystanek w Zabłocie, gotując pyszne obiady nie tylko dla osób z zewnątrz, dla klientów zewnętrznych, ale także dla uczestników Centrum Integracji Społecznej, ponieważ te osoby też codziennie dostają ciepły posiłek i właśnie ta pracownia uczy, jakby osoby z tej pracowni no, uczą się dobrze gotować i też przyrządzać różne pyszności i słodkości.
1: W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że tak naprawdę te pracownie to absolutnie nie jest takie typowe przedsiębiorstwo, bo to coś na kształt przedsiębiorstwa społecznego i te zyski są przeznaczane no jakby na rozwój zarówno tych uczestników, jak i na przykład pracowni i tego, co jeszcze mogą zrobić lepiej, by przygotować się do powrotu na otwarty rynek pracy, no bo przecież o to w tym chodzi.
0: Tu szczególnie właśnie mówimy o przystanku Zabłocie, gdzie w przystanku Zabłocie, czyli w tym przedsiębiorstwie ekonomii społecznej, właśnie pracują osoby, które wyszły z CIS-u, czyli z tych pracowni, do których chodziły wcześniej, więc to jest faktycznie ogromna szansa na rozwój. Osoby, które są w Centrum Integracji Społecznej, mogą realizować różnego rodzaju szkolenia, oczywiście za które nie płacą, więc ten, kto chce wykorzystać tą szansę na rozwój, wyjść na rynek pracy, co nie jest łatwe, to często też dla osoby, która nie wiem, na przykład tylko rok nie pracowała, no już wypadła z tego obiegu, można tak powiedzieć, więc to jest takie fajne miejsce na wdrożenie się, no i ciśnięcie na maksa tej cytryny, jaką daje tak naprawdę na tacy Centrum Integracji Społecznej w Żywcu. A też jeszcze mówiąc o pracowniach, mamy chociażby pracownię opiekuńczą, gdzie osoby po kursie na przykład na opiekuna osoby starszej czy asystenta osoby z niepełnosprawnością mają praktyki w Domu Pomocy Społecznej, czy też innych ośrodkach, gdzie przygotowują się właśnie do zawodu asystenta, opiekuna, a wiemy, że społeczeństwo no, w bardzo szybkim stopniu się starzeje. Z jednej strony przedłużenie życia nieczęsto idzie za tym dobra jego jakość i siły, stąd ten zawód asystenta jest niesamowicie ważny, ponieważ też jak może Państwo wiecie, prowadzimy projekt rządowy asystentury dla osób z niepełnosprawnością, tak zwany AON, oraz podobny projekt ze środków unijnych, gdzie realizujemy także usługi asystenckie, opiekuńcze i sąsiedzkie. Także no, wiemy, ile osób wymaga wsparcia, ile też mamy asystentów i asystentek wykształconych kierunkowo po to, żeby pomagać innym.
1: No właśnie, bo w kontekście tej asystentury, to jak przemykam tu czasem u Was w kamienicy z mikrofonem, no to akurat właśnie przy tym pomyśle, przy tym projekcie, no tych ludzi przewijało Wam się tutaj naprawdę sporo.
0: Zdecydowanie tak, czasami są takie spokojne dni, a czasami nie wiadomo w co włożyć ręce i takich dni jest więcej, zdecydowanie. A tutaj Cię na chwilkę przetrzymam, ponieważ w tym miejscu może to jeszcze nie wygląda, ale też powstanie specjalnie łazienka właśnie na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Także jak widzisz, te przestrzenie są naprawdę ogromne. Nad oficynami tak zwanymi przez nas nadbudowaliśmy piętro, także po to, żeby zysk

0: Kolejną przestrzeń do działań, też na pomieszczenia dla samorządu, ale też planujemy otwarcie świetlicy dla dzieci, więc trzymajcie kciuki. Wyników projektu jeszcze nie znamy. Jak się to uda, to będzie przestrzeń dla dzieciaków, które będą super zaopiekowane i zadbane, bo o to nam chodzi. Tutaj za ścianą, znaczy tutaj za plecami huczy nam serwerownia, dużo kabli, ale też taka przestrzeń, która nieraz służy nam za miejsce sesji zdjęciowych, ponieważ też mamy pracownie dobre sobie, może kojarzysz piękne, kolorowe ubrania, jakie się tam szyją. Także już dzisiaj właśnie mieliśmy sesję, pozujemy na tle tej niewykończonej ściany, ale ona jest na tyle atrakcyjna i ma ciekawy kolor, że jakby tworzy nam piękne tło, szczególnie jeżeli chodzi o kolorowe ubrania. Także też zachęcamy, żeby zerknąć na Facebooka Dobre Sobie, na stronę internetową, a właśnie jeżeli coś kupicie, to pieniądze, tak jak powiedziałaś wcześniej, zostają tutaj, lokalnie idą na rozwój pracowników.
1: No dobrze, to co, na moment zajrzymy jeszcze do tego centrum dowodzenia.
0: Dokładnie tak, może być głośno, może być harmider, a może też być bardzo cicho.
1: Zobaczmy. Sprawdzimy.
0: Zobaczymy, co to będzie. Podejrzanie cicho. Chyba gdzieś się pochowali, bo to niemożliwe, żeby tutaj było tak spokojnie. Albo siedzą zlokalizowani w kuchni. O, jest tam jedzonko, ale nie ma człowieka. Jak widzisz, tą kuchnię też udało nam się odnowić. To jest akurat na takie nasze wewnętrzne potrzeby. I jak wiesz, to tutaj często też nagrywałyśmy nasze spotkanie. Przestrzeń nam się troszkę zmieniła, jest wygodniej, jest komfortowo, jest naprawdę dużo, dużo miejsca, żeby sobie spokojnie usiąść, wygodnie. O, przemyka teraz kierowniczka Centrum Integracji Społecznej, nie do schwycenia, jest zbyt szybka niestety, ale właśnie za tymi drzwiami znajduje się Biuro Centrum Integracji Społecznej, także każdego, kto chce skorzystać, zapraszamy na pierwsze piętro tutaj do nas, do fundacji i zaraz za sekretariatem znajdziecie Państwo ekipę CIS-u, więc warto ich łapać i warto korzystać z ich wiedzy. Jak wiesz, mamy też salę konferencyjną, taką niedużą, gdzie często prowadzimy spotkania online'owe albo warsztatowe dla naszych uczestników. Centrum Integracji Społecznej. Jest wyjątkowy porządek, Kasia. To nie spotyka się często.
1: I wyjątkowo cicho.
0: I wyjątkowo cicho, to też jest ciekawe. Także mamy tą właśnie przestrzeń do takich wspólnych obrad, działań, dyskusji. Zapraszamy też tutaj nasze asystentki i asystentów na superwizję, którą mają raz w miesiącu z panią. Psychologi mają możliwość oczyszczenia głowy i wygadania się, jeżeli chodzi właśnie o asystenturę, bo nie jest to projekt łatwy. Jak wiemy, także też jak widzisz, no cegła jest zostawiona, białe ściany, to widzisz już szare. Dobre oświetlenie, więc często nie jedna komisja działa i lokalnie tutaj zasiadała.
1: No dobrze.
0: Idziemy dalej, przemykamy. Tu na chwilę, co, sekretariat na razie puściutki, ale chyba ktoś wyszedł na minutę, bo nie jest to możliwe, żeby ktoś zniknął od nas z sekretariatu. Centrum dowodzenia, zarząd na prawo, kadr księgowość na lewo.
1: No to idziemy w takim razie dalej. No
0: tak
1: i
0: jest, piętro nic.
1: No i właśnie, schodzimy niżej przez te wasze piękne klatki, które no właśnie ciągle pozostają w tej cegle i to się chyba nie zmieni.
0: To się nie zmieni absolutnie. Jak widzisz, są zamontowane dwa ciągi barierek po jednej i po drugiej stronie klatki schodowej. Właśnie ciąg barierek ważny, że osoba, która ma problemy z poruszaniem się, nie ma nagle tej przerwy we chwyceniu się barierki, tylko prowadzi ona ją na sam dół.
1: No i o ile pamiętam, to również projekt. No to się wydaje, że to taka mała rzecz, a no właśnie ktoś musiał napisać projekt, żeby no choćby ten pomysł i to udogodnienie nie zrujnowało finansów.
0: Dokładnie tak. Te akurat barierki i winda schodowa były możliwe dzięki środkom pozyskanym z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zeszłym roku. Także bardzo świeża sprawa. Tutaj jak widzisz, winda schodowa jeszcze zabezpieczona. Na razie nie było potrzeby jej uruchamiania, więc ona jest przygotowana na to, że jak dostaniemy informację, że osoba potrzebuje tutaj wyjechać na tą część parteru, właśnie z rejonu parkingu podwórka, jesteśmy gotowi po to, aby ją tutaj przechwycić. Jak widzisz, tu jeszcze do końca progi nie są zniwelowane, ale też nad tym pracuję. Mówię, no dużo, bardzo dużo, dużo się dzieje, a podwórko, które widzisz, to jedno podwórko zewnętrzne, jak i wewnętrzne, chcemy zmienić na podwórko zielone z zastosowaniem zielono-błękitnej infrastruktury.
1: zielono-błękitnej infrastruktury.
2: Tak, zielono-błękitnej infrastruktury i ta zielona, tak zwane ZBI, przewiduje nie tylko roślinne nasadzenia, które przechwytują jakby wodę deszczową, która normalnie albo wchodzi do kanalizacji deszczowej, albo rozlewa się po podwórkach, tylko na przykład przewiduje posadzenie czy założenie ogrodów deszczowych, czyli taką filtrację wody, zmniejszenie tej ilości wody, która wypływa finalnie dalej, a błękitnej to właśnie jest związaną z tym przechwytywaniem wody, na przykład do łapaczy deszczu, do zbiorników na deszczówkę, po to, żeby tą wodę wykorzystać na przykład do podlewania roślin, które się tutaj znajdą. Planujemy posadzenie zielonej ściany, planujemy namalowanie też kolorowego muralu, żeby trochę ten teren upiększyć. Jak widzisz, jeden budynek został wyburzony, ale on już był w bardzo złym stanie technicznym i od razu dostaliśmy zgodę na jego usunięcie. On nie był budynkiem zabytkowym. Tutaj widzisz jeden budynek został. Zastanawiamy się, czy go wyburzyć, czy zostawić, ale z racji tego, że no mamy mało tej przestrzeni warsztatowej, to pewnie on zostanie, ale też wymaga, jak widzisz, intensywnych prac remontowych.
1: Czyli muszę wejść Ci w słowo, ale czy ten budynek, który przed nami, no na tym niewielkim ciągle jeszcze podwórku, ale on też jest własnością fundacji?
2: Tak, ten budynek też jest naszą własnością, tak samo jak to całe podwórko i ten budynek, którego już jakby nie ma i go nie widzimy. I tutaj właśnie w tym skwerku planujemy tą zieloną ścianę, mural, wraz oczywiście z porozumieniem za zgodą naszego sąsiada, żebyśmy wspólnie o tą jakby przestrzeń zadbali. Jak widzisz, też część budynku ma elewacja, jest ocieplona, część oficyn, jeszcze tej elewacji pięknej zrobionej nie ma, bo to są też ogromne koszty.
1: No pięknie, tu aż miło posłuchać, jakie plany, trochę nam tu wieje, musimy się schować, ale no, te plany już same całkiem ciekawie brzmią, no bo tak naprawdę to wasze podwórko, z którego właśnie już wracamy do kamienicy, to zawsze było trochę takie zaplecze dla ekip budowlanych.
2: Trochę tak jest nadal, trochę jeszcze tak jest, ale wiadomo, że remonty tego wymagają, ale finalnie chcemy doprowadzić do tego, żeby był tutaj porządek. Jeżeli byś weszła z zewnątrz głównymi drzwiami, czyli tymi, przy której widnieje skrzynka na listy, to jest taki wyznacznik, to kierując się na lewo znajdziesz gabinety projektu rządowego i unijnego właśnie asystentury, czyli tak zwanego AONUI, właśnie mija nas pan kierownik programu Przemyka, do którego nieraz stoją długie kolejki, a skręcając jeszcze w lewo są takie drzwi od zaplecza do pracowni Dobre Sobie, gdzie powstają piękne ubrania, torby i inne różne gadżety, które właśnie wykonują uczestniczki pracowni designu i techniki biurowej.
1: Zajrzymy tam na chwilę?
2: Możemy zajrzeć. Zaskoczymy ich, bo nic nie wiedzą.
1: Dzień dobry.
2: Mamy super ekipę, która wykonuje projekty haftów, która haftuje. Można też zamówić na druki, na przykład, znaczy hafty na koszulkach, na bluzach czy na torbach. Zobacz na to wyposażenie pracowni. Tu jak człowiek ma zły dzień, warto wejść, warto pooglądać i od razu oko się raduje. Tu pieska już poznałaś. Zwierzaki mają swoje zaplecze, także no duże przestrzenie wygodne do pracy, no bo panie muszą mieć tą przestrzeń do krojenia, do szycia, do projektowania przede wszystkim, po to, żeby te ubrania były takie piękne, jak widzisz.
1: To nie przeszkadzamy tutaj panią w twórczej pracy?
2: To jest jeszcze ważny element, też na wyjściu po lewej stronie, cegła z napisem Schwarz, jej tutaj pierwotnie nie było, została jakby umiejscowiona przez naszego wcześniejszego instruktora jednej z pracowni, Marcina, właśnie jakby taką napomiątkę. Ta cegła została znaleziona w naszej piwnicy, co też może świadczyć o tym, że cały budynek jest wykonany z tej cegły. Takich cegieł było tu oczywiście więcej, więc na pamiątkę po Otto Schwarzu została ta cegła umiejscowiona i to też jest taki punkt przystankowy w czasie warsztatów z dziećmi, żeby opowiadać o lokalnym przemyśle w Zabłociu.
1: No dobrze, to żeby zamknąć tę współczesność, no to jeszcze przemknijmy w stronę tego, gdzie każdy pewnie kiedyś wyląduje, czyli w kuchni.
2: Każdy wyląduje w kuchni, masz rację, ktoś mi przez żołądek do serca. Jesteśmy teraz w przystanku Zabłocie, w bistro, czyli w tym podmiocie ekonomii społecznej, gdzie już czujesz te piękne zapachy, się przemieszczają i pobudzają nasze soki żołądkowe. Także zachęcamy wszystkich, aby do nas spadli. Jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu, godziny otwarcia i menu aktualne Państwo znajdziecie też na stronie internetowej przystanku, powieszone to też są plakaty, więc jak idziecie spacerkiem obok Dworcowej 2, warto zawsze zerknąć. Przypominamy, że przystanek Zawłocie jest podmiotem ekonomii społecznej. Tutaj pracownia gastronomiczna współpracuje z uczestnikami, czy też z osobami zatrudnionymi w przystanku Zawłocie, gdzie też karmią naszych uczestników centrum, można zamawiać obiady zewnętrzne, no i cały dochód ze sprzedaży znowu jest przeznaczony na utrzymanie miejsc pracy.
1: To co, zostały nam tak naprawdę chyba piwnice i tam też jest ciekawie.
2: Tam też jest ciekawie, jeszcze zobacz, mijamy nasze drugie podwórko, wewnętrzne patio, możesz je też pamiętać z czasów wykopalisk archeologicznych. Teraz troszkę strach tam wchodzić, ponieważ jest bardzo rozkopane, ale dlatego, że pracowaliśmy nad izolacją fundamentów, czy kolejnej części fundamentów, nad odwodnieniem tego terenu, bo chcemy tu zrobić drugie zielone podwórko.
1: Ale czy te prace, które właśnie teraz, no typowy plac budowy, rury i jakieś odwodnienie, zabezpieczenie tych fundamentów, czy to kolejny duży projekt?
2: To jest jakby efekt wcześniejszych projektów, chociażby też z Ministerstwa Kultury, ale też jakby tak powolutku dzieją się tu prace wykonywane metodą gospodarczą, czyli z uczestnictwem osób, które są w Centrum Integracji Społecznej. Jednak na to też potrzebujemy kolejne duże środki. Chcemy zrobić osobny projekt właśnie tych zielonych podwórek, które będą takim modelowym projektem, możliwym do kopiowania, szczególnie przez mieszkańców, właścicieli kamienic, domków, gdzie jakby często nie ma się pomysłu, jak zagospodarować teren właśnie znowu z wykorzystaniem tej zielono-błękitnej infrastruktury. Stąd obecność części nas w takim dosyć znanym programie Zielony Lider, gdzie dokształcamy się właśnie w kierunku wykorzystania ZBI.
1: No dobrze, i teraz już przed nami ciemności.
2: Przed nami ciemności, ale już się zaświeciło światło, więc jak widzisz, wszystko jest znowu rozkopane. My się śmiejemy, że lubimy tutaj ściągać te płytki i rozkuwać to, co mamy pod nogami, ale to wszystko ze względów bezpieczeństwa, ponieważ wzmacniamy fundamenty.
1: Dobrze, tu pamiętam, że tu była studnia.
2: Nawet jest.
1: Co więcej jest
2: uwaga,
1: teraz.
2: Uwaga, żebym Cię nie uderzyła, ponieważ dojście do tej studni to trzeba uchylić duże okno. Zawsze zachęcam też zwiedzających, żeby sobie wsadzili tę głowę do środka. Jest to ciekawe, ponieważ ta studnia cały czas działa. Teraz może nie widać tej wody za bardzo, ale...
1: Ale wilgoć widać tam na dole.
2: Tak,
1: już.
2: I czuć też, także... No to jest ciekawe, bo cembrowina jest ceglano-kamienno-drewniana. Jest to bardzo złożona konstrukcja studni, a jak prowadziliśmy badania archeologiczne w 2019-2020 roku, no to ta studnia była zasypana współczesnymi śmieciami. Praktycznie żadnych zabytków tam nie znaleźliśmy, tylko współczesne odpady. No służyła jako taki duży kontener na śmieci w przeszłości. Niestety teraz jest oczyszczona. Bardzo atrakcyjne miejsce, wciąż
1: podświetlone.
2: Podświetlone. Druga studnia znajduje się w kolejnej części kamienicy, ale myślę, że nie będziemy tam wchodzić, żeby nie spaść z tych schodków, ponieważ jak widzisz, wszystko też jest tutaj rozkopane, fundamenty są wzmacniane i to też jest efekt właśnie projektów realizowanych chociażby ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ponieważ już no, mieliśmy parę etapów prac związanych właśnie z tą naszą piwnicą, wzmocnieniem fundamentów, rewitalizacją, o utrzymanie jakby tej zabytkowej bryły, żeby służyła przez kolejne długie, długie lata. A w tamtej części piwnicy, jeżeli pamiętasz, posiadamy zdobiony strop. Strop jest zdobiony motywami roślinnymi, geometrycznymi, które bezpośrednio nawiązują do kultury żydowskiej, ponieważ jak wiemy, właścicielami tego budynku byli przedsiębiorcy żydowscy, którzy prowadzili tutaj kawiarnie, sklepy, m.in. sklep kolonialny, handel bławatny był prowadzony, wyżej były mieszkania, biura, także kamienica tętniła życiem i myślimy, że nasze działania no, są odpowiedzią zdecydowanie na to, co się działo w przeszłości. Chcemy zachować tą pamięć także trudną i bolesną, ponieważ jak wiemy, siedzibę tutaj też miał jeden z oddziałów niemieckiej nazistowskiej policji. Następnie była tutaj siedziba UB,
0: następnie milicja, więc taka dosyć trudna historia, bolesna dla wielu mieszkańców Żywiecczyzny, związana z tą przestrzenią, i tą pamięć też chcemy zachować, a jednocześnie ją odczarować, żeby osoby nie bały się do nas przychodzić, żeby jednak dobrze myślały o tym miejscu i dały taką nową, dobrą energię tej przestrzeni.
1: To, co mnie tutaj uderza, to oprócz tego, że jest rzeczywiście przynajmniej metr niżej niż pamiętam od ostatniej wizyty w tym miejscu, to, że ta winda wasza zjeżdża dosłownie tutaj. No, trudno powiedzieć na samo dno, ale do samych fundamentów. To jest niesamowite, że nawet takie przestrzenie mogą z czasem być również, no właśnie, przystosowane, a przede wszystkim dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
0: To było naszym celem, ponieważ w przyszłości, jeżeli nam się tylko powiedzie, chcemy, żeby ta przestrzeń piwnicy właśnie też była dostępna na lokalne działania, może na utworzenie takiej izby pamięci, mikromuzeum, no ale też, jak widzisz, nie tylko wzmocnienie fundamentów jest tu ważne, ale także no, utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu po to, żeby na przykład obiekty, które byśmy tutaj chcieli prezentować, przechowywać, czy na przykład tutaj postawić stół multimedialny ze zbiorem danych historycznych, żeby nic tym rzeczom się nie stało, żeby one się nie uszkodziły, więc jeszcze no, wiele wody w sole upłynie, zanim uda nam się to zrealizować, no ale przede wszystkim najpierw te prace remontowe, żeby bryła była stabilna, żeby nic się nam na głowy nie zawaliło, bo wiadomo, obiekt jest zabytkowy, wpisany do gminnej ewidencji zabytków, no i powstał w takiej formie prawdopodobnie w drugiej połowie XIX wieku. Co było wcześniej, do końca nie wiemy. Na pewno jakieś mniejsze takie jakby rewiry takiego mikroprzemysłu, może bardziej domowego, rzemieślniczego, co nam potwierdziły badania archeologiczne, no ale wciąż, mówię, no wciąż ta kamienica skrywa tajemnice, które stopniowo odkrywamy, odsłaniamy, ale myślę, że nie zdradzi nam wszystkiego.
1: Aniu, no doszłyśmy tak naprawdę do samych fundamentów, do historii też tego miejsca i to, o czym wspomniałaś, że trochę chcecie odczarować również te wspomnienia, to wszystko, co wiąże się z przeszłością również przecież tego miejsca, no ale właśnie, to jest fenomen, że z jednej strony z szacunkiem dla przeszłości, dla osób, dla których to miejsce bolesne, ale może być ważne, a z drugiej strony, no właśnie dajecie nowego ducha i tak naprawdę przecieku przyszłości, no właśnie z tymi wszystkimi projektami, z CIS-em, z pracowniami, no tu się naprawdę dużo dzieje i no właśnie, nie skupiacie się wyłącznie na historii, ale skupiacie się chyba przede wszystkim jednak na ludziach.
0: Zdecydowanie. Człowiek jest naszym priorytetem i to jego mamy na uwadze, i mówiąc zarówno o osobach, którymi teraz się opiekujemy, którymi się zaopiekujemy dopiero, ale też właśnie tymi, których historia zaprowadziła kiedyś do tego miejsca, ponieważ wszystko to, co robimy, robimy dla ludzi, robimy dla innych właśnie poprzez działania projektowe. Nie są to łatwe działania, ponieważ też musimy starać się o dotacje zewnętrzne. Nie mamy jakby takiego jednego, stałego, stabilnego źródła, które umożliwia nam tą pracę, także stąd ta duża ilość rozmaitych projektów, różnych programów, które realizujemy, czy to właśnie pomarańczową energię Stop Osamotnieniu Dzieci, czy programy stypendialne, czy też debaty oksfordzkie, gdzie dzieci i młodzież uczona jest kulturalnej dyskusji, co im się przydaje w dalszym życiu, i wiemy, że potrafią dyskutować i robią to doskonale i na bardzo wysokim poziomie, także to jest inwestycja w człowieka, a przy tym my mamy okazję poznać masę świetnych osób, bardzo interesujących, z ciekawymi historiami, nie zawsze wesołymi i radosnymi, i potem często nam te szlaki się gdzieś tam przecierają i łączą dalej, nawet jak pewnych osób już tu nie ma, nie pracują, to jak nieraz się spotykamy na ulicy, czy na jakichś warsztatach, czy często wyjazdowych, to jest bardzo dużo radości
2: że możemy się znowu spotkać, zobaczyć i że najczęściej mamy ten odzew, że Żywiecka Fundacja Rozwoju, a w zasadzie działania przez nas realizowane, no miały pozytywny wpływ na ich życie, no bo właśnie o to chodzi.
1: Trochę pospacerowałyśmy po tym wyjątkowym waszym miejscu, bo przecież to kamienica, która jest własnością Żywieckiej Fundacji Rozwoju, ale tak już niemalże zamykając to nasze dzisiejsze spotkanie u was, muszę cię zapytać, jak ty byś zdefiniowała rozwój? No bo właśnie jesteście Żywiecką Fundacją Rozwoju, no to ten rozwój tak właściwie to co?
2: Chyba rozwój swój też i rozwój może potencjałów, talentów i dawanie szansy na zmiany w życiu, którą się chce osiągnąć, a dajmy to przez różnego rodzaju narzędzia, które dane osoby mogą, jeżeli chcą, też oczywiście wykorzystać. I to jest ta szansa, że my dajemy, jak się to mówi, marchewkę, a nie kij, ponieważ wiemy, że takie danie właśnie wsparcia, narzędzi, umiejętności jest zdecydowanie najważniejsze i ta osoba sobie gdzieś tam w tym rozwoju swojej kariery, talentów dalej pomoże. No i ja też widzę przez swój pryzmat, ile tutaj już się nauczyłam, ile wciąż się uczę na wielu płaszczyznach z racji różnych działań projektowych. Ja to też zdecydowanie to miejsce pracy traktuję jako swój rozwój i wciąż się uczę dobrej współpracy z drugim człowiekiem, bo też nie jest to proste przy projektach, które realizuję, które są bardzo trudnymi projektami, jeżeli chodzi o takie relacje międzyludzkie i komunikacje, więc to jest też dla mnie wyzwanie, no i to jest w tym świetne.
1: Bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, no i można powiedzieć taką wycieczkę trochę w czasie i przestrzeni.
2: Dziękuję bardzo, że nas odwiedziłaś i mam nadzieję, że na kolejnym spacerze będę mogła ci pokazać już kolejne etapy zrealizowanych prac, zarówno tych w podziemiach, w kazamatach, jak to niektórzy się śmieją, jak i właśnie na poddaszu w tej części hotelarskiej.
3: SK Beskidy.
1: A teraz już przenosimy się do Jeleśni. Z mikrofonem jesteśmy w Urzędzie Gminy Jeleśnia. Z nami pani wójt Anna Wasilewska.
4: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Pani wójt, trochę nas tutaj nie było. Po drodze, kiedy jechałam, to zobaczyłam, że już działa wasz żłobek. To chyba taka najświeższa wasza inwestycja. No to proszę się chwalić. Pierwszy nabór już działa, już te najmłodsze dzieciaki uczą się, tak?
4: Tak, to jest najważniejsza i najmłodsza inwestycja i budynek pięknie zrobiony środków KPO, oddany 1 września, już maluszków mamy 17, warunki fantastyczne, piękne meble, instalacja nowoczesna, kamery, podgrzewana podłoga, naprawdę na bardzo wysokim standardzie, no i oczywiście parkingi.
1: To przyszli uczniowie pobliskiej, przecież sąsiedniej podstawówki.
4: Tak, specjalnie wybierałam to miejsce, żeby tam budować żłobek, ponieważ jest to szkoła rozwojowa, jest to przy głównej drodze, z każdej miejscowości można dojechać i obok jest szkoła, więc zaraz by te dzieci miały możliwość i do przedszkola, i do szkoły. Szkoła jest również remontowana, są sale zmieniane, będą w korytarze, jest piękna stołówka, kuchnia, piękne szatnie, mamy tam magazyn energii, więc żeby było taniej, bo mamy tam również fotowoltaikę, to w tym kierunku idzie, żeby to miało przyszłość i żeby tak zaowocowało nowoczesnością, ale też zmniejszyło koszty.
1: Pani wójt, wiele razy, kiedy pojawiamy się tutaj z mikrofonem, to padają pytania o szkoły, bo ze szkołami, można powiedzieć, trochę zmagacie się od wielu, wielu lat jako Urząd Gminy. No to właśnie, podajmy, jak to obecnie wygląda, ile tych dzieciaków uczy się obecnie, ile tych placówek właściwie teraz działa, jak to wygląda, no bo dzieciaków ubywa, to demografia, no i tu się nie ma co oszukiwać.
4: Tak, rzeczywiście ten problem już jest od lat, próbowałam go rozwiązać. Proszę Państwa, w gminie Leśnia było kilka lat temu 1600 dzieci, teraz jest 800, bodajże 40 dzieci, więc proszę zobaczyć, jaki jest spadek. Klasy są bardzo nieliczne, 6, 8, 9 dzieci. W tym roku powstała klasa, co dla mnie jest nie do przyjęcia i w ogóle irracjonalne zachowanie rodziców. Czworo dzieci w klasie pierwszej, w Korbielowie, więc tak z punktu takiego pedagogicznego, psychologicznego, gdzie jest jego rozwój emocjonalny, społeczny, gdzie jest konkurencja, jak ono zagra w piłkę, jak wyjedzie, no nieporozumieniem chyba jest ta klasa czteroosobowa. W związku z tym, że tych szkół jest dużo, mamy łączenia zgodnie z przepisami w 50% z przedmiotami. No niestety ludzie muszą na to się zgodzić, jeżeli nie, mają ofertę w szkole w jedynce czy w dwójce, zawieź sobie dziecko, gdzie nie ma łączeń. Nie może być tak, że w klasie jest 6 dzieci, w drugiej klasie jest 7 dzieci i my nie połączymy tych przedmiotów. Na przykład jest 5 godzin polskiego, z tego tylko 2 godziny są łączone. Tak samo matematyki czy angielskiego. No nie da się, proszę Państwa, jeżeli przy takiej ilości dzieci wydaliśmy w zeszłym roku, w ciągu roku na oświatę 30 prawie 9 milionów, i to jest nie do przeskoczenia taka kwota. To jest ponad 10 milionów z budżetu gminy. To jest indywidualne nauczanie. Jak sobie ktoś chce indywidualne, to proszę sobie w domu prowadzić takie nauczanie, ponieważ społeczność liczy ponad 12 tysięcy ludzi i to nie są tylko szkoły. Raz, że to jest krzywdzące dla tych dzieci w takich małych klasach, bez konkurencji, a dwa, no, ludzie oczekują dróg, oświetleń, chodników, dopłacamy do wody, do kanalizacji, nie chcą, żeby podnosić podatków, w zeszłym roku nie podnieśliśmy ceny śmieci, więc musimy z budżetu płacić. To jest taki brak szacunku, takie zachowania do pozostałych mieszkańców.
1: Pani wójt, muszę zapytać o waszą taką, można powiedzieć, flagową inwestycję, czyli o ten budynek przy przejściu granicznym dawnym w Korbielowie. Inwestycja jest już zakończona i odebrana, tak?
4: Tak, stało się to 15 czy 14 maja. Budynek, jak i na zewnątrz parkingi są oddane do użytkowania. Ostateczne rozliczenie jest bodajże 4-5 września w tym roku nastąpiło i w tej chwili czekamy na wytyczne, czy my możemy prywatnemu wydzierżawić, czy GOK-owi, czy też zakładowi komunalnemu. W czasie wakacji tym miejscem zajmowało się Stowarzyszenie Korbielów, super funkcjonowała, bo toalety mogły być otwarte, wykoszone. Proszę Państwa, to jest tak naprawdę 5 osób, które taki zamęt wprowadza i psychologię tłumu. Ludzie nie zadają pytań głębszych, nie analizują, tylko powie, no i trzeba gdzieś pisać i opowiadać, że to nie funkcjonuje. To funkcjonuje. Niemniej jednak gmina nie jest w stanie w tej chwili wziąć i pracowników tam wysyłać, bo musielibyśmy zwiększyć zatrudnienie. To zrobimy w momencie, jak dostaniemy te wytyczne. Ale proszę zobaczyć, jaki wartość ten budynek, jaką wartość ma. Dostaliśmy zewnętrzne środki. My z swoich środków mieliśmy około 3 milionów, a inwestycja wynosi ponad 10 milionów. Termomodernizacja, wymiana okien, pokoje z toaletami, z łazienkami, piękne parkingi, kuchnia na zewnątrz, łazienki, także parking, no na najwyższym poziomie to jest wymieniony dach. Myślę, że możemy być dumni. Nigdy ze środków gminnych nie byłoby nas na to stać. Kto realnie myśli, to popatrzy, jaka wartość majątku wzrosła. No to chyba nie trzeba tu dyskutować na ten temat.
1: To mamy inwestycję zakończoną, ale trzeba też wspomnieć o inwestycji, która niestety do skutku dojść nie mogła. To chodzi o zagospodarowanie dawnej oczyszczalni.
4: Tak, proszę Państwa, tak jak mówiłam wcześniej kilka razy, że bardzo mi zależy, żeby wszystkie te budynki, które są na mieniu gminy, były wyremontowane w miarę możliwości, nie z naszych środków. Więc to jest tam teren po byłej oczyszczalni poprzemysłowej. Musieliśmy uzyskać pierwszy wpis do takiej rejestracji, że tu, jak to nie działa już ta oczyszczalnia, żeby starać się o środki, zewnętrzne i dostaliśmy takie środki, ogłosiliśmy przetarg, zapis w tym wniosku są o tak zwane inkubatory przedsiębiorczości, gdzie też niektórzy ludzie nie rozumieją, co to jest. Jeżeli są środki unijne na dany temat, to my musimy wpisać to, te zadania w ten temat, bo inaczej nie dostaniemy środków. Bardzo, jak obiecałam, te inkubatory przedsiębiorczości, to jest tak na małe, średnie przedsiębiorca, może przyjechać z rodziną, tam może działalność zdalnie prowadzić, sale konferencyjne, nagłośnienie, wszystko nowoczesne, w takim już nowej odsłonie, też duża część oszklona, naprawdę na wysokim poziomie, więc taki wniosek żeśmy złożyli. Ogłoszony był przetarg i rozstrzygnięty, mało tego, już podpisany jest umowa z firmą, która niestety po prawie 5 miesiącach nie wywiązała się z umowy, czyli na dzień bodajże 4 sierpnia nie przedstawiła nam pozwoleń na budowę. Z czym to się wiąże, że wtedy dopiero mogłam odstąpić od umowy. 2 tygodnie po podpisaniu tej umowy wiedzieliśmy, że ta firma no, nie spełnia wymogów wszystkich, ale do przetargu spełniała, ale nie mieliśmy podstaw, żeby tą odstąpić od umowy wcześniej, więc dopiero teraz żeśmy odstąpili, jest ogłoszony przetarg, przedłużona ta procedura przetargowa i mam nadzieję, że się to uda. I rada do tego no, podejdzie, czy jakieś środki trzeba będzie dołożyć ze swoich pieniędzy z tego programu. Tam jest 95% dofinansowania, ale w związku z tym, że jest krótki czas realizacji, zobaczymy, może uda się nam też wydłużyć ten proces.
1: Pytanie jeszcze o drogę, no bo sprawa ucichła. No to jak, będziecie remontować główną drogę, czy nie? Jak to wygląda?
4: Proszę Państwa, Zarząd Dróg Wojewódzkich, tak jak mówiłam, jest głównym inwestorem. Trudno mi jest powiedzieć. My dostaliśmy teraz informację, że będą odwierty prowadzone geologiczne do końca listopada. Ja myślę, że będzie, tylko czy w takim wymiarze, trudno mi powiedzieć. Ja, tak jak powiedziałam, jestem za... czy to jest ciąg pieszo-rowerowy, czy ścieżka, nieważne jak się to nazywa, cały czas mocno stoję na stanowisku, że rowerzysta ma zejść z jezdni. Grupa ludzi, która była przeciwko, widzicie sami banery, no teraz coraz więcej ludzi odzywa się, że absolutnie musi być przebudowa. My nie możemy się cofać, proszę zobaczyć, co zrobiła S1 na Węgierską Górkę. Uważam, że wyprostowanie tych zakresów i ściągnięcie z jezdni rowerzysty pozwoli szybciej dostać się do Bielska, Katowic, a to w przyszłości zaowocować powinno, że ta młodzież Zetka przyjedzie chociaż tu na nocleg, bo jak on ma jechać w jedną stronę 1,5 godziny, w drugą 1,5, to tam wynajmie to mieszkanie, bo się mu to opłaca, a chcielibyśmy, żeby oni tu wrócili. My tutaj przemysłu nie będziemy mieć, więc krótkowzroczność osób, które piszą petycje i cały czas moim obowiązkiem jako gospodarza jest zadbać o to, ponieważ do Pewli Małej na pewno będzie ścieżka, no nie wyobrażają sobie inaczej, żeby ten rowerzysta nie zszedł z jezdni, bo coraz więcej jest ludzi na elektrycznych hulajnogach teraz. Proszę, jedziemy po świecie, nie trzeba daleko jechać do Małopolski, proszę zobaczyć, jak to wygląda.
1: Panie Wójcie, ale na jakim etapie w ogóle cała ta sprawa, kwestia drogi? Były 3 warianty bodajże przebiegu, ale no, w procedurach właściwie co się dzieje?
4: Czekamy na raport oddziaływania, zarząd nam ma przedstawić i wtedy ja wydaję decyzję środowiskową i myślę, że będzie można przystąpić do realizacji tej drogi. Nie wiem, jak Zarząd Dróg Wojewódzkich do tego podchodzi, czy to będzie dzielone na 2 etapy, żeby się nie okazało, że są 2 etapy, jeden do Pewli, a potem do Korbielowa już zabraknie środków.
1: Panie Wójcie, o tym akurat chyba często nie zdarza nam się rozmawiać, ale w tym roku lato dało rzeczywiście popalić. Ta susza hydrologiczna, o której tak wiele mówi się w ostatnich miesiącach, no właśnie objawiła się też u Was i to nie jest mały problem, mimo że tu tereny górskie, wydawałoby się mnóstwo lasu, to woda jest.
4: Tak, to jest duży problem, proszę Państwa, nie ukrywałam tego nigdy. Mamy odwierty studni w Gajce. Studnie są tak naprawdę puste i udało się wyegzekwować od Związku Międzygminnego, a Związek od wykonawcy, połączenie studni SB1, SB2 Żywca Zdroje, które otrzymaliśmy notarialnie, nieodpłatnie. Połączyliśmy ze stacją uzdatniania i tej wody teraz nie powinno brakować, ale ogromne koszty dowozu tej wody w ciągu tego lata z Sopotni Wielkiej, z ujęcia, jak również Żywca, żeśmy z MPWiK dowozili, no bo nie ma tej wody. No, nie chcieliśmy być w takiej sytuacji, jeszcze ludzie ogród podlewają, do basenów leją, no a problem z wodą jest w całej Polsce, a u nas wyjątkowo. Dało nam to lato naprawdę bardzo mocno popalić. To są ogromne koszty. Dowoziliśmy na stację uzdatniania beczkowozami, żeby nie brakło. I ten sam problem mamy w Mutnym, mamy drugą studnię, no tam też mały przypływ jest. Myślę, że to jest ogromny problem i przed tym problemem gmina będzie musiała stanąć i kolejne rozwiązania podejmować. Koszty też bardzo duże.
1: To niemalże dla kontrastu zapytam o sezon zimowy. No bo właśnie w przestrzeni medialnej pojawiają się informacje, że nie wiadomo co z górnymi wyciągami na Pilsku. No a z drugiej strony to Pilsko to jest ta mekka dla narciarzy i no właśnie to tutaj przyjeżdżają. To jest to charakterystyczne i kultowe przecież miejsce. No właśnie, a tam jakoś nie bardzo ta infrastruktura idzie do przodu.
4: No muszę uczciwie powiedzieć, wydaje mi się, że to, że taka sytuacja jest w Korbielowie i tego turysty nie ma, to wina mieszkańców, między innymi tych współwłaścicieli Pilska. Mogli przecież wziąć i spółkę zawiązać, od Gatu to kupić. Nie da się, proszę Państwa, mieć ciastko i zjeść to ciastko, jeżeli nie ma zimy. Ja tak nie chcę nikogo bronić, ale jeżeli nie ma zimy, to nie mogę żądać, że mi mają dzierżawę płacić, no bo też ten właściciel nie zarabia, bo z czego? No więc powinna być jakaś taka obopólna zgoda. No Korbielów uważam, że zatrzymał się w rozwoju. Bardzo mi na nim zależało. Jeżeli nie będzie środków na odwiert, a wszystko wskazuje na to, że nie będzie takich środków, no to ludzie nie mogą mieć pretensji do urzędu, do wójta, do wszystkich, tylko nie do siebie. Biorę się w garść, proszę zobaczyć, ile ośrodków już jest do sprzedaży, no to już powinno dawno dać do myślenia, nie mamy nic do zaoferowania temu turyście. Owszem, my się staramy, są ścieżki rowerowe, turysta taki, który z kanapkami pójdzie na Pilsko, na Babią, stamtąd pójdzie na Rysiankę czy na Romankę, no ale coś więcej jeszcze trzeba zaoferować i trudno mi wypowiadać się. My jako gmina nie mamy na to wpływu, bo nie mamy tam ani udziałów, ani własności, więc tutaj mogę negocjować jedynie ten podatek, ponieważ no, jesteśmy w sądzie, już w dwóch instancjach gmina wygrała proces o to, żeby nam płacono jednak te podatki w takiej kwocie jak była, a czy w trzeciej, skoro Wisła, skoro Szczyr przegrał i Stebna, to myślę, że ten wyrok może być dla nas również niekorzystny, co się wiąże ze zwrotem podatku z 3 czy 4 lat z odsetkami, to duże koszty.
1: Panie wójt, wypada nam jeszcze wspomnieć o jednej, no trzeba przyznać, atrakcji turystycznej, no bo przecież macie to, czego nie ma chyba żadna gmina na Żywiecczyźnie, bo macie największy wodospad na Żywiecczyźnie, tak po prostu. Tam coś się dzieje wokół niego, powstaje infrastruktura. Na jakim to etapie?
4: Już jest zakończona budowa, jest tam platforma widokowa. Chodziło nam o to, żeby bezpiecznie ten turysta czy mieszkaniec szedł sobie, bo tam jest Natura 2000 i park krajobrazowy, szedł na platformę, mógł sobie bezpiecznie zobaczyć ten wodospad z dołu. Już to jest oddane, fajne miejsce. Tam przyrodniczo jest ten teren bardzo, bardzo cenny. Mamy tam żaby, kumy i taką plażę, żeśmy tam zrobili. Także też zachowa się te walory przyrodnicze, bo to było najważniejsze. Ale ten mieszkaniec bezpiecznie również ogląda piękny wodospad, największy w Beskidzie Żywieckim.
1: A mieszkańcy przesiadują tam? To jest takie kultowe miejsce właśnie, no, choćby dla letniego wypoczynku?
4: Myślę, że tak. Ja niedawno tam byłam zobaczyć kolejny raz. Rzeczywiście miałam problem z przedostaniem się i żeby zobaczyć właśnie z tej platformy, bo tyle osób było. Naprawdę to był środek tygodnia, w godzinach dopołudniowych specjalnie tam pojechałam, a tu było tyle osób, więc myślę, że mieszkańcy, turysta, to jest fajne miejsce. Mamy też oddany RIP, czyli Regionalną Izbę Pracy Twórczej, więc tam ludzie też się pytają, zarządca tym gminny ośrodek kultury, wystarczy zadzwonić, oddamy przewodnika czy klucze i można też zwiedzić. No fajne te miejsca, mam też dworzec oddany, czekamy, żeby ktoś się zainteresował i można tam zrobić miejsce, gdzie turysta usiądzie, odpocznie, wypije dobrą kawę, ciasto czy coś zje i fajna poczekalnia już jest gotowa, toalety piękne. Myślę, że tam duży ruch się zrobi, jak już te pociągi, linia kolejowa będzie uruchomiona. Jest tam miejsce odpoczynku, wiaty, mamy tam też taką siłownię zewnętrzną, fajne miejsce, bo i parkingi, niedaleko można samochód zostawić, umyć go również, potem wsiąść pociąg i jechać, czy rower, więc myślę, że fajnie się zmienia ta gmina, już drugą kadencję jestem, ale dużo inwestycji, już pomijając to, co zawsze mówię, czy te ośrodki, budynki OSP są pięknie wyremontowane, doposażone są jednostki straży pożarnej, bo jednak 9 miejscowości, duży obszar, dużo tych zdarzeń, już strażacy jeżdżą też do medycznych zdarzeń, nie tylko do pożarów, więc są też zabezpieczeni, mamy piękne ścieżki rowerowe, teraz jesteśmy po przetargu na Velokoszarawę, w czerwcu podpisywałam umowę, do przyszłego roku ma być zrobiona, idzie to z Peblą Małą, czyli z gminy Świnna, łączą się z Jeleśnią, idziemy w stronę Przyborowa, więc tutaj będzie ścieżka pieszo-rowerowa od rynku do Przyborowa, oddzielona pasem zieleni, bezpieczna, to nie tylko dla rowerzysty, ale też dla dzieci do szkoły, które jadą. Udało się mi kupić działkę przy urzędzie gminy, zrobiony jest parking, ci rodzice mogą tam zatrzymać samochód, bezpiecznie dzieci wysadzić, przeprowadzić, więc dużo takich rzeczy. Zyskaliśmy środki na połowę dachu starej karczmy, chociaż nie jesteśmy właścicielami, ale to jest zabytek, więc patrzę na to całościowo, że to jest na pokolenia, więc tak mogę być dumna z tego, co jest. Tutaj chcę podziękować.
1: Pani Wójty, jeszcze ostatnie już pytanie na koniec naszej rozmowy. Czekacie, aż te pociągi tu wreszcie znów pojadą po takiej długiej przerwie? No właśnie, linia Żywiec-Sucha-Beskidzka to dla Was szansa chyba.
4: Ogromna. Zawsze, jeżeli jest dostęp do komunikacji, to jest to dla tego regionu ogromna szansa. Jestem dumna, może to skromnie nie zabrzmi, ale z siebie, że udało nam się to pozyskać, załatwić, że do strategii województwa śląskiego ta linia jest wpisana, że powiększono środki. Bardzo jestem wdzięczna też Stowarzyszeniu Kolej Beskidzka, bo bardzo się w to zaangażowali, bo tej linii tu tak naprawdę nie było. Jest to okienko dla nas, dla studentów, dla turystów. Łatwiej dojechać do Żywca. Zobaczcie, co się na drogach dzieje. Jak długo trzeba w tych korkach stać, więc zostawiam samochód, wsiadam, jadę do Żywca, przemieszczam się miejską, czy nawet rowerem, bo są elektryczne dostępne do zakładu pracy, czy do biura, czy do Bielska, czy nawet do Krakowa można się szybciej dostać, do Zakopanego. No i jest to okienko na świat.
1: Bardzo Pani dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
4: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
3: SK Beskidy.
1: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
3: SK Beskidy News.
5: Witam Państwa na kolejnym naszym spotkaniu. Temat dzisiejszego spotkania może dla niektórych z Państwa być trochę mylący. Kilka słów wyjaśnień, skąd ten tytuł i właściwie do czego chciałbym zmierzać w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Otóż mówimy o XIX wieku, bardzo często na wielu spotkaniach mówimy o tej historii prawie że najnowszej, bo dziejącej się w okresie międzywojennym i zahaczającej o początek XX wieku, a Jeszcze nigdy w kontekście tych spotkań nie sięgnęliśmy do czasów dawnych, do początków tego miejsca, w którym przyszło nam dzisiaj się spotykać, do początków Zabłocia, a o tym właśnie chciałbym powiedzieć. Na podstawie map, które są dostępne albo w publikacjach, albo dostępne w zbiorach muzealnych na przykład, czy w zbiorach zdigitalizowanych, dostępnych również dla Państwa, można na podstawie tych map wysnuć pewne wnioski i konkluzje, które mogą nam pomóc w zrozumieniu pewnych procesów, bo to właśnie dzisiaj chciałbym mówić bardziej o procesach związanych z powstawaniem tej miejscowości, niż o ludziach, którzy na tą miejscowość mieli wpływ. Także bardzo niewiele będzie architektury stricte urbanizacji, czyli tych budynków, o których Państwo chcielibyście tyle słyszeć, ale usprawiedliwię się, bo na każdym z naszych spotkań mówimy o tych ważniejszych budynkach, o ważniejszych zakładach. A tutaj chciałbym zwrócić uwagę na kilka takich faktów, które być może wiemy, podskórnie zdajemy sobie sprawę, że tak to działało, ale wyrażone werbalnie mogą nam przybliżyć i ułatwić odbiór i zrozumienie pewnych sytuacji dziejących się nieco później na przestrzeni wieku. I zanim zaczniemy naszą prezentację, chciałbym, abyście sobie Państwo wyobrazili bardzo małą mieścinę otoczoną w większości lasami, na peryferiach której znajdują się trzy miejscowości: za Rzecze, za Dziele i za Błocie. I tutaj pytanie moje brzmiało: co działo się, że to jedno za, to Zabłocie właśnie, wygląda tak, a nie inaczej, a pozostałe miejscowości, o których wspominałem przed chwileczką, to za nie udało się albo przestały istnieć. I to jest właśnie clue naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście nie możemy zacząć naszego spotkania od źródeł informacji podstawowych na temat miejscowości, o której chcę powiedzieć. Więc mamy rok 1477 i to jest wykaz powinności dla diecezji krakowskiej, czyli dokładnie mówiąc spis Świętopietrza, gdzie Zabłocie jako miejscowość wymieniana jest po raz pierwszy. Można by sądzić, że skoro już funkcjonuje i skoro już przesyła datki na rzecz diecezji krakowskiej, ten początek osady można datować przez to nieco wcześniej i niektórzy badacze, niektórzy historycy sugerują, że jest on prawie że równoznaczny z początkiem funkcjonowania Żywca w tej lokacji starożywieckiej. I tutaj, drodzy Państwo, jest taka konkluzja moja, że właśnie mamy te trzy za: Zabłocie, za Dziele i za Rzecze. Wszystkie są za, bo tak nasi mieszkańcy miasta nazywali te fajnie, prawda? Coś jest zawsze za rzeką, za płotem, albo za błotem, albo za działem, bo tak to w tym przypadku wynika, więc można by wnioskować, że te nazwy, ten swój źródłosłów nie dźwiękowy, nie językowy, ale określeniowy mają początek wśród mieszkańców miasta, bo to oni, będąc w centrum tego wszystkiego, być może nadawali nazw tym ościennym osadom, tym ościennym wsiom, czy niewielkim lokacjom. I tutaj jest pierwsza informacja o tym, która mówi, że albo pierwszy bodziec, który temu Zabłociu dał asumpt do rozwoju, dzieje się to według dokumentów, można by tak przypuszczać, między rokiem 1448 a 1477, kiedy Żywiec w dokumentach figuruje obok Starego Żywca, więc mamy tą datę rozdziału, wyraźną datę rozdziału na dwie miejscowości. To jest ten czas końcowy, ta data końcowa, graniczna na funkcjonowanie tak zwanej nowej lokacji. I to jest według historyków ten pierwszy moment, który dał asumpt miejscu, które tutaj znajduje się, w którym teraz jesteśmy, do rozwoju. Bo to dzięki temu, że ciężar lokacyjny przesunięto blisko 2 km w górę rzeki Soły na miejsce obecnie funkcjonujące rynkiem wytyczonymi na prawie magdeburskim, ulicami, porzędziami rynku i wszystkim tym, co wiąże się z tą nową strukturą miejską, a więc przesunięcie, przybliżenie się do granic niewielkiej wsi Zabłocie spowodowało, że ta osada została w jakiś sposób wyróżniona, zmobilizowana do działania. I tak też na pewno było, bo to miasto przesunęło się swoim ciężarem tutaj, to tutaj, bardzo blisko tego miejsca, tej rzeki Soły, bardzo ważnej dla ludzi tutaj mieszkającej, zaczął funkcjonować duży organizm handlowy, duży organizm, który dawał szansę do wymiany handlowej, do działalności gospodarczej, bo i do sprzedaży swoich płodów, jak nabycia nowych. No i oczywiście niebagatelną sprawą było również to, drodzy Państwo, że rzeka, którą mamy tutaj za murem, jeżeli byśmy wędrowali od południa, to jest najdogodniejsze miejsce do przekroczenia tego cieku wodnego. Zauważcie, że wcześniej, aby dojść na tamtą stronę, na stronę, tak byśmy nazwali, żywiecką, trzeba byłoby pokonać i Koszarawę, Wzgórza i Sołę. Więc ten zbieg dwóch rzek licząc od południa, a każdy piechur, każdy handlarz, każdy kupiec z karawaną szedł tutaj w kierunku na północ, tylko w tym miejscu, napotykając zbieg dwóch rzek, mógł przejść przez wówczas funkcjonujący brud. To jest bardzo ważna rzecz dla każdej osady, drodzy Państwo. Miejsce, gdzie można w jakiś sposób umowny i fizyczny określić granice, bo ta rzeka była jednocześnie granicą i fizyczną dla administracji miejskiej, jak i granicą przyrodniczą, naturalną, a to miejsce, zbieg dwóch rzek, było pierwszym dogodnym do przejścia. To też oczywiście miało olbrzymi wpływ i nie było bez kozery, bo to dopiero tutaj można było ten szlak przeprowadzić przez rzekę. Tak jak mówię, dawniej brodem, a więc były wypłycenia, które ułatwiały czy przejście przez tą rzekę w pieszo, czy przejazd wozem, czy przejazd na koni. No i oczywiście potem postawienie w tym miejscu dla udogodnienia tego typu procesów mostu właściwego. Być może pierwsze niewielkie kładki, jak wiemy z dokumentów, porywanej systematycznie przez wezbrane rzeki Soły, a potem już solidniejszego mostu, ale to już mamy wiek XIX i ten most dosyć znaczny z izbicami, który ułatwiał dosyć dobrą komunikację i trzeba było naprawdę sporej powodzi, aby ten most zabrać. Oczywiście ta granica również jest jeszcze jednym bardzo ważnym elementem, bo ta granica często była też miejscem clenia, komory celnej, bo gdzieś te podatki miasto Żywiec uzyskiwało pewne przywileje nadane w czasie funkcjonowania administracji miejskiej, oczywiście tejże cechowej lat wcześniejszych, uzyskiwało przywileje królewskie, które pozwalały mieszczanom żywieckim na pobieranie opłat, tak zwanych ceł, od wina przywożonego z południa Europy, czy od soli wywożonej z żub solnych na południe Europy. To też dla mieszkańców Zabocia nie było bez znaczenia, bo przed tym ocleniem gdzieś musieli się zatrzymać kupcy z tymi towarami, więc to Zabłocie było tym miejscem predestynowanym do tego, aby tutaj się zatrzymać, tutaj przygotować, tutaj przekroczyć tą granicę, gdzieś być może zaraz za rzeką zapłacić te cła. Tu być może była karczma, która przyjmowała ludzi podróżnych w tym miejscu, więc to wszystko wpływało na to, że to Zabłocie już miało taki pierwszy bodziec do rozwoju funkcjonalności samej osady. Tutaj też wymieniłem kilka takich dat związanych z funkcjonowaniem, które dają nam pojęcie o tym, jak ta osada była liczna, ile inwentarza, bo ta data 1537, mówimy o rejestrze poboru podatku rogowego, czyli od poroża krowiego. I tutaj mamy wyraźną informację zawartą w dziejopisie Komonieckiego, zresztą o tym, że tenże podatek rogowy w tym przypadku pobierany był przeznaczony na pierścień dla królowej Jadwigi, któraż to miała wyjść za Joachima II Hohenzollerna i właśnie tenże pierścień był tym pierścieniem ślubnym, a zgodnie z informacją i wyliczeniami w Zabłociu w tym czasie pobrano podatek od 70 krów. Tutaj daję też Państwu dodatkową informację o tym, że od jednej krowy pobierano 2 grosze, a 1 złoty w owym czasie liczył 30 groszy. Nie był to taki przelicznik jak dzisiaj, 1 do 100, ale 1 do 30. No i tutaj mamy rok 1553. Bardzo ważna informacja, bardzo ciekawa informacja o tartaku, bo jeszcze o jednej ważnej sprawie związanej z wodą i generującej zyski nie wspomniałem, drodzy Państwo. Pierwsze szlaki handlowe, jakie możemy spotkać, nieważne czy w Europie, czy na świecie, powstawały w dorzeczach rzek. Bo to rzeki swoją siłą, swoją energią drążyły koryta górskie, drążyły kotliny, tworzyły na nabrzeżach dogodne szlaki komunikacyjne. Zanim Rzymianie w Cesarstwie Rzymskim nie rozbudowali systemu dróg, to oczywiście korzystali z tego, co natura dała, czyli wypłaszczeń śródrzecznych dolin, bo tak to działało. I u nas na północy Europy było podobnie. To wzdłuż rzek spodziewamy się funkcjonowania wszystkich szlaków handlowych. Te rzeki również były miejscem spławu drewna. I to też jest bardzo ważna sprawa, bo już od bardzo wczesnych lat, chociażby w dziejopisie Andrzeja Komońskiego, mamy wzmianki o tratwach spławianych i w Lisakach Zabłockich, i żywieckich tratwach spławianych wzdłuż rzeki Soły do Wisły i dalej w niektórych przypadkach aż do Gdańska. W różnych celach to drewno spławiano. Ale skoro drewno tutaj docierało, skoro było ono podstawowym materiałem budowlanym, budulcem, to oczywiście aż prosi się o to, aby założyć tartak. I pierwszy tartak na tym terenie wzmiankowany jest w roku 1553. Jest to jedna ze starszych informacji, jeżeli chodzi o funkcjonowanie czegoś, co ma już znamiona przemysłowej działalności prowadzonej na omawianym terenie. Kolejna informacja to rok 1554. Bardzo fajna, rozbudowana. Gdybyście Państwo sięgnęli, ja specjalnie nie rozwijam tego tematu, bo to by był temat poboczny, ale w roku 1554 rozstrzyga się wieloletni, wcześniej toczony spór między mieszkańcami wsi Zabłocie a mieszczanami żywieckimi o grunty leżące po lewej stronie Soły, a więc po stronie, o której teraz cały czas opowiadamy, o której cały czas mówimy. Tutaj było wiele sytuacji spornych, bo po pierwsze znajdował się tutaj na tym terenie Las Kabat, tutaj niedaleko stąd opodal, gdzie mamy dzisiaj Centrum Ogrodnicze Szarotka i Centrum Handlowe, rejon energetyczny. Tenże las od wieków przypisany był jako włości miejskie. To z tego lasu mieszczanie pobierali drewno. Ale zdarzało się, że po to drewno sięgali też mieszkańcy Zabłocia, co generowało oczywiście spory. Co więcej, poniżej lasu Kabat, na wypłaszczeniu dziś zwanym Łączki, znajdowały się m.in. stawy. Stawy, dwa duże stawy rybne, pięć małych, zwanych gołubiowskimi. I te stawy, drodzy Państwo, zasilane były z sadzawek. Ciekawostka, nie z rzeki Soły, ale z rzeki Sienki. A więc tą wodę prowadzono od góry przez te stawy, sprowadzając je na dół. I aby te stawy były odpowiednio zasilane, wymagały oczywiście od

które lasu Kabaty już zrzekli się, musieli się zrzec, bo to było narzucone odgórnie tego terenu wypasowego na terenie dzisiejszych Łączek i tego wypłaszczenia przy ulicy Łączki właśnie i dostępu do stawów. Za to otrzymali jako zadośćuczynienie tereny pastwiskowe na Grojcu po drugiej stronie rzeki Soły. To miało ten spór zamknąć i by chyba zamknęło, bo i sam Komoniecki w swojej kronice już nie nawiązuje do tego sporu, do jego sytuacji prawnej. Myślę, że to na tym zakończyło się. Rok 1667 to jest pierwsza wzmianka inwentarzowa. Ciekawa o tyle, że mamy już wymienione nazwiska. Ja je tutaj podaję w tych dwóch inwentarzach, które tutaj cytuję i ten wcześniejszy, ten 715 roku. Dlaczego? Dlatego, że bardzo wiele razy mówimy o mieszkańcach Zabłocia, których już nie mamy tutaj, o przedstawicielach diaspory żydowskiej na przykład, czy wielkich przemysłowcach związanych z Zabłociem, których nie ma. Natomiast w tych inwentarzach pojawiają się nazwiska, które nam są bardzo dobrze znane do dnia dzisiejszego, bo to są być może ci protoplaści rodów funkcjonujących na terenie Zabłocia do dnia obecnego. Zobaczcie Państwo, mamy większość nazwisk, to są nazwiska, które do dziś występują. Herzykowie, Stokłosowie, Sanetrowie, przedstawiciele rodziny ceglarzy i wójtów tutejszej gminy przecież, Stawarzy, Mrowców, Hazuków, Bierdatów, Kłusaków, no oczywiście Stopków, Bielów, Bujaków i tak dalej, i tak dalej. Ciekawostką jest to, że pod rokiem 1667 funkcjonuje pierwsza wzmianka o młynarzu, a więc drodzy Państwo, oprócz tartaku mamy młyn, więc już też bardzo ciekawa informacja o tym, że taka działalność była prowadzona. Dlaczego akcentuję te związki właśnie z tartakiem, właśnie z młynarzem? Bo chcę Państwu uświadomić, że drugim elementem wpływającym na rozwój Zabłocia, pierwszym była ta nowa, tak zwana druga lokacja miasta, drugim elementem niezwykle ważnym dla rozwoju tej miejscowości, choć później bagatelizowanym, jest woda. To właśnie rzeka jako miejsce transportowe, to właśnie rzeka i jej cieki specjalnie tutaj stworzone sztucznie odnogi, a niektóre nawet być może naturalne odnogi rzeki Soły wykorzystane później w procesach technologicznych były tym elementem, który pozwalał na rozwój działalności. Bo nie mamy wątpliwości, że i młyny i tartaki działały w oparciu o wodę. Tak to w owym czasie wyglądało. Tutaj podsumowałem, że mniej więcej 20 rodzin kmiecych gospodarujących na 22 półrolkach. Tam wcześniej miałem informację w tej poprzedniej, bardzo też ciekawą, mowa o tym, że wieś założona była na trzech łanach. Możemy sobie próbować wyobrazić dokładnie, jak wielka to była wieś, jaki areał zajmowała. Czy mamy jedną wątpliwość, w owym czasie funkcjonowały trzy rodzaje miary zwanej łanami. Łan frankoński, flamandzki i łan polski. Tutaj ten polski pojawia się w centralnej Polsce dosyć wcześnie, natomiast tu pytanie, skoro przyjmuje się, że skoro miejscowość Żywiec i miejscowości Ościenne prawdopodobnie lokowane były na prawie magdeburskim, to z tym prawem magdeburskim najbliżej prawnie i lokacyjnie jest łan frankoński. Ja tutaj zamieściłem mniej więcej informację, że jeden łan to jest, przyjmuje się od 22 do 25 hektarów, więc gdybyśmy te trzy łany przeliczyli na hektary, bo to jest nam dzisiaj bliższe do przeliczenia, to mamy około od 66 do 75 hektarów. Jak to porównać? No wyobraźmy sobie park, który ma 26 hektarów. Drodzy Państwo, i to są trzy powierzchnie dzisiejszego parku, to jest osada Zabłocie, o której w tej chwili wspominamy od średniowiecza. Ta osada, gdybyśmy chcieli powiedzieć, albo inaczej, gdybyśmy chcieli to jeszcze inaczej pojąć, to zapytacie Państwo, dlaczego nie była większa? Dlaczego na przykład nie miała czterech łanów? Dlatego, że te trzy łany w momencie założenia już były gotowe do zasiedlenia. To znaczy, musimy pamiętać o jednym, że w czasach, o których mówimy, nie było tu pustek. 90% Kotliny Żywieckiej to były lasy. Więc aby te trzy łany zasiedlić, ktoś je musiał kiedyś wypalić, wyrąbać, zrobić tak zwane cerchle, wypaleniska, przygotować do pracy rolnej. Być może część wykonała rzeka, być może część wykonali ludzie. Ale wszystko, co naokoło, w czasie, o którym mówimy, było lasem. I aby przysposobić sobie większą część gruntu, pozostałą część gruntu, wymagało to olbrzymiego nakładu pracy. Drodzy Państwo, ale wróćmy do tej strony. Mamy też kolejny inwentarz 715 roku, który wspomina 22 rolników. Znowu pojawiają się bardzo fajne nazwiska i tutaj pojawia się po raz pierwszy, szczególnie zwracam uwagę, Marcin Pawlus, przedstawiciel bardzo zasłużonej rodziny dla tego terenu, choć w owym czasie jeszcze z Zabłociem niewiele miał wspólnego, bo przy jego nazwisku w inwentarzach pojawia się

0: dopisek privilegat to jest określenie o zwolniony, uprzywilejowany. Z czym się wiąże tenże właśnie wniosek? Ano z tym, że jego dziad Urban Pawlus otrzymał od Jana Kazimierza w zamian za odebrane mu wcześniej ziemię na terenie wsi Leśna Stara albo Leśna Górna. Tamte ziemie przeznaczono na wówczas powstający folwark i Jan Kazimierz, a właściwie Marcin Piegłowski, administrujący Żywcem i Zamkiem Żywieckim w jego imieniu, dał mu te ziemię na za zabłociem leżące, bo tak to się w owym czasie mówiło, i z racji tego, że był pokrzywdzony na tej transakcji, bo dostał surowe na pniu, jakbyśmy to powiedzieli, ziemię, które częściowo musiał sam wykarczować, sam w jakiś sposób do tej trójpolówki przysposobić, bo taki był system uprawy ziemi rolnej w owym czasie. Więc skoro był pokrzywdzony, w tym samym dokumencie Jan Kazimierz dodaje mu taki właśnie tytuł privilegatus, czyli na wieki zwolniony z wszelkich danin należnych Zamkowi Żywieckiemu. I z tego tytułu rodzina Pawlusów korzystała aż do wieku XIX, bo tak to, drodzy Państwo, funkcjonowało i te prawa były przestrzegane. Tutaj też pojawia się, drodzy Państwo, po raz pierwszy karczmarz, a więc mamy człowieka, który prowadzi karczmę. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Wymienieni są też dwaj młynarze. I tutaj też ciekawa sprawa. Pojawia się Grzegorz Szafrański jako młynarz numer jeden. I drugi młyn prowadzony przez tegoż właśnie privilegatusa Marcina Pawlusa, przy którym jest informacja. Bo tutaj, w przypadku młyna, podatek opierał się na czymś innym. I tutaj już nie był zwolniony, ale płaci tylko młyńskiego 10 zł. Nie płaci żadnych danin na rzecz dóbr żywieckich, na rzecz dworu, ale płaci tylko te 10 zł jako podatek od działalności technologicznej, od działalności młyńskiej. Drodzy Państwo, i tutaj jest taka mapka, która jest też bardzo ciekawą mapką, ukazującą układ tychże łanów, o których Państwu mówię. Na terenie Zabłocia można zaobserwować nakładanie się dwóch średniowiecznych układów przestrzennych. Wcześniejszy to jest ten układ łanów i łany żywieckie, układ łanów, ich bieg nawiązuje idealnie do układu łanów zabłockich. Można by sugerować, że obie struktury były wyznaczone w tym samym okresie historycznym, w tym samym okresie zaczęły funkcjonować. Natomiast ciekawostką jest to, na to nakłada się kolejna bardzo ciekawa forma osadnicza zwana zarąbkami, a u nas na Zabłociu placami, bo tak też to dzisiaj się to nazywa. I te właśnie place, o których mówimy, to są późniejsze, dalsze, peryferyjne części Zabłocia, które z latami dorastają, przyrastają do tejże miejscowości, powiększając jej areał. Niewątpliwie najmłodszy z tych wszystkich, najpóźniej powstały, byłby ten zarąbek Pawlusów, o których Państwu mówiłem, Urbana, który otrzymał w roku 1655 i w owym czasie w dokumentach jest nazwa nad Zabłociem, a więc widzicie Państwo, to jeszcze nie jest Pawlusie, o którym dzisiaj mówimy, bo o tym terenie cały czas wspominamy, ale nad Zabłociem, dopiero potem wchłoniętym przez tą osadę. Co zmuszało ludzi do tego, aby z w miarę dobrze przygotowanej ziemi uprawy rolnej przenosić się na ugór leśny i wyprawiać tą ziemię, walczyć o tą ziemię, walczyć o ten areał od nowa? Otóż, drodzy Państwo, sytuacja była bardzo prosta. Szczególnie wiek XVII był wiekiem, kiedy w Polsce powstaje, rozwija się bardzo dynamicznie, chociaż to już działało nieco wcześniej, szczególnie w dobrach kościelnych, w dobrach zakonnych, ale w majątkach szlacheckich powstaje coś takiego jak gospodarka folwarczna. Powstają folwarki. Gdybyśmy chcieli porównać albo przybliżyć Państwu formę gospodarki folwarczej, czym to się różni od dotychczasowej gospodarki, to jest ni mniej, ni więcej, ale gospodarstwo ekonomiczne nastawione na produkcję, w którym pracownicy nie są właścicielami terenu, nie są właścicielami gruntu, są li tylko pracownikami. Pracują i mieszkają, właściwie mieszkają za to, co wypracują. Dostają lokum, dostają domy, być może udział w części płodów rolnych, natomiast całość dochodu z folwarku jest dochodem właściciela gruntu. W tym przypadku możemy mówić o Mikołaju Komorowskim, który po 1608 roku zakłada na przykład folwark starożywiecki, folwark obszar w Sporyszu. Z czym to się wiąże? Wyrugowuje ludzi z tamtych terenów, bierze dobrą, przygotowaną rolniczo ziemię, wyrzuca ludzi pracujących na tej ziemi i mieszkających, i ci ludzie mają dwie możliwości. Albo pozostają pracownikami folwarku, jeżeli są na tyle biednymi i bez możliwości pracy dalszej i w rębu lasu na przykład, a więc nie jest to rozbudowana rodzina wielopokoleniowa, która całą grupą osadniczą może się przenieść w nowe miejsce i pracować, aby tą ziemię na nowo pozyskać. Ci ludzie zostają pracownikami folwarków. Natomiast cała reszta musi się wynieść, szukając nowego miejsca osadniczego. To powoduje powstawanie tych właśnie zarąbków, tych właśnie placów. W prawie ówczesnym funkcjonowało to w ten sposób, że od 2 do 5, czasami jeżeli teren był szczególnie trudny i więcej lat, ludzie ci byli zwolnieni z wszelkich danin na rzecz dworu. Ale tak dobrze nie było, że oni do końca życia i swojej działalności byli zwolnieni. Nie. Po kilku latach przychodził do nich poborca podatkowy i mówi: dobra, skończył się wam ten okres przysposobienia, macie już dom, macie już pole, są dochody, gospodarka funkcjonuje, czas, abyście te podaniny na rzecz dworu świadczyli. I tak też było w tym przypadku. To właśnie powstawanie tych folwarków, szczególnie za Mikołaja Komorowskiego, który prowadząc taką, a nie inną gospodarkę na żywiecczyźnie, szukał wszelkich możliwych środków, aby dywersyfikować dochody majątkowe, i to też wiązało się z tego typu działaniem. To on po raz pierwszy zlikwidował dawną część osadniczą Starego Żywca, zmieniając jej formę administracyjną z osady na folwark, na wieś. Jeszcze jedno ciekawe spostrzeżenie, drodzy Państwo. Nie wiem, czy wiecie, kiedy zlikwidowano na naszym terenie folwarki. Co zlikwidowało folwarki na naszym terenie, gospodarkę folwarczną w kraju takim jak Polska? 6 września 1944 uchwała o reformie rolnej, manifestu PKWN. Do tego czasu w wielu miejscach w kraju funkcjonowały ni mniej, ni więcej folwarki. Zauważcie Państwo, jak płynnie we współczesnych czasach dokonano przejścia z gospodarki folwarcznej, a więc częściowo niewolniczej, w gospodarstwa kolektywne, które były tak modne za komuny, prawda? Te PGR-y, SKR-y, to była kontynuacja tego samego systemu. To jest rzecz niesamowita, kuriozalna, ale tak to działało w naszym tutaj geopolitycznym położeniu, że dopiero XX wiek, a właściwie lata 80. zmienił tą strukturę. Część reformy rolnej poświęcono na kolektywizację tych majątków, więc podzielono je, rozdano prywatnym użytkownikom, prawda? Ale te dobrze prosperujące funkcjonowały dalej. Na żywiecczyźnie mieliśmy przykład. Majątek w Lipowej, majątek niedalekim Wieprzu, drugim Wieprzu, bo tam były 2 majątki rolne. To były majątki działające dalej w strukturach założone w czasach folwarcznych, a działające do XX wieku jako właśnie tego typu gospodarstwa. I drodzy Państwo, gdybyśmy chcieli teraz zastanowić się, czy mamy jakieś ślady po tym układzie średniowiecznym, które mogłyby nam jeszcze faktycznie wyjaśnić albo powiedzieć, no może facet ma rację, może to nie są jakieś prawdy objawione, ale gdzieś ślad funkcjonuje. Oczywiście, że tak, drodzy Państwo, może już nie takie stare, ale jednak, zobaczcie, spacerując po Zabłociu, można zobaczyć coś takiego. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to jest. To jest chyba najstarszy na Zabłociu ciek wodny, związany z działalnością przemysłową tartaczno-młynarską, a w tym przypadku zaopatrzenie browarów w wodę. Ciekawostką jest to, że konserwator wojewódzki chyba w ogóle nie ma świadomości tego, że coś takiego w długości 0,5 km funkcjonuje. Co więcej, w górnej części ujęcia po lewej stronie rzeki Leśnianka i w dolnej części zachowane są do dziś resztki, dobrze zachowane resztki działań hydrotechnicznych. A więc na górze mamy ujęcie z murem w wysokości 2 metrów, sugerującym, że w tamtym miejscu mógł funkcjonować młyn, bo jest to mur, który pozwalał na zastosowanie koła nadsiębiernego albo śródsiębiernego, czyli tego biorącego wodę z połowy wysokości. Dalej w ścieżce, która biegnie dziko koło tego miejsca, widać resztki muru kamiennego sugerującego, że tam jakiś budynek faktycznie funkcjonował. Na wysokości browaru, na wysokości bloków, które powstały za browarem dokładnie, kolonia 88, tak bodajże browarna 88 z tyłu tam, widać wyraźnie rozgałęzienie, tak zwany kanał ulgi, czyli miejsce, w którym w razie dużego stanu wody można było tą wodę za pomocą otwarcia wypuścić z powrotem do Leśnianki, aby nie niszczyła urządzeń hydrotechnicznych, a jeżeli był niski poziom wody, to ta woda mogła iść tym ciekiem dalej do browaru i do młyna. To jest pozostałość właśnie tego typu działalności. Być może ostatnia na Zabłociu, na 2 murkach, zarastająca, zasypywana systematycznie śmieciami i niszczona przez czas i sam browar, bo browar też dokonał ostatnio wielkich zmian. puszczę. Gdybyście Państwo też chcieli zobaczyć, jak wyglądało umocnienie hydrotechniczne tych dawnych cieków wodnych, kanałów, które biegły przez całe Zabłocie i nie tylko Zabłocie, to tu jest ślad na Leśniance w dolnym biegu już na wysokości tak zwanej nowej plaży miejskiej, gdy jeżeli się przyjrzycie, to pod obecnym nasypem widać wyraźnie stary system umocnienia wałów przed erozją. Od razu podpowiadam Państwu, to jest już system z początku XIX wieku, z czasu, kiedy prostowali ten odcinek. Bo jeżeli przyjrzycie się temu odcinkowi biegnącemu od mostu przy browarze, to ten odcinek ma prawie idealnie prowadzoną linię prostą. Ta linia prosta nie występuje w naturze, szczególnie w rzekach górskich. A jeżeli przespacerujecie się wzdłuż obecnej Welosoły na drugą stronę kładki, to tam w tej trawie widać wyraźnie stare koryto, już niefunkcjonujące stare koryto Leśnianki, które pierwotnie niegdyś meandrowało i miało nieco inne ujście do rzeki Soły. Ale tutaj widać wyraźnie, jakie rozwiązania stosowano w celu umocnienia brzegu przed erozją. Właśnie paliki pionowe oplecione faszynami, a pod tym była faszyna układana w formie plecionki koszykowej w poziomie, która jeszcze powodowała, że ta erozja wału właściwie wchodzącego już na brzeg nie była tak ostra i tak sukcesywna, aby wpływać na zmianę koryta samej rzeki. To są szczególiki. Drodzy Państwo, gdybyśmy chcieli jeszcze sięgnąć do najstarszych zabytków Zabłocia, to mam pytanie, czy wiecie, do czego musielibyśmy sięgnąć? Do kapliczek, niestety, bo to są najstarsze przykłady tej małej architektury, ale jednak nic więcej, nic starszego niż kapliczka z 1718 wieku stojąca pod dębami, czy ta bliżej, nie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Wynikało to z tego, że miejsce, o którym wspominamy, że miejsce, o którym mówimy, przechodziło tak gwałtowne zmiany na przestrzeni ostatnich 150 lat, że te właściwie ślady możemy dojrzeć tylko w takich elementach, jak tutaj Państwu pokazywałem, bo wszystko, co później po prostu narosło na tą strukturę. I to jest właśnie to miejsce, o którym mówimy, tego dawnego brodu, a potem dawnego mostu, który ułatwiał przebycie rzeki Soły z jednej strony na drugą. A w plakacie, drodzy Państwo, posiłkowałem się mapą bardzo starą z roku 1778, gdzie mapa bardzo fajnie pokazuje nam to, w ujęciu administracyjnym, o czym Państwu wspomniałem, zwróćcie uwagę, rzeka Soła, Grojec, Koszarawa, zobaczcie Państwo, tutaj też widać, ile odnóg te rzeki miały. Te rzeki nie były tak utrzymane, jak mamy je dzisiaj, one nie były tak hermetyczne, sterylne, proste. Tam przyroda robiła swoje i rzadko kiedy posuwano się do wielkich działań melioracyjnych, do wielkich działań regulacyjnych. W przypadku Żywca tym pierwszym wielkim budowniczym działań melioracyjnych był ksiądz Franciszek Augustyn, o którym wspominałem już wielokrotnie, bo to on jako pierwszy budował takie z prawdziwego zdarzenia wały umocnieniowe. Ale co jest ciekawe na tej mapie? Zobaczcie Państwo, mamy Żywiec i ta czerwona linia biegnąca z jednej strony na Bielsko, z drugiej strony na południe Europy, bo to jest druga bardzo ważna rzecz, właściwie trzecia już, drodzy Państwo, trzecia, bo mieliśmy lokację miasta, potem woda, która była rzeczą niezbędną do życia i do procesów technologicznych i ułatwiającą właśnie chociażby wymianę handlową w postaci tratw na przykład, a to jest trzecia rzecz, drodzy Państwo, wytyczenie cesarki. Nieco wcześniej, a więc w czasie, kiedy powstaje ta mapa, już istniał odcinek biegnący ze Lwowa przez Kraków na Wadowice. Istniała potrzeba skomunikowania, to jak Państwo domyślacie się, są czasy już panowania nieboszczki Austrii, istniała potrzeba skomunikowania południowych stron i ułatwienia komunikacji ze stolicą Wiedniem, więc tutaj bardzo szybko inżynierowie skupieni w odpowiednim zarządzie przystąpili do planowania i przeprowadzenia tejże drogi. Przeprowadzono ją, jak Państwo wiecie, przez Przełęcz Kocierską, co budziło wiele kontrowersji, bo niektórzy uważali, że można by ją było prowadzić prostą, łatwiejszą drogą dołem. Nie wiemy, co wpłynęło na to. Wybrano być może najkrótszy wariant, później nastręczający wiele problemów technicznych, chociażby pogodowych, atmosferycznych, ale trudno, nie o tym mówimy. My mówimy o tym odcinku, który pojawia się tutaj. A więc mamy ulicę Kościuszki, która też jest elementem tego ciągu komunikacyjnego, bo przez środek Żywca nam ten trakt podprowadzono, co bardzo dobrze robiło miastu. No i oczywiście mamy te szlaki. Zobaczcie, jak mechanicznie szlaki wcięto. Dla ówczesnych inżynierów nie były ważne rozwiązania komunikacyjne, to znaczy tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, no połączmy przysiłek A z przysiłkiem B, poprowadźmy tą drogę wzdłuż tych domów. Zobaczcie Państwo, bo na tej mapie mamy jeszcze ślad tego założenia średniowiecznego. Całe życie Zabłocia skupia się gdzie? Rzeka Soła, mnóstwo wysp, mnóstwo cieków wodnych, które płyną w lewo, w prawo, młynówek, tartaków i tak dalej, i tak dalej. I to tu, sądząc z tych plamek, skupia się całe życie ówczesnego zabłocia. Gdybyśmy chcieli szukać śladów tego zabłocia, to musielibyśmy się właśnie udać na teren dzisiejszej Garbarni, zakładów tam funkcjonujących, a więc Tartaku, dawnej rzeźni i przejść się ulicą Garbarską aż do Papiernika i dalej wzdłuż Młynówki mniej więcej mielibyśmy centrum ówczesnego zabłocia. Skoro była to wieś, nie wypracowała żadnego placu, bo wsie też przechodziły pewne ewolucje, były wsie łańcuszkowe, były wsie tak zwane promieniste. Układ wsi zależny był od położenia terenu, od terenu, w jakim wieś była założona. Więc jeżeli był miejsce wypłaszczone, ten rozmach mógł rozchodzić się na boki i ten impuls osadniczy sięgał wszędzie równo. Więc ta wieś często generowała jakieś takie umowne centrum. Być może był to kościół, koło którego skupiało się życie, a koło kościoła powstał plac, który był targowiskiem, a potem być może rynkiem. W przypadku zabłocia tak nie było. Niestety nie mieliśmy tego właśnie głównego obiektu sakralnego, bo zawsze była to parafia podległa Żywcowi i na tym mieszkańcy zabłocia skupiali się. Nie było tej inicjatywy, aby wybudować tutaj, ufundować odrębny kościół, a być może to by było tym asumptem do tego, aby zrodziło się coś takiego jak jądro osady, jak późniejszy rynek. Do dziś tego w zabłociu nie mamy. Wytyczono, zobaczcie Państwo, jak strzelił po linii prostej cesarkę i zauważcie, to jest ta trzecia dominanta, która powoduje, że od momentu powstania, a zauważcie ile lat budowano tą drogę. 4 lata budowy odcinka drogi od Wadowic przez Przełęcz Kocierską, Kocierz, w kierunku na dół, na Zadzielę, Żywiec, aż do granicy, drodzy Państwo, do Czadcy. 4 lata wybudowano odcinek drogi, bitej, solidnej, utwardzonej, datnej do przejazdu dla wszelkich pojazdów. Ale widać z tego, że drodzy Państwo, skoro mapa pochodzi z 1778 roku, to jeszcze przez długi czas to całe życie skupiało się wokół tych domów tutaj usytuowanych u początku tych łanów, bo łany te biegły w osi północy, przepraszam bardzo, wschód-zachód, to jest ta krawędź wschodnia. Jedynym ograniczeniem tej krawędzi wschodniej była rzeka Soła. Oczywiście te domy, możemy domyślać się i tak chyba faktycznie było, te domy były budowane w pobliżu Soły, ale na tyle daleko, żeby to było bezpieczne w razie wezbrań wiosennych czy jakichś tam śródrocznych powodzi. To wszystko wiązało się z bezpieczeństwem. Natomiast łany biegły w układzie wschód-zachód i biegły aż do wsi Leśna, wsi Lipowa. Drodzy Państwo, kolejna mapa, która daje nam nieco inny, bo to jest mapa bardziej plastyczna, z układem urbanistycznym, bardzo fajna i bardzo wiele wnosząca, ale kolejna mapa to jest kataster, zobaczcie Państwo, i tu jest to, o czym mówię. Tutaj widać na tym katastrze, o rok 1785, ten układ łanów, o których mówimy, północ-południe, ale te plamy, które tutaj Państwo widzicie, osadnicze, takie większe skupiska, niestety mapę nie mam w lepszej jakości, te plamy osadnicze to jest przykład tego właśnie wtórnego zasadzania tych placów, tych zarąbków. To są miejsca, które pozyskano w drodze wyrębu, obróbki, osadzone przez często jedne rody i tak czasami też bywa do dnia dzisiejszego. Czasami zwane od tych rodzin do dnia dzisiejszego umownie w tej nomenklaturze zabłockiej, tak, a nie inaczej, od nazwisk tam ludzi mieszkających. Drodzy Państwo, kolejna mapa, która też jest kolorową, choć nie dotyczącą zabłocia, ale chcę Państwu coś właśnie pokazać, bo mapa jest 844. Ja tutaj napisałem, że nie jest to mapa zabłocia, ale mapa gruntów sąsiadujących z zabłociem, dających nam pojęcie o tym, jak te cieki były położone. I tu jest bardzo ważna, jedna fajna informacja. Na początku mówiłem Państwu o tym, że to miejsce tutaj zaraz za mostem, to jest to pierwsze dogodne miejsce do przejścia jako brud, prawda? A to jest mapa, która stanowi dowód, dlaczego ten brud tutaj mógł powstać. Dlaczego nie powstał na wysokości Zadziela czy Pietrzykowic. Jeżeli byśmy popatrzyli na mapę fizyczną z ukształtowaniem terenu, to zauważylibyśmy, że rzeka Soła, płynąc w kierunku północnym, wcina się w przewyższenia, pewne wzniesienia na brzegu, lewym brzegu rzeki Soły, podbywając ten brzeg i czyniąc tamten brzeg bardzo stromym i bardzo głębokim w tamtym biegu koryta. To miejsce jest najpłytsze. Jeżeli do tego dodamy, zobaczcie Państwo, wyspy, które często w inwentarzach pojawiają się jako wyspy, a więc były, skoro pojawia się nam w inwentarzu na przykład z tego 715 w przypadku Żywca wyspa objęta zbiorem podatków, uwzględniona jako pastwisko, to znaczy, że ta wyspa funkcjonowała przez dłuższy czas, na tyle długi, że mogła tam urosnąć trawa. Nie były to lite żywe kamienie, ale już zasypana ziemią, już zarośnięta trawą, gotową do jakiejś prostej formy gospodarowania. Dlatego objęto ją podatkiem. I to te wyspy niewątpliwie były tym elementem ułatwiającym pokonanie. Nam by się wydawało, że pokonujemy dwie rzeki połączone w jedno, prawda? A więc powinno być głęboko. Ale ten układ wysp funkcjonujący aż do XIX wieku, drodzy Państwo, był tym elementem, który właśnie ułatwiał przejście rzeki w tym, a nie w innym miejscu. Ktoś mógł już tutaj dokonać przejścia, bo pokonywał jeden odcinek z wyspą w drugi, a i ta wyspa na pewno była tym elementem, który znacznie ułatwiał budowę jakiegokolwiek mostu, prawda? Bo nie pracowaliśmy całej długości mostu w korycie rzeki, ale mieliśmy ten moment, gdzie mogliśmy ten most posadowić nieco solidniej właśnie na takim wypłaszczeniu. I tutaj jest fajna moja konkluzja, drodzy Państwo. Mówiliśmy o łączkach tych przez Jana Komorowskiego przekazanych mieszkańcom Zabłocia. To jest ten teren. To tu, zobaczcie, później zwany Zawodą albo Zawody, jak na tej mapie widać, bo jest to mapa austriacka. Widać wyraźnie, jakie to było wypłaszczenie. To był teren niegdyś użytkowany przez mieszkańców miasta jako Zabłocie. Zabłocie, Boże, jako pastwisko. Przepraszam Państwa za przejęzyczenie. Chcę myśleć szybciej niż mówię. Natomiast widać wyraźnie biegi koryt. Niewątpliwie to koryto tutaj rozdwajało się i w dwóch kierunkach Sienka i druga rzeczka, która też również tutaj płynęła, o której wielokrotnie wspominaliśmy, mówiąc o chociażby futrzarni żywieckiej czy zakładach chemicznych, bo tam na tych mapach, które Państwu pokazywałem, a jedną z nich jeszcze chyba pokażę, ta rzeczka się pojawia, ta właśnie ważny element, który jest rzeką. Gdybyśmy chcieli szukać miejsca, gdzie Jan Komorowski kazał usypać kopce, to idealnym miejscem byłaby ta granica, drodzy Państwo. I kto wie, czy gdybyśmy się nie udali w kierunku północnym, w kierunku Lesnej dzisiejszej i Siennej, nie znaleźlibyśmy w polach miejsca, które jeszcze być może wskazywałoby na funkcjonowanie tego typu znaków, bo kopce te nie mogły być małymi ziemiankami. To musiały być znaczne obiekty techniczne, które ułatwiały ten podział, jasno nam mówiły, tu dalej nie mamy prawa orać, tu dalej nie mamy prawa się kręcić, bo to jest już żywiec. Widać też wyraźnie, jak kabat jeszcze w tym czasie, w XIX wieku, teren po dawnym lesie był wycięty, wyłączony z gospodarowania. Widać wyraźnie dawne ujęcie linianki cegielnianej, cegielni, która już w średniowieczu na terenie Żywca funkcjonowała. No i oczywiście droga cesarska, ten odcinek w kierunku Bielska, o której przed chwileczką wspominaliśmy. Gdybyśmy mogli przelecieć samolotem, ja tutaj specjalnie pobrałem taką mapę z Google, zobaczcie Państwo, widać wyraźnie, fajnie w tym układzie, ten układ dawny łanowy, który jeszcze funkcjonuje, ale zwróćcie uwagę, że on funkcjonuje tu na wysokości jeszcze ulicy Piaskowej, Żwirowej, Wczasowej, wyżej i powyżej współczesnej obwodnicy, a więc Lelewela, Słoneczna, tam wyżej. Natomiast tu, w okolicach tego trzeciego elementu wpływającego na rozwój, czyli dawnej cesarki i czwartego, o której za chwileczkę powiem, następuje zaburzenie, bo tutaj bardzo wiele dzieje się, tutaj dzielą się te działki na inne, łączą się w całość, więc powstaje zupełnie inny układ kartograficzny, zupełnie inny układ katastralny tego terenu. Gdybyśmy chcieli sięgnąć do początków i tych najstarszych zmianek o zabudowie, a więc tutaj, przepraszam, sięgnę do tej urbanistyki, o której wcześniej powiedziałem, to niewątpliwie najstarszą wzmianką o tym, że na Zabłocie powstaje budynek murowany. To jest pierwsza pisana wzmianka o budynku murowanym. Jest to wzmianka zawarta, jak do Państwa domyślacie, w kronikach żywieckich Łukasza Augustyna, która mówi, że w 1837 roku pan Karol Schreter, on to inaczej pisze niż później się to właściwie pisało, wybudował wspaniały dom na polach zabłockich w pobliżu mostu. I teraz pytanie brzmi, czy chodzi o to, co Państwu tutaj pokazałem, bo Karol Schreter jest jednym z pierwszych protoplastów działalności papierniczej na Zabłociu. I to, co Państwo widzicie, to jest stara litografia ukazująca tą najstarszą papiernię, jaka tutaj funkcjonowała. Wcześniej Karol Schreter miał folusz, czyli przedsiębiorstwo działające. Wiecie Państwo, co to jest folusz? Folusz to jest przedsiębiorstwo, które z wełny produkuje filc. Za pomocą odpowiedniego nagrzewania, gotowania i zbijania powstaje bardzo mocna tkanina, bardzo mocny, bardzo odporny na zniszczenia materiał i to właśnie tym zajmował się Schreter. Schreter odkupił od księdza Augustyna w wcześniej upadającą, działającą po drugiej stronie rzeki Soły na terenie Żywca papiernię, która z racji zamulenia i za zniszczenia kanałów w wyniku pewnej powodzi przestała działać. Ksiądz Franciszek Augustyn to kupił, licząc, że uruchomi tą działalność produkcyjną na terenie Żywca, przepraszam bardzo. Nie udało mu się to. Znalazł nabywcę, nabył to od niego właśnie Schroeter, ale Schroeter nabył to tylko po to, aby tą firmę zlikwidować, zamknąć i aby tą działalność przemysłową, którą nabył formalnie, przenieść na Zabłocie. I nie wiemy, czy na miejscu swego Folusza, bo Folusz też wykorzystuje do celów produkcyjnych, koło młyńskie. Też tam są pewne młoty, które biją za takie tłuczki, biją tą wełnę, ale na miejscu, gdzie dzisiaj funkcjonuje papiernia, powstaje ten stary zakład. Zobaczcie, z bardzo ciekawym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o dach. Były to tak zwane suszarnie. A tutaj, zobaczcie Państwo, jest to jeszcze jeden element wodny, który powstaje nieco później, ale bardzo ważny dla dzisiejszego Zabłocia, a więc ten kanał zasilający niegdyś papiernie w tę wodę do produkcji, napędzający dawne koła, młyny do mielenia, bo to było bardzo ważne, młyny do mielenia drewna, substancji drzewnej. Jeżeli pójdziecie Państwo rzeką Sołą w kierunku Jazów i na Jazie zatrzymacie się, zobaczycie w koryto, to leżą tam takie masywne, wielkie kamienie okrągłe. I ktoś pewnie by się zastanawiał, co to za megality tam są, ale to są właśnie dawne pozostałości tej właśnie produkcji papierniczej opartej na mieleniu nie tylko szmat, bo to weszło później, koła ścierne do ścierania szmat, a wcześniej z masy drzewnej. I to jest właśnie ten element, który był niezbędny, aby te koła ścierne napędzić, a więc kolejny element, o którym wcześniej mówiłem, woda. Mówimy tutaj o Schroeterze raz, ale drugim budynkiem, który niewątpliwie należał do Schroetera, jest ten budynek. I tutaj jest sporo wątpliwości, skoro ksiądz Augustyn pisze o tym, że wybudował w pobliżu mostu, więc nie wiemy, czy chodziło o ten, chociaż stylistycznie ten budynek mógłby być troszkę młodszy niż informacja, o której wspominam, ale jednak też do tej rodziny należał. I jak widać, chociażby z tego, co tutaj jest nad samą bramą wejściową. Drugim zakładem, który był, tak jak i papiernia, niemalże wklejony w rzekę, który bez wody nie obyłby się, no oczywiście jest to, co działało tutaj za ścianą. Zobaczcie Państwo, też dosyć stara prowincja, bo 846, winietę, którą na pewno znacie, prawda? A więc pierwsza parowa fabryka mydła Szymona Munka, na brzegu której, zobaczcie, na krawędzi której widzimy rzekę Sołę i być może relikt mostu, który tutaj wchodził w dzisiejszą ulicę Dworcową. No tutaj mamy pewne wątpliwości, czy to, co tutaj jest, nie było tutaj z tyłu bardziej. Co więcej, ta winieta, bo jest to winieta, papier firmowy, może być troszkę, można by przypuszczać, że jest troszkę z rozmachem przerysowana urbanistycznie, bo te budynki są bardzo duże, a mam w posiadaniu plany później chociażby budowy komina, rozbudowy kotłowni tutaj, która funkcjonowała na zapleczu tego budynku, właśnie w kontekście fabryki mydła. I na tych planach widać nieco inny układ budynków i budynki mniejsze. Nie tak rozbudowane, nie tak w masie usytuowane jak tutaj. Ale jest to ciekawy przykład tego, że rzeka, że woda jest tym elementem niezbędnym do działania, do rozwoju przemysłu. Pierwsze w formie handlowej, transportowej, komunikacyjnej. Czasy współczesne, bliższe nam, to oczywiście forma jaka? No forma napędowa wszystkich technologii, które były niezbędne. A potem, kiedy wchodzi para, no oczywiście też, mimo że mamy silniki parowe, to ta woda jest niezbędna. Chociażby do produkcji tejże pary. Drodzy Państwo, no i oczywiście czwarta, niezwykle ważna część tego rozpędu dla Zabłocia, to oczywiście budowa kolei. Drodzy Państwo, bo to, co było bardzo ważne, bo droga spowodowała, że ciężar gatunkowy osadniczy z czasem przeniósł się wzdłuż tej drogi, bo to było dogodne miejsce do transportu, do załadowania wozów, do rozładowania tychże wozów, do powstania karczmy, zajazdów, lokali, bo wygodniej było iść drogą, szczególnie od Żywca, wytyczoną, piękną, prostą, ubitą, choć jak mówią dokumenty i prasa, szczególnie z początku XX wieku, bardzo zaśmieconą, często tumany kurzu wznoszone przez wiatr przeszkadzały mieszkańcom Zabłocia, o co oczywiście w pewnym czasopiśmie wychodzącym tutaj na Zabłociu apelowano, aby ten porządek w jakiś sposób utrzymać. Drodzy Państwo, pierwszy wybudowano ten 20-kilometrowy odcinek z Bielska do Żywca i na Żywcu trasa kończyła się, potem powstaje tak zwana trasa kolej transwersalna i ta kolej jest już tym przedłużeniem odcinka odcinka na południe i na Czace, i na Wiedeń, i na Suchą Beskidzką. I od tego momentu Żywiec staje się jednym z ważniejszych węzłów komunikacyjnych. Oczywiście wiele razy już wspominaliśmy o to, jak ważny był to węzeł kolejowy, jaki wpływ na rozwój kulturalny, przemysłowy, osadniczy dla tego terenu generował. Natomiast należałoby tylko współczuć ówczesnemu miastu Zabłocie, że nie dopuściło do zbudowania tego typu węzła kolejowego. Ja Państwu zilustruję tylko w postaci zdjęć tę pierwszą fazę dworca, bo tak ten dworzec od frontu i od tyłu w owym czasie, w tej pierwszej fazie wyglądał. Zobaczcie, nieco inaczej niż dzisiaj. Tu mamy tą fazę od ulicy Głównej, Dworcowej, a tu mamy fazę od zaplecza, czyli od strony dzisiejszych peronów kolejowych, bo mamy tu ni mniej, ni więcej, ale piękne dwie lokomotywy, które stoją jako dekoracja całego tego zbiegowiska. Być może jest to poświęcenie jakiegoś sztandaru kolejowego, austriackie, austro-węgierskie mundury, więc była tam na pewno pewna gala. Niestety nie mam, mimo że zdjęcie jest w naszych zbiorach, nie mam informacji, z czym była związana. Jeszcze jeden ciekawy budynek, który tak mi się w kontekście narzucił, który funkcjonował w okolicach Zabłocia już w okresie międzywojennym, a którego też dzisiaj nie ma, to zobaczcie, taka duża strzelnica kolejowego przysposobienia wojskowego funkcjonowała w tym miejscu, gdzie jest dzisiaj sklep nieczynny, nie, sklep meblowy i przejście nad torami. To przejście znajdowało się tutaj, a jeżeli przyjrzycie się w bruk, resztki bruku, które znajdują się tam koło tych pawilonów takich nieudanych i sklepików, to jeszcze na przykład podstawa tego masztu, czy fundamenty wylewek tych schodów do dzisiaj są widoczne tam w tym żwirowisku koło dworca kolejowego, przechodząc koło obecnie remontowanego budynku. I tutaj sposiłkuję się jeszcze jedną mapą, to jest rok 906, drodzy Państwo. Mapa, która już ukazuje nam te wszystkie formy połączone w jedno. Wszystkie te aspekty, bo mamy i zobaczcie wodę, ale mamy już cesarkę, która biegnie, która jest już, jakbyśmy to powiedzieli, ukonstytuowana w terenie, obrośnięta w zabudowania, już znalazła swoje miejsce w krajobrazie, już generuje pewne działania i pewne zachowania. No i oczywiście mamy stację kolejową. Gdybyśmy chcieli to, drodzy Państwo, jeszcze raz na mapie narysować, jak to wyglądało w tych procesach osadniczych, no to mielibyśmy tą pierwszą fazę aż do czasu budowy drogi, gdzie mieszkańcy Zabłocia skupiali się w tym pasie, zobaczcie, w tym pasie koryta rzeki Soły i właściwie prowadząc gospodarkę rolną, opierali się na tej działalności rolniczej. Natomiast to, co dzieje się później, to mamy oczywiście cesarkę w tym odcinku, no i oczywiście trasę kolejową, pierwsze do Żywca, Bahnhof, tu mamy dworzec, a potem tą trasę kolejową biegnącą dalej na południe. I tutaj jest też jeszcze jedno spostrzeżenie, że skoro woda była tak ważna dla wielu co procesów produkcyjnych, nawet tych ostatnich 100-150 lat, to też widać to wyraźnie w położeniu wielu przedsiębiorstw, które funkcjonowały jeszcze w okresie międzywojennym na tym terenie, bo to jest taki prosty od cepa rysowany schemat, ale mamy rzekę Sołę i mamy ulicę Dworcową i zobaczcie Państwo, to co jest w pobliżu Soły, to co opierało się na sole i na ciekach wody, co wykorzystywało wodę w procesach produkcyjnych, jest elementem, które usadowiło się w pobliżu, w tej przestrzeni między drogą a rzeką. To są te przedsiębiorstwa, które zatarły nam ślady tego wczesnego osadnictwa. Być może funkcjonujące gdzieś jeszcze w terenie ślady funkcjonowania dawnej wsi, bo jakbyśmy wrócili do kilku map wstecz i zobaczyli, to tam w jednym miejscu na terenie dawnego Zabłocia funkcjonuje taki krzyżyk, co oznaczałoby kapliczkę. Być może to jest ślad na mapie katastralnej najstarszego obiektu sakralnego, który tutaj funkcjonował, którego dzisiaj nie znamy, ale nawet nie mamy dokładnie miejsca tego posadowienia. A po tej stronie, zobaczcie, mamy już arcyksiężęcy browar w Żywcu, ale też oparty o rzekę, bo tak mówiłem wcześniej niewątpliwie i do dzisiaj i w reklamach to wykorzystuje czystą górską wodę do swojej produkcji. Mamy fabrykę smarów w Pacała, mamy Zabłocie, zakłady chemiczne, przetwórnia owoców. Oczywiście nie wymieniam wszystkich, bo tych przedsiębiorstw ta inwencja przemysłowa mieszkańców Zabłocia była olbrzymia. Tutaj jest też taka mapa, którą kiedyś pokazywałem, właśnie dotycząca zakładów chemicznych. Widać wyraźnie ten plac, gdzie dzisiaj jest przychodnia, zakład medyczny, przychodnia medyczna Medicus, z tym ciekiem wodnym, który zasilał w tym czasie woda również, jak widać z dokumentu, który kiedyś cytowałem Państwu tutaj, wykorzystywana była i niezbędna była do celów rytualnych diaspory żydowskiej, bo to właśnie na bazie tego potoczku niebieskiej linii, która płynie tam i tutaj mamy już gminę wyznaniową, te budynki, to są budynki, które opierały się o potoczek i tam wyraźnie Państwu to czytałem, i przedstawiałem, że zaleceniem przy powstawaniu zakładów było to, aby w żaden sposób nie skazić, nie zabrudzić tego cieku wodnego, bo to był ciek wykorzystywany w mykwie rytualnej, a więc do celów, do ablucji rytualnych w religii żydowskiej niezbędny i musiał być w odpowiednim stanie, należytym stanie utrzymany. Drodzy Państwo, jeszcze jeden ciekawy aspekt dotyczący właśnie tej urbanizacji, to jednym z elementów systematyzujących życie, ułatwiających życie, poruszanie się, szczególnie osobom obcym po takim terenie jak wieś, jak miasto, jest oczywiście nazewnictwo. I tutaj Zabłocie jest o tyle ciekawe, że do lat II wojny światowej mieliśmy tylko dwie ulice określone w nazwie. Przy czym, drodzy Państwo, nie znalazłem ani jednego dokumentu gminnego zabłockiego, od razu to mówię, w którym nazwy te były sankcjonowane prawnie. Czyli dokumentu, który mówi o tym, że tą ulicę na tym odcinku nazywamy tak. Bo można też domniemywać jedną rzecz, że część ulic nazwano potocznie i ta nazwa potoczna utrwaliła się na tyle tutaj we wspólnocie, wśród mieszkańców, że używana była w drukach ulotnych, w pocztówkach, czy też w tytulaturze niektórych przedsiębiorstw w Winnie. Bo mamy, zobaczcie Państwo, jedną, ta główna cesarka od mostu do dworca, zwana przez pewien czas główną, przez pewien czas kolejową, bo pamiętacie Państwo te dokumenty z 30 lat dotyczące Futrzarni, gdzie mowa jest o kolejowych, adresie Kolejowa 35, ale też wiemy, że po 35 roku po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego część tej drogi nazwano ulicą Józefa Piłsudskiego i prawdopodobnie był to odcinek od mostu do wiaduktu kolejowego na Suchą, bo taki podział też mógł funkcjonować, prawda? A dalej funkcjonowała ona jako kolejowa. I drugą drogą, która pojawia się w formie takiej już administracyjnej, w książce adresowej, chociażby telefonicznej, i to na przykład spotkałem przy okazji żony Teresy Glasner, która mieszkała na ulicy Seroga 2. Drugą drogą, której nazwę nadano, była prawdopodobnie ulica biegnąca od dworca do papierni, nazwana w latach 30., przynajmniej na końcówce lat 30. ulicą Seroga. Pozostałe ulice były bezimienne i posługiwaliśmy się na pewno jako mieszkańcy Zabłocia bardziej nazwiskami, nazwami mieszkańców, placami czy jakimiś określeniami lokalnymi, na przykład przy Młynie, przy Mostku i tak dalej, niż konkretnym adresem. I kolejna rzecz, która pozwala systematyzować i w jakiś sposób ułatwiać życie, to jest oczywiście numeracja domów, na których bardzo często się posiłkujemy. To znaczy widzimy Zabłocie, czytając dokument z adresem, konkretnym numerem domu, widzimy Zabłocie oczami współczesnego człowieka. To znaczy dla nas jest to łatwe, bo to musi być ten dom. Absolutnie nie, drodzy Państwo. I tutaj zaznaczam wyraźnie, dlaczego wprowadzono numerację. Nie dla tego, aby ułatwić życie mieszkańców, ale dlatego, że podstawą wprowadzenia numeracji w zaborze cesarsko-królewskim, a o tym terenie, o zaborze mówimy austro-węgierskim i austriackim, a potem austro-węgierskim, były sprawy podatkowe, a więc ułatwiające ściąganie podatków, dokładnie tak, i druga sprawa poboru wojskowego, bo to konkretne nazwisko. Pamiętacie, że w czasach, kiedy w placu mieszkało kilku Karolów, Pawlusów albo iluś tam innych, trzeba było znaleźć system, który pozwalał to w jakiś sposób ujednolicić i wiedzieć, kogo mamy szukać w celu ściągnięcia podatku czy zabrania do poboru. I ten system był bardzo skomplikowany, chaotyczny, ale to jest jedyny system, który znamy do lat II wojny światowej. Ciekawostką, drodzy Państwo, może być to, że po raz pierwszy nazewnictwo ulic na Zabłociu pojawiło się w latach okupacji, bo to dopiero okupant hitlerowski, włączając administracyjnie Zabłocie do Żywca, nadał poszczególnym ulicom nazwy i wiązało się to zapewne z tym, że jako obcy musieli sobie tą systematykę w jakiś sposób opracować. Nie mogli szukać w ciemno, chodzić po ulicach i domyślać się, jaka to ulica, a tą nazwę, tak? Nie. Musieli mieć konkretny adres, konkretny numer. Obcym łatwiej jest, prawda? To jest tak jak z nowym listonoszem wrzuconym na nowy rewir, który w jakiś sposób musi znaleźć tego adresata. Ułatwia mu w tym nazwa ulicy i pomaga mu w tym numer domu. I te procesy niewątpliwie spowodowały, że Niemcy tą systematykę zastosowali. Ona została po wojnie usankcjonowana i od czasów II wojny światowej, po zakończeniu II wojny światowej mamy już te nazwy, przepraszam, numeracje domów i nazwy ulic zachowane dosyć jednolicie. Tutaj pokazuję Państwu, jak te numery dawnego Zabłocia, to jest w moim posiadaniu numer, to na domu jednym z zabłockich, już niestety ten numer zniknął. Nie wiem, czy właściciel go zabezpieczył, czy ktoś ukradł mu z rozpadającej się ściany. zapisane, ale często tutaj daję taką sugestię, że często jak szukamy konkretnych osób, informacji, to warto posiłkować się czy to księgami metrykalnymi, czy też dokumentami przemysłowymi, bo te w jakiś sposób pozwolą nam namierzyć ten dokładnie numer domu, o który nam chodzi, choć i tak do końca nie jest to jednoznaczne. Żyjecie jeszcze? Możemy mówić dalej? Dobra. Drodzy Państwo, i teraz oczywiście ten element, który spowodował rozwój Zabłocia właśnie w wyniku rozwoju kolei, właśnie w wyniku rozwoju drogi, jest elementem, który do dzisiaj funkcjonuje na naszym terenie. To jest to, o czym tutaj napisałem, że jest to teren przemysłowy, przemysłowo-inwestycyjny, że okres od początku XX wieku do 1939 jest okresem intensywnego rozwoju przemysłowego Zabłocia. Powstawały liczne inicjatywy prywatne nastawione na kreatywność lokalnej. Widocznie, drodzy Państwo, już od średniowiecza coś w mieszkańcach, coś w tym terenie tkwiło, że ten rozwój przemysłowy był szczególnie intensywny, dynamiczny i w jakiś sposób pomagał w rozwoju lokalnej społeczności. Dopiero po wojnie, drodzy Państwo, opracowano tak zwane pięciolatki, czyli te plany pięcioletnie, które nadal utrzymywały status Zabłocia jako dzielnicy przemysłowej. Wynikało to z dwóch rzeczy. Do rozwoju przemysłu oczywiście potrzebna jest infrastruktura, która już powinna istnieć na tym terenie, a tu istniała ta poprzemysłowa, pożydowska infrastruktura, więc aż się prosiło, aby dalej ten element kontynuować, prawda? Drugim niezbędnym, niezwykle ważnym elementem do rozwoju przemysłu była przestrzeń do budowy zakładu. No nie dało się tego robić w Żywcu, bo Żywiec jest miejscowością wciśniętą konkretnie w takie, a nie inne położenie. Mamy rzekę Sołę, rzekę Koszalawę, dalej już mamy wzgórza, górę Burgałowską i tak dalej. A pamiętajcie o tym, że to, co było dawniej starym Żywcem, już w owym czasie planowane było pod zalew, więc wyłączone z jakiegokolwiek planowania przemysłowego. Jedynym miejscem, gdzie można było sięgnąć i zakładać jakikolwiek rozwój, to oczywiście Zabłocie. I to z kolei odcisnęło piętno na tej dzielnicy, czyniąc z niej właśnie przez długie lata dzielnicę przemysłową, a po przemianach ustrojowych, kiedy już gminy zamiast tej pięciolatek narzucanych odgórnie musiały operować i operują do dzisiaj tymi planami zagospodarowania przestrzennego, nadal utrzymany jest ten status, a więc do dzisiaj nie wiemy na przykład jako mieszkańcy Zabłocia, czy za jakiś czas za naszą miedzą nie powstanie fabryka X czy fabryka Y, bo tak to miejsce jest zapisane w tym planie i nie mamy na to niestety wpływu. To jest nasze ryzyko i nasza decyzja. Nic wiele nie zrobimy. Tutaj widać to wyraźnie po dzisiejszym charakterze ulicy Głównej, która nigdy żyjąca, tętniąca życiem, ciekawa, zagospodarowana w sklepy i różne prywatne inicjatywy, dziś świeci pustkami. I to jest też bardzo fajny element, drodzy Państwo, bo jest to przykład na to, jak ważny jest szlak komunikacyjny dla funkcjonowania miasta. Zauważcie, od kiedy zaczyna się upadek tej ulicy? Od utrudnienia szlaku handlowego, komunikacyjnego, od jakichkolwiek zawirowań. To spowodowało, że część ludzi nie była zainteresowana przejechaniem z tamtej strony rzeki na tą stronę dokonania zakupów. Ta dzielnica pozostawiona została sama sobie. Biorąc pod uwagę korki, które działy się na nowym, tak zwanym nowym moście Widzyka, to wygenerowało prosty proces w upadku tego, co działało tutaj. To jest najlepszy przykład tego i najlepsze podsumowanie tego, jak ważny jest trakt handlowy, jaki ma wpływ na rozwój takiej wsi, a potem takiej części dzielnicy miasta jak Zabłoń.
1: SK Beskid News.
2: Agata Chmielowska, Radio SK. Jesteśmy w gminie Łękawica. Rozmawiamy z wójtem, panem Tadeuszem Tomiszkiem. Witam serdecznie, panie wójcie. Rok szkolny za pasem. Dzieciaki pakują tornistry, a wy przygotowaliście pewnie placówki. Co udało się zrobić?
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. Okres wakacji, w ogóle okres tego roku, jeśli chodzi o placówki oświatowe, dla nas był bardzo wytężony. Z tego względu, że w Kocierzu Moszczanickim była głęboka termomodernizacja budynku. Od wymiany okien, poprzez wymianę części pokrycia dachu, docieplenie stropu, docieplenie budynku, wymianę źródła ciepła. Także tam placówka przeszła głęboką termomodernizację. To trwało od ubiegłego roku i zakończyło się końcem sierpnia tego roku. Także to był taki projekt realizowany wspólnie z termomodernizacją części budynku Zespołu Szkół w Łękawicy. Tu koszt był około 3 600 tysięcy. Środki pochodzą z środków unijnych, dedykowane przez Urząd Marszałkowski. W ramach konkursu otrzymała gmina te pieniądze, wkład własny Urzędu Gminy, no i dzięki temu mogliśmy zrobić tak piękny remont. Natomiast placówka w Okrajniku w tym roku były to tylko bieżące remonty, gdyż tydzień temu okazało się, że z Narodowego Funduszu otrzymaliśmy środki finansowe na termomodernizację tej placówki i prace na pewno rozpoczną się w przyszłym roku. Również głęboka termomodernizacja, bo zarówno docieplenie okna, źródło ciepła, jak również taka bardzo fajna rzecz, która powstanie, to będzie dobudowa świetlicy. Tego chyba oczekiwali mieszkańcy. Bo tutaj akurat była grupa mieszkańców, byli radni, którzy zwrócili się z prośbą, czy jest w ogóle możliwość dobudowa świetlicy przy tej placówce oświatowej. Uzyskaliśmy środki finansowe, tam również będzie termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych w części, jak również budynku komunalnego w Łysinie i wartość tego projektu to jest około 5 200 000. Wszystko razem. I te prace planowane są rozpoczęcie w przyszłym roku. Kalendarzowym, nie szkolnym. Tylko w przyszłym roku kalendarzowym. Także jeśli to ukończymy, to wszystkie placówki na terenie gminy oświatowe będą termomodernizowane, piękne, z dobrym źródłem ciepła i wydaje mi się, że zarówno kadra pedagogiczna, jak i uczniowie będą mogli spędzać rok szkolny w miłej atmosferze.
2: To jeśli chodzi o szkołę, a teraz kolejny ważny temat to kwestia inwestycji w drogi. To oczywiście mieszkańców najbardziej interesuje, czy dziury będą połatane, czy drogi nowe powstaną, czy jakieś duże remonty się planują. Co udało się zrobić i co planujecie w najbliższych miesiącach?
3: Szanowni Państwo, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, to w tym momencie bieżące jakby łatanie tak zwanych przysłowiowych dziur zostało wykonane. W tym momencie mamy prace związane z budową wodociągu gminnego w Łękawicy, również z odbudową nawierzchni asfaltowej. Natomiast w najbliższym czasie będzie ogłoszony przetarg na modernizację i remont dróg gminnych. Zobaczymy, jak ukształtują się ceny i na ile, że tak powiem, będziemy mogli tych dróg, ulic wyremontować. Natomiast również mamy otrzymane dofinansowanie na budowę chodnika wraz z modernizacją drogi powiatowej ulica Krakowska w kierunku Gilowic. To jest też taki odcinek chodnika w Łękawicy, którego brakuje. I otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach ze środków zewnętrznych. Trudno powiedzieć, ile mamy stricto na tą drogę, bo tam dofinansowanie jest w wysokości około 3,5 miliona, ale to jest też skupisko takich zadań, gdzie będą też realizowane budowa kanalizacji, budowa zbiornika na wodę pitną i w tym jest również budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową chodnika. Poprawi oczywiście komfort życia mieszkańcom, jak również bezpieczeństwo. To jest przede wszystkim najważniejsze, zarówno dla pieszych, jak i dla tych, którzy uczestniczą w ruchu kołowym.
2: Już Pan wspomniał o wodociągach i inwestycjach, bo coraz częściej mówi się tutaj na Żywiecczyźnie, że problem wody, szczególnie w sezonie wakacyjnym, jest problemem coraz bardziej dotykającym tu mieszkańców, więc ta inwestycja w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną jest bardzo ważna. No ale także zbiorniki wody, źródła wody i tak dalej, to wszystko to są duże inwestycje pochłaniające duże pieniądze, no i bez dotacji, bez środków zewnętrznych zrobić się tego nie da. Jak to wygląda u Was?
3: Dokładnie, Szanowni Państwo. Inwestycje to są, które sięgają milionów. Milionów. W tym momencie otrzymaliśmy również dofinansowanie na modernizację, drugi etap naszej oczyszczalni ścieków z Narodowego Funduszu. To jest rząd wielkości 9 milionów. Jeśli nie byłoby środków zewnętrznych, chyba żaden samorząd nie byłby w stanie realizować takich zadań, bo małe samorządy realizują zadania, tak jak ja mówię, 9-10 milionów. Duże samorządy realizują dużo większe inwestycje. I też na pewno wkład własny muszą pokryć, natomiast jestem pewien, że nie byłoby ich stać na realizację całości z własnego budżetu. Także my w najbliższym czasie na pewno zmierzymy się z modernizacją, czyli drugim etapem modernizacji oczyszczalni ścieków w Łękawicy. Również, tak jak wspomniałem, dostaliśmy środki zewnętrzne na budowę trzeciego zbiornika wody pitnej. Tak jak pani redaktor podkreśliła, to jest takie naprawdę kluczowe przedsięwzięcie z tego względu, że w tym okresie letnim ten ruch w szczególności to pokazał, ta susza, która panuje, można powiedzieć, od wiosny. Jest na tyle poważna, że mamy ogromny pobór wody z naszych zbiorników gminnych, gdyż spotykamy się z coraz częstszą informacją, że takie indywidualne studnie po prostu mieszkańcom wysychają. i wszyscy się przełączają na naszą wodę gminną, więc my musimy też tą wodę nagromadzić i mieszkańcom dostarczyć. Wszyscy liczą, że zacznie padać i sytuacja się uspokoi, ale też cieszymy się z tego względu, że mamy te pieniądze, będziemy mogli to zadanie zrealizować i w jakimś stopniu oczywiście zabezpieczyć mieszkańców.
2: A trzeba dodać jeszcze to, że tu są inwestycje o tyle trudne, że to jest teren górzysty. I to nie jest tak prosto, tak jak gdzieś tam na Mazowszu. Pojawicie w takim razie jeszcze, bo mówiliśmy o wodociągach, o drogach, o szkołach. Jakie ważne dla Pana inwestycje są planowane albo ma Pan w zamyśle?
3: Szanowni Państwo, te inwestycje, które mam w zamyśle, to może nie będę zdradzał. Bo, że tak powiem, mam dwie bardzo fajne rzeczy, ale oczywiście trzeba wystartować w konkursie i trzeba ten konkurs wygrać, więc szczegóły zostawię dla siebie, a jeśli pani redaktor pozwoli, to w późniejszym czasie, jak już konkurs będzie rozstrzygnięty, się pochwalę. Natomiast, drodzy Państwo, jeśli chodzi o kolejne inwestycje czy o kolejne zakupy, to jest obrona cywilna. Mamy bardzo duże środki finansowe, które otrzymaliśmy na zakup agregatów, na zakup koparki, zakup tych elementów, które w sytuacji kryzysowej pomogą gminie funkcjonować. Bo są różnego rodzaju zdarzenia, są powodzie, są wichury, są jakieś podtopienia, zalania, więc tutaj wsparcie ze strony rządu czy Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach jest bardzo duże. Część tych zadań jest w trakcie realizacji, część będziemy realizować z pewnością do ostatnich dni tego roku. Bo te środki i umowy cały czas spływają i musimy je po prostu wykorzystywać, żeby jak najwięcej zakupów wykonać.
1: SK Beskidy.
4: Mamy dla Was całkiem niezłą lekcję historii, bo opowiemy Wam o umocnieniach, o kilku schronach, które mamy w Węgierskiej Górce. Jeden z nich od niedawna w zasadzie dopiero został wpisany do rejestru zabytków. Z nami dzisiaj Artur Caputa z Muzeum Czynu Zbrojnego Żywiecczyzny. Ta grupa nieraz organizuje tam pokazy, ale przede wszystkim stałą ekspozycję. Zacznijmy od tego, co to za umocnienia, co to za budowle, ile ich mamy?
5: Mamy 5 schronów w rejonie Węgierskiej Górki. To jest linia ciężkich schronów bojowych, budowanych w roku 1939 od końca czerwca 1939. Planowano wybudować 16 tego typu obiektów, które miały stworzyć linię zamykającą przejście doliną rzeki Soły. Ta linia umocnień miała zagrodzić drogę prowadzącą z rejonu Zwardonia, no i później ją wiadomo z terenu Słowacji i ułatwiała albo umożliwiała bardzo szybkie przejście nieprzyjaciela w głąb naszego kraju w kierunku na Żywiec, dalej można oczywiście się udać na Kraków, no i otwiera to oczywiście nowe możliwości dla nacierających. Ponieważ w naszym dowództwie zdawano sobie sprawę zagrożenia. To wszystko oczywiście wynika z rozwoju sytuacji politycznej na naszej południowej granicy, to znaczy po 15 marca, kiedy przestaje praktycznie już istnieć Czechosłowacja, a powstaje państwo słowackie. No to zagrożenie stało się realne z tego powodu, że Słowacja udostępnia swoje terytorium dla oddziałów niemieckich, jest z nimi związane oczywiście umowami różnymi, są to po prostu sojusznicy w tym momencie III Rzeszy i ta do tej pory w miarę bezpieczna granica południowa wymaga no po prostu umocnienia, obsadzania jej siłami zbrojnymi. No i wymyślono właśnie takie rozwiązanie, aby pozamykać te doliny, którymi nieprzyjaciel może się poruszać w głąb naszego kraju z terenu Słowacji i tutaj na Żywiecczyźnie w grę wchodziły dwie doliny, doliny rzeki Soły i dolina rzeki Koszarawy. Obydwie zostały umocnione. Niestety te linie nie zostały nigdy ukończone. Tak jak mówię, z tych planowanych 16 obiektów w rejonie Węgierskiej Górki udało się wybudować 5, a z planowanych 10 obiektów w rejonie Jeleśni, powiedzmy, chodzi oczywiście o Przyborów i o Krzyżową, tam udało się również wybudować 5 tego typu obiektów. Obiekty w trakcie budowy, bo tak to trzeba powiedzieć, nie do końca wyposażone. Gdyby udało się dokończyć budowę tej linii, na pewno byłby to większa przeszkoda dla nacierających sił niemieckich. Natomiast te właśnie obiekty w budowie bo tak to trzeba cały czas powiedzieć. No jednak jakąś tam rolę swoją odegrały, oczywiście nie w pełni, ale na tyle, na ile było to możliwe, zostały przez obsadzające te tereny Wojsko Polskie wykorzystane.
4: Gdyby się okazało, że udałoby się dozbroić te obiekty, trochę alternatywna historia, prawda, ale czy byłaby szansa na to, żeby Polacy, polscy żołnierze, no rzeczywiście wygrali? Czy siły były po prostu już...
5: Cała Węgierska Górka, starcie w rejonie Węgierskiej Górki, ogólnie tutaj na terenie ziemi żywieckiej, to jest jeden z epizodów kampanii 1939 roku. Tutaj na Żywiec to nie był główny kierunek natarcia. Tutaj oczywiście to były siły wiążące, siły nieprzyjaciela, czyli w tym wypadku nasze. Uderzenie tutaj na Węgierską Górkę 7 Dywizji Piechoty w rejonie Korbielowa również to jedna dywizja niemiecka, trzecia dywizja mazurska. Więc to nie były jakieś wielkie siły, oczywiście cały impet szedł zupełnie w innym kierunku. Zagrożone były skrzydła Armii Kraków, więc przede wszystkim ta bitwa pod Wysoką, oczywiście bitwa pod Pszczyną, porażka naszych wojsk w rejonie Częstochowy. No, to były decydujące momenty, kiedy Armia Kraków musiała opuścić te zajmowane pozycje, aby uniknąć po prostu okrążenia. Nie ma co się tutaj bawić w jakieś alternatywne historie. Wiadomo, że

0: ta główna linia oporu była w bezpośrednim kontakcie z nieprzyjacielem i trwały te najcięższe walki. No i tak jak już wspomniałem, no, Wojsko Polskie z Węgierskiej Górki odeszło na rozkaz. To nie jest tak, że żołnierze niemieccy zdobyli linię, przeszli przez tą linię. Nie, to wynikało właśnie z tej sytuacji na innych odcinkach frontu Armii Kraków, gdzie generał Schilling zarządził wycofanie całej armii, no, w celu uniknięcia po prostu okrążenia. To są właśnie te działania na skrzydłach armii, no, i na tych głównym kierunku śląskim. Więc batalion Berezwecz pod dowództwem majora Czarkowskiego, wykonując rozkaz, opuścił pozycję, wycofując się na wyznaczone nowe miejsce obrony. Natomiast dwie załogi schronu, bo to wiemy, takie są wspomnienia majora Czarkowskiego, czyli schron Włóczęga, gdzie dowodził podporucznik Marian Małkowski, oraz schron Wędrowiec z kapitanem Symikiem jako dowódcą kompanii, no po prostu nie wycofały się, nie otrzymując tego rozkazu najpewniej. Tak samo jak zresztą kilkudziesięciu innych żołnierzy w linii okrętu, którzy po prostu nie wiedzieli, że należy opuścić tę pozycję. No i to skutkowało tą walką późniejszą właśnie przez noc 3 września, przez dzień 3 września, z tym, że no, dla nacierających to już nie był wielki jakiś kłopot, oni po prostu izolowali te punkty oporu, no i po kolei je likwidowali. Tak?
1: Czyli niby epizod, a z drugiej strony tu powiedzmy w naszej lokalnej historii przeszło to wydarzenie, przeszło do historii jako Westerplatte Południa. Do dziś się tak mówi, prawda?
0: No tak, to jest zwrot ukuty przez dziennikarzy jeszcze w latach 80-tych, 70-tych. No ale trzeba pamiętać, że ta wojna roku 39 w większości składała się z takich epizodów. Nie doszło do żadnej wielkiej, rozstrzygającej bitwy. Oczywiście pomijamy tutaj Bzurę, tak? Jedyne nasze zdecydowane kontrnatarcie. Natomiast cała ta kampania polska, no, wyglądała w ten sposób. To były wojna manewrowa, można by powiedzieć, to znaczy my musieliśmy cały czas się cofać, aby nie wpaść w okrążenie. Tak to wyglądało. I cała ta wojna wyglądała właśnie w wielu, wielu miejscach, w tysiącach miejsc z takich epizodów.
1: Ale nasi walczyli podobno i już bez amunicji, no nie mieli tych wieżyczek.
0: No tak, walczyli dokąd się dało, tak? Jeżeli kończy się amunicja, a nie ma możliwości uzupełnienia, no to zostają dwa wyjścia, albo czekać na pomoc, albo niestety się poddać. No. Nie było szans na to, aby uzyskać jakąkolwiek pomoc dla tych dwóch osamotnionych schronów, które już walczyły później 3 września. Więc po wyczerpaniu wszelkich możliwości, no, dowódcy podejmowali już indywidualne decyzje. Mając oczywiście poległych, mając rannych, nie mając możliwości nawet pomocy tym swoim żołnierzom jakiejkolwiek, bo przecież nie mieli ani wyposażenia medycznego, nawet wody, podstawowych środków potrąbkowych, więc jedyną rozsądną decyzją było zakończyć walki.
1: Panie Arturze, czy to jest prawda, czy to może taka właśnie ubarwiana co nieco historia, choćby na potrzeby pokazów, które od lat się tam odbywają, organizowane przez Muzeum Czynu Zbrojnego Żywiecczyzny, że właśnie nacierający Niemcy już po kapitulacji, można powiedzieć, tego schronu oddali na swój sposób hołd dowódcy polskiemu?
0: Trudno mi powiedzieć, czy można to tak nazwać, natomiast ze wspomnień kapitana Semika wiemy, że jeden z dowodzących tutaj, no, wyraził mu swoje uznanie za ten opór, który stawiał wraz ze swoimi żołnierzami. Na ile była to kurtuazja, na ile jakieś faktyczne odczucia tegoż oficera niemieckiego, trudno mi powiedzieć. No, kapitan Semik wspominał o takim fakcie, no, ale ciężko mi, żeby to był jakiś hołd. Tak, biorąc pod uwagę, że już po zakończeniu walki jednak zginęło jeszcze naszych dwóch żołnierzy, tak? Po poddaniu schronu Wędrowiec była taka sytuacja i podobna sytuacja w schronie Włóczęga. Również tam doszło do mordu na już bezbronnym polskim żołnierzu.
1: Panie Arturze, mówimy chyba o najbardziej znanym z tych 5 schronów w Węgierskiej Górce, czyli o Wędrowcu. Tak. On od niedawna figuruje w rejestrze zabytków. Szansa dla tego obiektu?
0: No na pewno szansa na to, że zyska ochronę prawną, to znaczy jest to już obiekt zabytkowy, no i podlega tej prawnej ochronie nie tylko jako sam obiekt, ale również jako otoczenie.

0: to jest szansa? No, w jakiś sposób na pewno tak, no, ale jest to też jakby, można powiedzieć, docenienie wartości tego obiektu dla historii. Nie tylko tu naszej regionalnej, ale dla historii Polski, można powiedzieć. Cała linia oczywiście tych schronów wymaga naszej uwagi, naszej opieki i żeby to po prostu przetrwało dla kolejnych pokoleń.
1: Wy jako muzeum, można powiedzieć, trochę opiekujecie się tym miejscem, ale przede wszystkim organizujecie tam wystawy. W czasie, kiedy można tam zajrzeć, nie ma obostrzeń, przynajmniej jakoś podkręcanych, jest wystawa. Co tam można oglądać?
0: Jest to wystawa w schronie Wędrowiec, oczywiście dokumentująca wydarzenia z tych walk tutaj na ziemi żywieckiej. Co można obejrzeć? No, można obejrzeć zdjęcia, dokumenty, wyposażenie, uzbrojenie, umundurowanie żołnierzy Wojska Polskiego. Sam obiekt jest również warty oglądania, sam schron Wędrowiec. Na wystawie staramy się jak najwięcej pokazać takich pamiątek osobistych czy związanych z tymi obrońcami, z żołnierzami Korpusu Rady Pogranicza, którzy tutaj od 1 września bronili naszych południowych granic. Udało się nam zebrać trochę fotografii, trochę dokumentów, no, o tych ludziach, o ich historii. I cały czas oczywiście liczymy na to, że będą jeszcze napływały do nas te materiały od rodzin tych żołnierzy. No i musimy powiedzieć, że już przez tą naszą działalność te nasze zbiory mocno się wzbogaciło, wiele, wiele cennych informacji.
1: Takie miejsca są właśnie szansą, żeby ta lokalna historia, te lokalne potyczki, być może bez większego znaczenia w takim globalnym jakimś ujęciu, ale właśnie ważne dla lokalnej społeczności, żeby one przetrwały?
0: No, oczywiście, że tak. To jest nie tylko dla lokalnej społeczności, ale przede wszystkim, oczywiście, to są bardzo ważne miejsca. To jest nasza historia, to jest nasza tutaj ziemia i to są przeżycia naszych przodków, krótko mówiąc. No, co tu dużo mówić. No, trzeba o tą pamięć w jakiś sposób dbać, tak? Te obiekty stały się atrakcją turystyczną gminy, można powiedzieć, i bardzo dobrze, bo im więcej osób będzie je oglądało, będzie zwiedzało, no to tym lepiej. Dwa schrony są oczywiście dostępne w tej chwili do zwiedzania, czyli to jest schron Waligóra i schron Wędrowiec. Dwa pozostałe jako trwałe ruiny również nadają się do oglądania, do zwiedzania, do zapoznania się nawet z konstrukcją tych obiektów. No i jest to taka cenna lekcja dla zwiedzających, lekcja historii tutaj i lokalnej, ale też no, ogólnopolskiej. Tak jak inne tego typu miejsca w naszym kraju.
1: Wspomniał Pan o czterech schronach. Piąty jest podobno zabudowany po prostu budynkiem mieszkalnym.
0: Tak, to już od wielu, wielu lat na schronie Włóczęga stoi budynek mieszkalny i ten obiekt nie jest dostępny dla zwiedzających.
1: Zawsze w ostatni weekend sierpnia, w ostatni weekend wakacji można było oglądać rekonstrukcję historyczną właśnie tych walk z Węgierskiej Górki. To już drugi rok bez rekonstrukcji, prawda?
0: Tak. Już dwa lata nie odbywa się te widowiska historyczne, no ale zobaczymy, co czas przyniesie i może wrócimy do tematu.
1: No bo cieszył się, te spotkania cieszyły się ogromną popularnością.
0: No, wzbudzały oczywiście zainteresowania i nie narzekaliśmy na brak widzów. Więc tym bardziej myślę, że sprawa jest aktualna i zobaczmy, jak się tutaj nasze wszystkie losy potoczą. Wtedy wrócimy do tematu i być może w przyszłym roku zaprosimy Państwa do Węgierskiej Górki.
1: To jeszcze pytanie, jak dla Was, z miłośników historii, rekonstruktorów, ten rok, kolejny już z pandemią, jak Wy funkcjonujecie? Mieliście w ogóle możliwość, żeby się spotkać na, no właśnie, choćby takich spotkaniach, takich wydarzeniach jak w Węgierskiej Górce?
0: No tak, były oczywiście takie spotkania, o wiele mniej tych imprez niż w poprzednich latach. Mniej tych imprez, mniej tych spotkań, ale jeżeli chodzi o zainteresowanie turystyczne, no to myślę, że jest spokojnie na takim samym poziomie jak w poprzednich latach. Być może nawet więcej osób, które nie wyjechały za granicę, zwiedzają nasze tutaj ziemię, naszą ziemię żywiecką, zahaczając też o Węgierską Górkę.
1: Czyli co, czekamy tak naprawdę na kolejny rok, kolejną końcówkę wakacji, no i miejmy nadzieję na spotkanie przy forcie.
0: No myślę, że tak. Trzeba mieć nadzieję, że wszystko będzie dobrze.
2: SK Beskidy.
3: Po raz kolejny wybieramy się na spacer po Żywiecczyźnie, a może dokładnie po Żywcu, tylko po jego różnych dzielnicach.
4: Anna Barabasz. W zasadzie wyprawa do Moszczanicy miała zupełnie inny charakter niż wszystkie inne wyprawy, bo każda z tych wypraw była nacechowana jakąś dla siebie swoistością. I tutaj doszłyśmy do wniosku, że wykorzystamy ten potencjał, który Moszczanica ma, mianowicie szkołę. I szkoła i Joanna Paciecha z Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących była naszą przewodniczką i była naszym kontaktem w Moszczanicy. I z tego wyszło bardzo ciekawe rzeczy, bo zawsze, kiedy pyta się młodzież o recepcję ich otoczenia, rzeczywistości, to oni mówią zupełnie inne rzeczy niż te, których moglibyśmy się spodziewać, choć w kontekście bardzo zbliżonym do tematyki rozmowy. To było zachwycające, jak ciekawie, jak fajnie młodzież reaguje na tą szkołę. To jest, myślę, że dla samej szkoły bardzo cenna informacja. To dobrze, kiedy ludzie dobrze się czują w miejscu, w którym spędzają tak dużo czasu. I mam nadzieję, że uda mi się Państwu przekazać te emocje, które nam się nasunęły od razu po lekturze korespondencji z tą młodzieżą. Moszczanica zatem. To był kolejny punkt naszej wyprawy. Moszczanica. Historia tej osady jest równie długa jak Żywca i Zabłocia. Autobusem linii numer 7 jedziemy najpierw obszarem pod górą, potem przez górę Burgałowską, zwaną bardzo często przez mieszkańców Żywca Bułgarowską. To jest jedno z modelowych przejęzyczeń. I chwilę później wjeżdżamy do Moszczanicy. Po lewej stronie mijamy cmentarz żołnierzy radzieckich, a z kolejnym zakrętem zabytkowy budynek Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu Moszczanicy. Szkoła na tyle mocno jest wpisana w lokalny krajobraz, nie tylko krajobraz Moszczanicy, ale Żywiecczyzny, że często uczniowie pytani, do jakiej chodzisz szkoły albo z jakiej szkoły jesteś, odpowiadają z Moszczanicy i wszystko wiadomo. Dlatego właśnie przewodnikiem po Moszczanicy zostali uczniowie uczennice tej szkoły, a pośredniczką między Mozaiką, czyli nami, a młodzieżą ze szkoły była Joanna Paciecha, która w Moszczanicy jest germanistką. Jak to się stało? Przesłałam Joannie 5 pytań, prosząc, by chętne osoby wypowiedziały się anonimowo. Reakcja była nadspodziewanie duża, byłam tym zachwycona. Ankiety trafiły do Kina Janosik, tam zostały zdeponowane i z Kina Janosik przekazano je mnie. To był kwietniowy, słoneczny wreszcie piątek, taki dobry sygnał, że będzie można fajnie pracować, endorfiny się uwolnią. I czego dowiedziałam się od młodzieży na temat Moszczanicy? Całkiem sporo. Pytanie pierwsze, lokalizujące. Z czym kojarzy się nazwa Moszczanica? I cytaty. O ile mnie pamięć nie myli, nazwa pochodzi od licznych mostów. Pisze jedna z uczennic. Ze spokojnym miejscem, pisze ktoś inny. Ze szkołą, z końmi, z klubem strzeleckim. Padają najczęstsze odpowiedzi. Oczywiście kojarzy się również z Pałacem Kępińskich, w którym przebywał Piłsudski w 1934 roku. Co jeszcze? Z czym jeszcze kojarzy się Moszczanica? Piękny krajobraz, miejsce, gdzie można odpocząć, cisza i spokój, piękne drzewa i ludzie, przyjaciele, dobrzy znajomi, fajne dziewczyny, dobra zabawa i brak chodnika. Skojarzenia bywają też nieco inne. Jeden z uczniów pisze, nazwa Moszczanica kojarzy mi się z Dżownica oraz akcja ratownicza. Dla innego ucznia skojarzenie jest jedno, jajecznica. Pamiętam, że jak czytałam te skojarzenia słowne jeden do jeden, to pomyślałam sobie, że pewnie gdyby była okazja, to polubiliby Derridę. Postmodernista francuski, który uwielbiał pracę nad językiem. I myślę, że Derrida byłby zachwycony tymi skojarzeniami. Kolejne pytanie, pytanie numer dwa, pytanie refleksyjne. Brzmiało tak. Pamiętam, że gdy byłam tu pierwszy raz, to i młodzi mieli dokończyć. I co pamiętają? Pamiętam, jak na dniach otwartych z grupką znajomych postanowiliśmy wracać z Moszczanicy bez pytania o drogę, a byliśmy tu pierwszy raz. Stojąc pod bramą, naradzaliśmy się, że idziemy w lewo. Szliśmy 45 minut. Z jednej strony drogi na drugą, śmiejąc się i opowiadając o wrażeniach i planach na przyszłość. Po dojściu do głównej drogi wiodącej z Żywca na Suchą, kolega ją rozpoznał. Chcę podkreślić, że żadne z nas nie wyjeżdżało za często spoza naszej miejscowości, więc był to pewien wyczyn. Oczywiście rozpiski autobusów nie było, ale po pół godzinie zobaczyliśmy znajome logo Janowca i wróciliśmy do domu zmęczeni upałem i z pierwszym wspomnieniem ze szkoły. Zupełnie pomylili drogi, poszli dokładnie nie w tą stronę, co trzeba, ale bus lokalny z odpowiednim oznakowaniem dał sygnał, że są jeszcze cały czas u siebie, są w strefie, z której mogą się spokojnie przemieszczać. Co pamiętają inni? Piękne widoki, piękną okolicę, jezioro, lasy, konie. Pamiętam, że gdy byłem tu pierwszy raz, to byłem zachwycony widokiem gór. Widok gór z dziedzińca szkoły, następna osoba, dodaje kolejny uczeń. Jeszcze inna uczennica pisze, a gdy wjechałam pierwszy raz do szkoły, zobaczyłam piękne konie, a na nich uczniów tej szkoły i oczarowała mnie tam oszczędnica. O tym, że architektura jest tu niebanalna, mówią sami uczniowie. Spodobał mi się budynek szkoły, pisze kilka osób. I wcale się nie dziwimy. Następny cytat. W sumie spoko miejsce, ale daleko od centrum i nie ma tu zasięgu. Fajne są tu drzewa i cisza. Ta odległość od centrum pojawiać się będzie jeszcze kilkukrotnie i w zasadzie trudno stwierdzić, czy wada to, czy jednak zaleta. Co jeszcze? Kolejny cytat. Ciepło, duszno, miałem spalone ramiona, cały byłem spalony. Wiedziałem, że będę uwielbiał to miejsce. I kolejne wspomnienie. Ogrom ludzi, nowe rzeczy, nowi nauczyciele. To wszystko było super. A potem mandat w MZK.
5: Wow, ale to jest niesamowite, jak zupełnie inaczej młodzież, tak jak powiedziałaś, spostrzega rzeczywistość i świat. My byśmy mówiły zupełnie innych rzeczach. No.
4: Pytanie trzecie zatytułowane kierunkowskazy i zadałam pytanie, co koniecznie trzeba zobaczyć w Moszczanicy. I odpowiedzi. Myślę, że przede wszystkim warto przejść się na nogach przez Moszczanicę. Krajobraz jest zachwycający, zwłaszcza wiosną i latem, kiedy można podkradać jabłka z drzew mieszkańcom. I to była odpowiedź rozbudowana i pełna, ale a gdyby tak bez wyjaśniania, oto miejsca, które należy zobaczyć. Dlaczego? Bo wskazują je nasi przewodnicy. Szukajcie zatem. Pierwszy kierunek. Teren szkoły i cmentarz żołnierzy radzieckich. Kolejny kierunek. Trzeba koniecznie zobaczyć krajobraz i stadninę koni. I dalej. Na pewno pałacyk, w którym przebywał Józef Piłsudski. Dalej. Pomnik w środku lasku, strzelnica, stawy, małpi gaj, kapliczka przy stawie na drodze do Rychwałdu. I dalej krajobraz, pole konie, dworek Kępińskich, obraz Józefa Piłsudskiego w bursie szkolnej. W Moszczanicy trzeba zobaczyć przepiękny krajobraz, ponieważ jego widok pozostaje w pamięci na długo. Las, stajnie przy szkole, bo to miejsce z pasją i rozwija ludzi. Pisze jedna z uczennic. Pytanie czwarte, czyli wspólna podróż. Gdybyś mógł zabrać tutaj kogoś, tutaj czyli do Moszczanicy, na spacer, na wagary, na wycieczkę, to dokąd? Nie chodzę na wagary, XD. Co do wycieczki, to mam świetne wspomnienia z praktyk, więc jakiś biwak w lesie moszczanickim byłby super pomysłem. Wypowiedzi uczniów zarysowują bardzo wyraźne ścieżki, trasy i trajektorie. Trzeba zatem koniecznie stanąć na mostku na Rychwałd, co zresztą nie powinno dziwić, przecież to Moszczanica, mosty są tu niemal najważniejsze. Niemal, bo ważne są również, jak piszą uczniowie, lasy i stawy. Trzeba koniecznie iść również nad jezioro do szkolnej stajni w godzinach na jazdę konną. Wątek koni i przyrody staje się tu wręcz podstawowy. W jednej kwestii zgadzają się wszyscy. Do lasu. Co jeszcze? Sklepik u Żuni. Pojawiają się kilkukrotnie. Oznacza to, że koniecznie trzeba to miejsce zidentyfikować. I jeszcze na strzelnicę. Nad staw na drodze do Rychwałdu, na płyty, a potem w las na strzelnicę, spacer po okolicy obok stadniny. Jeden z uczniów pisze, gdybym miał gdzieś tu pójść, to poszedłbym gdziekolwiek, ponieważ miejsce jest bardzo ładne. Gdzie zatem iść? Od czego zacząć? Może po prostu, jak powiedział jeden z uczniów, w las. Pytanie piąte. Ludzie. Jakie nazwiska, osoby, legendy związane z Moszczanicą znasz? I cytat. Oczywiście Józef Piłsudski. Oprócz niego wydaje mi się, że Komorowski był właścicielem tych okolic z czasów, kiedy pojawiają się pierwsze badania o Moszczanicy. Faktycznie. Obecność marszałka Piłsudskiego rok przed śmiercią w dworku Kępińskich trwale zaznaczyła się w mentalności ludzi. Mieszkańcy często mówią dworek Piłsudskiego, no i oczywiście państwo kępińscy. Ale to nie wszystko. Co mówią jeszcze nasi przewodnicy? Cytuję. Po tej szkole jeździł kiedyś Ursus 914. Nie wiem, czy to fakt, czy prowokacja, ale brzmi nieźle. I jeszcze na pytanie, jakie nazwiska, osoby, legendy związane z Moszczanicą znasz? Jeden z respondentów odpowiada. Karol Lach, Gachu, Żygliński, Jakub Hankus, których z tego miejsca serdecznie pozdrawiamy. Nasze przewodniczki i przewodnicy są w większości przyjezdni. Nie mieszkają w Moszczanicy, ale są tam niemal codziennie. Skąd są? Czy będą wracać i ruszać w las lub na stawy w drodze na Rychwałd po zakończeniu szkoły? To już zupełnie inna historia. I tak skończyła się nasza wyprawa do Moszczanicy.
5: Moszczanica wyjątkowa, byłam tam kilka razy i rzeczywiście krajobrazy urzekające, no a szkoła to w ogóle wyjątkowe miejsce, bo miejsce z pasją i te zwierzęta i te dzieciaki, które tak kochają te zwierzęta, bo właśnie takie dzieciaki przychodzą do tej szkoły. No możemy sobie pozazdrościć, że mamy taką placówkę w takim miejscu, w takim regionie. No jak widać, młodzież to mocno docenia. A już niebawem w kolejnym odcinku wybierzemy się w kolejne piękne miejsce w Żywcu, ale o tym za kilka.
2: SK Beskidy.

0: Dofinansowano ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Żywieckiej Fundacji Rozwoju i Gminy Radziechowy Wieprz.
1: Dzień dobry.
2: No witam pięknie. Moje nazwisko Brodka Grzegorz. Przyjechałem z Radziechów. Roku wychowania, bo 65 lat skończył niedawno. No i jak ze Holcem był, zainspirował mnie już tak Wrażczyzna, bo co się u nas dzieje. Ale nie było na to czasu. Człowiek później pracował na kopalni. Mało było czasu, to trzeba było się zająć rodziną, wychowaniu dzieci. No i jak ze Krzesłem napędziłem w 2007 roku, to zacząłem spełniać marzenia z dzieciństwa. No i jak się zrobiło trochę więcej czasu, no to zaczął się zajmować tym zbójnictwem. To mnie zainteresowało to.

0: Bożego w górnictwie. Tego Janosika się też trochę naoglądał. No i tak pomału sobie myślę, że trzeba coś w tej materii zrobić, bo to przecież jest dziedzictwo naszej kultury tutaj beskidzkiej. No i ustawiam sobie taką copkę, co się nazywa Głowuk Zbójnicki. No i zaczął się od takich niewinnych, różnych spotkań. Chłopcy się też koło mnie gromadzili, co to jest, jako to jest. Poszłano pani i ja też raszowo stroję do tego. A to wykończyli na głowę, ja już zrobił. No i z początku my się nazywali Dłono Sporu. Nazywajmy się bez Zbójnicy Łodżywca. No ale każdy się chciał nosić paradnie, bo zbójnicy nie wyglądali. Tam był ino jeden harnasz, który dowodził taką bandą. No i on miał ten komuś zbójnicki paradny, a resztę było targane w kapelusach, co mi dogonili ściupagami na ciebie. To nie tak ściupagami, bo ciupagi to mieli do walki i tak było to reprezentować to zbójnictwo. Ma byle jaką nahaję, byle jaką kawał karkowski i tak bronili. A skąd się to wzięło? To zbójnictwo Beskidach się wyło stąd, że właśnie na przełomie XVII-XVIII wieku tutaj nasze tereny były pod zaborem austriackim. Bieda była straszna. Ludzie się żyli z tego, co uprawili, jeszcze musieli oddać daninę. Młodych chłopców brali do wojska, do Austrii na 9-10 roków. No i przychodzili stamtąd albo kaleki, albo nie przychodzili wcale. No i chłopcy się zbuntowali, poszli w las, no i tak się zaczęło to zbójnictwo tu. I robiło się bardzo dużo tych band zbójnickich po lasach. No i ci zbójnicy przebywali przeważnie pokryci po tych lasach. Mieli kontakt z bacami, bo tu obcarstwo było na tym terenie strasznie rozwinięte. No, tam się żywili u nich, pomagali im przy łowcach. A na zimę schodzili znowu pod przykryciem nawet u panów. Się zatrudniali jako parobkowie, a oni nawet nie wiedzieli. No a jak przyszło budzki zazieleniały, no to zaś rusali do lasu. No a w lesie siedzieli, no i jak tutaj był szlak cesarski, kupcy od Krakowa, nawet z Austrii, z Węgier, tym szlakiem tutaj się przemieszczali przez nasze tereny i zbójnicy wtedy napadali na nich. No i co tam mieli, to im grali. No i dzielili się z tą biedotą we wsi. No i tak to wyglądało.
1: Kto zbujował?
0: No zbujowali chłopcy z rodzin biednych, no. No bo biedota tu była. Ubierali się w co mogli, jak mogli, no a my to chcemy otworzyć trochę w innej formie. No i potem jako zbójnicy Łodżywca my długo działali, ale każdy chciał się nosić paradnie. No i posyłek im te kłobuki na głowę, no i zmienimy nazwę na Beskidcy Harnasi. No i tak działamy do dzisiaj. Jest nas czasami takich czynnych, co tym żyją, tak jak ja, to jest nas ze 5-6. No ale jak trzeba nos więcej na jakąś imprezę plenerową, czy co, bitwy ze Szwedami prowadzimy tutaj na Zaduszkach Narodowych. W tym Wilkowicach jest bitwa na Szańcach i tu też tam bierzemy udział. No to jak trzeba, to się nawet nos z 14-16 zbierze. No i tak to wygląda mniej więcej.
1: Ale skąd się zrodził ten pomysł? Opowiadał ktoś o Burym, o Prućpoku, o tych zbójnikach?
0: No właśnie. To jak też zacząłem czytać tą historię o tych zbójnikach, no i to tam i opisuje, że tutaj na tym terenie działało bardzo dużo takich kompanii, którymi dowodzili hetmani w Harnasie, między innymi bracia Klimczakowie, Ondraszek, Bury, Kroćpok, no i wiele innych, było ich to masę. I przy takiej jednej kompanii zbójnicki potrafił nawet ten Harnasz 250 ludzi zgromadzić. To były kompanie wielkie. No i tak to zostało zapomniane, no bo wtedy w tych czasach zbójnicy byli przestępcami. No według panów to byli przestępcami ludzie wyjęci spod prawa, którzy ino mordowali, ale tak do końca to nie jest, bo na przykład o Hitlerze, Mussolini nie ma żadnych ballad ani pieśni, a o zbójnikach tego jest masa. I nie było tak do końca, że oni byli tylko. Pewnie jak wszędzie ludzie byli dobrzy i źli, no ale większość posłał ten raz, żeby pomóc tym rodzicom, tej biedocie we wsi.
1: No w filmie tego też tak do końca nie pokazali jak było, ale chcieli w lepszym świetle postawić, że też pomagali, bo na pewno tak było, że tym swoim rodzinom pomagali.
0: No ten film Janosik to taka bardziej była komedia. Ten nasz polski, bo słowacki to tam pokazał straszne mordy. Tam byli bezwzględni ci zbójnicy w tym filmie, którzy Słowacy zrobili. Oni mieli tylko jednego zbójnika, Janosika Sterchowej. No ale tam został mit po nim wielki. Jest wioska, ma pomnik tak potężny. Parę razy my tam byli przy tym pomniku. No i tam są dni Janosikowe, które obchodzone są przez 3 dni co roku. Piękne imprezy, mieliśmy okazję też tam być. Jeżdżymy w różne miejsca, nas proszą. Na takich, najwięcej na takich pasterskich, z pasterzami na Redykach, na Osodach. Nawet byliśmy w Instytucie Polski w Czechach, w Urzędzie Marszałkowskim też my byli.
1: To jednak ci zbójnicy zostawili dobre wspomnienia po sobie, na pewno skoro im pomniki budują i pieśni o nich układają.
0: No myślę, że tak, no. Ja o tym żyję, nie wiem jak długo będę żył, ale mnie to kręci. Zajmuję się tym na co dzień, punktem. Mało tego, robię różne takie góralskie rzeczy, jak drogi pasterskie, pis sołecki. Wakat do dziadów ZTS zrobił niejedno. No mnie to kręci i dopóki dam rady, no to będę się bawić.
1: Panie Grześku, słyszę, że pan mówi ładną gwarą. Skąd ta gwara? Czy z domu wyniesiono, czy nabyto, naucono?
0: Nie wiem, jak to powiedzieć. No od Polca, gdzie był wychowywany też w takiej biednej chałupce z babką, a babka nie mówili i nie dodali. No i teraz mi został w głowie tej gwary. Ja wiem, czy do końca ona taka była. No ale co mi zostało, to no to próbuję to jakaś ich tam zakodować w tej głowie i czasami tą gwarą coś im powiedzieć.
1: Gwary nam zakazywali za młodych roków.
0: No to jest też prawda. W szkole to jak się powiedziało gwarą, to się ich buje dostało. No i tak to były czasy.
1: A co pan pamięta jeszcze czy z babcią związanego, czy z dziadkiem? Co robiły dzieci? Co pan pamięta?
0: To były odległe czasy, ale to były inne czasy. Było całkiem inaczej, ciekawi. Zabawy dzieci to nie wyglądały tak jak teraz. Kawałek patyka, czy tam szlajdra się wzięło.
1: Co to szlajdra?
0: Szlajdra to jest ówczesna proca. Bo to było zrobione tak prymitywnie. Kawałek łokracki, gumy nawet były od słoiku, od beku. Kawałek skórki kamieniami i się strzelało do plasek, do bylecek. A dzisiaj taka proca to już jest zrobiona porządnie. Elegancki, z jakiegoś pożywa ten uchwyt, do tego gumki takie konkretne z która wyprawiona. Aczkolwiek tym się dzieci nie chcą bawić, bo wolą telefony, komputery.
1: I szczelają się w grach.
0: I szczelają się w grach, dokładnie.
1: A co pan pamięta takiego przyjemnego? Słyszałam coś o rybach, że pan łowił ryby.
0: No jakbym był chłopcem, to nie było tak jak teraz. Nie dość, że mało tej wody płynie w potoku. Ja pochodzę z Cięciny, tam był potok taki, nazywał się Cięcinka. To była rzeka nieregulowana, całe co z mostki zabierała, to pamiętam. Jak przyszła powódź, to ino mostki zbierali. No i było takich dużo wyrwów w tej rzece, jak chłopcy zastawiali plosa, to się nazywało. Dzisiejsze takie tamy. Bo lata było inny był czas, inny klimat był u nas. Przyszły wakacje, jak się ugrało majtki, to cały tydzień się w samych majtkach goniło, tak było ciepło. No i jak zastawili plosu, zacieni, żeby nazbierać tej wody, to ta woda ino płynęła takimi pomiędzy kamienie i w tych lochach się chowały ryby. No to my zaraz z chłopcami poszli i wyciągali my takie bogate pstrągi, palmy. A dzisiaj to tam nawet dziady wypływają.
1: Ale co z tymi rybami? Nieśliście mamie?
0: No przynieśliśmy mamie, no i zrobiła na obiadu, smażyła. Wspaniała ryba. Taki pstrąg potokowy dzisiaj to jest rarita.
1: Były czasy. No teraz były. Nie wolno.
0: Teraz nie wolno. Zresztą tych ryb już tam chyba.
1: A w co się dzieci bawiły, pamięta pan? Oprócz tej procy.
0: No co, no dziewczęta grały w klasy, chłopcy się bawili w podchody. No co z takiego? No nie było, piłkę my, najwięcej to my w piłkę kopali. Tak rano człowiek zjadł śniadanie, dwie wakacje, to potem cały dzień za tą piłką gonił. Przyszedł do nauki, porwał jaką fajdę chleba ze smolcem. No i zaś wioła. Wiecą dostał pożyci w odwójca od matki za to, że przyszedł wybabrany, potargany gacie. I tak to wyglądało.
1: Tak było. Tak sobie myślę, nurtuje mnie taki temat świniobicie. Myślała Ksel o gaździe, którego mi na ten temat poopowiadał. Mogę się popytać? Może co pan panu?
0: To była uciecha. Czekało się na to prawie cały rok. Jak przyszła jesień, to te świnie w każdej chałupie prawie nam przychowali. Nadeptali kapusty. No i potem przyszedł ten cos świniobicio. No to dzieci nawet się wtedy do szkoły niosło. No bo to był dzień święto strasne. Dzisiaj już tego nie ma, ale ja tak jak sobie pomyślał, że mi się to cały czas w głowie kotłowało i napisał jak taki wiersz nawet, bo trochę też się tam czasami zajmuje taką barową poezją. Świniobić. Kiesik u nas tak bywało, że prosięsko się chowało. Babka z dziadkiem z licz dawali, duzą świnie uchowali. Jak urosła na 100 kilo, świniobicio przysła chwilę. Gornek wody trza naważyć, co by świnie dobrze sparzyć. Ujek gonił cały ranek, co by kupić majeranek. Krupy, cosnek, torbkę pieprza, żeby dobrze sprawić wieprza. Potek noże nabrusili, bo co roku świnie bili. Gorści trzyma już siekierę, cekaj świnie jak cię zdzielę. Jak ją praśnie między łocy, ujek z miską już doskoczył. Zaraz świnie łoparzyli, na korycie położyli. Worym świnie polywali i nożami ją skrobali. Już ją pięknie łogolili, radki brymką łopolili. Po te świnie powiesili, plaki żni wybebesyli. Do gora wsadzili ryło, by się godnie uważyło. Na wyroby przysła pora, ryło trzeba wyjąć z gora. Pokostowaj wieprzowinę, urznąć kąsek pod garlinę. Krupy trzeba suć do miski i wymieszać dobrze kiski. Plaki już wyślamowane, zaraz będą nadziewane. Ujek mielą już wątróbkę, co by zrobić pasztetówkę. Salce sony już zrobione, świniobici zakończone. Dzisiaj mamy inkse czasy, rzeźnie robią już kiełbasy. Unia na wsi zagościła, świniobicio zabroniła.
1: No pięknie, z tego wiersza już się można dowiedzieć, co do czego było. Że do pasztetówki szła wątróbka, czy nie trzeba było zmierzyć, nie? Jak miała ile? Mierzyli jakiś...
0: Mieli kawałek porwuska, zakładali tu za łopatki, potem mierzyli centymetry. Jak na porwusku było metr, no to miała 100 kila, a każdy centymetr, no to było 10 kila więcej. Tak to mierzyli.
1: I co, świnie zabijało się kiedyś łobuchem?
0: Łobuchem prasnął w łeb i potem robili dalej.
1: Zawiesili
0: na takim wiercu, w stodole to przeważnie bywało. Różne metody mieli, jedni skrowali, jedni nawet słomą łowijali, łopalowali. No ale u nas tutaj to bardziej parzyli wodą i wrzątkiem, no i skrowali te sieć, potem ją pięknie umyli, powiesili, rozkroli, no i bebesyli po kolei, rozbierali.
1: Jaką rolę miały dzieci przy świniobiciu?
0: No dzieci przy świniobiciu to podawały gorki.
1: Szlamowały flaki?
0: Nie, tego to musiał robić dobry fachowiec, bo jak... To trzeba było umieć zrobić, bo jakby trochę mocniej przycisk, bo to taką się robiło z drzewa, taką packę.
1: Wyżłobioną.
0: Wyżłobioną i to musiał mieć wysuć w rękach, bo jak mocniej przycisk, to te jelita się rwały. No i to trzeba było fajnie wyślamować, żeby nie było, nie zostało nic. No i potem dopiero nadziewali te kasze z krwią, z przyprawami, z podgarliną. Z tego postawa dzisiaj sokaszanka.
1: Kiszka.
0: Kiska wtedy na dodali na
1: to. A do pasztetu? Wątróbka, co jeszcze?
0: Do pasztetu słowa wątróbka, kawałek podgarliny, boczku, nie wiem, kuca zdaje się też dawali do tego.
1: A boczku jakiego? Z tej świni?
0: No z tej świni, surowego kąsek boczku, żeby to nie było bardzo suche. I...
1: A kiełbasy? Trzeba było mięso.
0: Kiełbasy, no to tak, przeważnie robili w ten sposób, że świnie jedną nogę zadnią wędzili. Ona wisiała potem na strychu, chodziło się i na siasku, ukroło się. To było fajne mięso. Dzisiaj takie mięsa.
1: I to się nie psuło?
0: To się nie psuło, no bo to było odpowiednio nasolone, zapeklowane i potem porządnie uwędzone. Wędziło się kiedyś i cały dzień. Teraz szybko wszystko, byle jako naszpikowane chemią.
1: I jak się wędziło? Kto
0: wędził? No wędzili, w każdym domu była jakaś ich becka, albo zrobiono z desek, albo po kapuście starej. Do tej becki układali, zrobiło się polenisko pod tym, poliło się drzewem bukowym, przeważnie twardym, albo dodawało się na koniec jałowca, żeby takie fajnej, ta kiełbasa goryczki dostała. Dodawało się też owocowych drzewo, śliwkę. Temperatury tam wtedy nie było ani tych, żeby to mierzyć. Jak rękę wkładał do wędzorka, cudze jest ciepło, no to znaczy, że było dobre. I tak wędzili.
1: Co się najczęściej wędziło?
0: No wędziło się, zrobiło, bo szenki się robiło. No a ta druga noga to była zmielona właśnie na te kiełbasy. Do tego był dodany boczek. No i czosnek, pieprz, przyprawy. No i z tego była fajna kiełbaska. To dzisiaj takie kiełbaski trudno spotkać.
1: A po co się peklowało mięso?
0: No żeby się jak najdłużej trzymało. I żeby zmiękło. Bo mięso było takie surowe, twarde. A jak się dodało tej soli peklującej, kiedyś się dodawało saletry. A teraz już jest sól peklująca, która powoduje, że to mięso kruszeje. I ono się nie psuje, bo dostaje taką porcję soli, że się konserwuje. No ale to jest wszystko z chemią, no i nie wiem, czy do końca to takie zdrowe jest, jak to się gdało.
1: Kiedyś nie było gdzie przechowywać, to nie trzeba było.
0: No do studni w dzwoneckach wpuszczali, bo jak nie było lodówek, no to na podwózku do studni i tam było cały czas jednakowo temperatura, chłodno w lecie i w zimie i tak przechowywali mięso. Albo do becek solili słoninę.
1: W płótniach.
0: Pucierki dodali na to. Płótnie.
1: Układali.
0: Układali, przesypowali solą, no i...
1: Słyszałam, że zalewali nawet takim smolcem utopionym, że tam się nie dostało powietrze i się nie psuło.
0: No to...
1: Spyrkę.
0: No spyrkę tak robili, no. Nawet mięso do słoików, czy kiełbasy jak narobili, żeby dłużej przechować, to też dawali do słoików i zalewali smolcem, co natopili z tej słoniny.

0: podzielone, dzielić się tymi wyrobami z sąsiadami czy z rodziną?
1: To był też rytuał. Musiała być w tym dniu kwaśnica. Jak się biły te świnie, jak już się dostał do kaczku, masor, jak rozbierał świnie, to zawsze tam parę kąsków ukrył. No i się ważyło na tej kapuście z tej decki, co była nadeptana, kwaśnicę. Była też to dobra rzecz. Dzisiaj się ją zrobi, ale ona już tak nie smakuje. Kasi, to mięso jest inne. Inny smak moja kiesi miał. No a po tym, jak już po tym świniowiciu, już masoż poszedł po chałupie, no to trzeba było podzielić. Po sąsiadach się roznosiło piski, całe kotleta. No i to taki był rytuał, że jak żeś zaniósł sąsiadowi, to ci potem sąsiad zaś oddał. I cały czas mieli świeże, no bo nie w każdy dzień. Ktoś zdybił, chyba jeden ten dzień, drugi za tydzień.

0: tým reaktorom.
1: Umieli sa ľudia deliť.
0: Umieli sa ľudia deliť.
1: A ja pamätám, neviem, či dobře pamätám z detinstva, mužďak z jaješnicu.
0: No, teraz pamätám. Mužďak, jak byl, to už by jajka pririektované, prvéca bulky, jepša, jakú smazení. To byl taký rareta, z ktorého by sa chyba nikdy nepamätal.
1: No właśnie, mi się zboczyło, ale nie wiedziałam, czy to dobrze pamiętam i chciałam się do, jakoś, do, żeby mi ktoś potwierdził.
0: Był to rary tasik na tamte czasy.
1: Co pan sądzi o dzisiejszych wyrobach wędliniarskich, o mięsie?
0: No trudno mi jest powiedzieć, bo nie mam kontaktu z rzeźniami, z tymi. No, ale jest to inny, inny to ma smak. Jest to tak nafaszerowane chemią, że niekiedy to język boli od tej soli, tej salety.
1: Wszystko szybko.
0: Szybko i na teścik za pieniądze.
1: A ma pan taką myśl, co by pan chciał, żeby się wróciło z dawnych lat? Czego brakuje?
0: Ja wiem, no brakuje tej takiej ludzkiej życzliwości, takiego zbliżania się do siebie. Ludzie się kasi pozamykali. Poobsadzali tujami, jeden na drugiego, tam zaglądnie od czasu do czasu. Nie ma tych czasów, co ludzie tam jeden na drugiego nie zawołał, już pomagali sobie przy ziemniokach, przy kopaniu, przy sianie. A dzisiaj każdy sobie rzepkę skrobie i mi się wydaje, że to lepsze było, jak ta więź międzyludzka taka była naprawdę bardziej

0: no nie powinno być, bo taka życzliwość ludzka spaja naród i ludzie są wtedy, to państwo, ci ludzie są wtedy lepsi. No. Nie wiem, co o tym sądzić, ja już chyba nie doczekam tych chwil, no ale chciałbym, żeby tak było.
1: No każdy ma swoje sumienie, ale myślę, że powinien.

0: stało, czy śliniowicie, czy jakieś inne myśli zaczną im przychodzić do głowy, inne wspomnienia. Myślę, że to wszystko było bardzo wartościowe, bardzo Panu dziękuję. I myślę, że to nie koniec naszej rozmowy.
1: Jak tam się komuś to przyda na cenę.
0: Bardzo dziękuję.
1: No ja też dziękuję.
2: Dofinansowano ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Żywieckiej Fundacji Rozwoju i Gminy Radziechowy Wieprz.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie.
1: Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.